Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 0 2 8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodziem.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że

0: Szczecin News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Zapraszam na magazyn lokalny prosto ze Szczecina. A dziś porozmawiamy przede wszystkim o tym, jak nie dać się oszukać i jak chronić się przed wyłudzeniami. Dodatkowo zajrzymy do zwiku i porozmawiamy o głównych zadaniach i celach, a na końcu zabierzemy Was do budynku Filharmonii. Co Wy na to? A więc zapinamy pasy i zaczynamy.
0: SK Szczecin.
1: Tak jak obiecałem, zaczynamy od tego, aby nie dać się oszukać. Zapraszam na materiał Oliwii Rudnickiej, która rozmawiała z Pawłem Pankałem z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Posłuchajcie.
2: Tyle się mówi o oszustwach przez telefon i one wciąż trwają, bo pomimo tego, że się ostrzega, ludzie wciąż się nabierają. Dlaczego?
3: No, przede wszystkim przestępcy nie ustają w wymyślaniu coraz to nowszych metod, korzystając z socjotechniki. Są w tym świetni, niestety. No, a świadczy o tym chociażby liczba zgłoszeń, liczba osób oszukanych, które się do nas zgłaszają. Jest to niestety bardzo duża liczba, która nie maleje. Wynika to z tego, że troszeczkę w dosyć nieostrożny sposób korzystamy z mediów społecznościowych, bo to właśnie jest główne źródło czerpania informacji o nas samych przez przestępców. Wystarczy kliknąć w niewinny link opatrzony jakimś krzykliwym bądź też tytułem, który wzbudza naszą ciekawość. Na przykład w ostatnim czasie na grupach związanych ze Szczecinem pojawiają się właśnie takie linki z tytułem "Straszny wypadek w Szczecinie, biedna dziewczynka". No to oczywiście wzbudza naszą ciekawość i automatycznie klikamy w ten link. Nagle pojawia nam się strona internetowa, łudząco podobna do strony logowania się do mediów społecznościowych, która po danym komunikacie, że potrzebna jest weryfikacja wieku z racji tego, że treści w artykule są nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia, po prostu podajemy nasz login i hasło do Facebooka, ale tak naprawdę to nie jest strona Facebooka, tylko to jest strona spreparowana specjalnie właśnie przez przestępców, żeby zdobyć nasze dane do logowania. I oni już w tym momencie mogą wejść na przykład na jeden z naszych komunikatorów, który jest powiązany z Facebookiem, czyli Messenger. No i tam przeszukują naszą skrzynkę odbiorczą, naszą korespondencję czytają z naszymi znajomymi, z osobami, z którymi najczęściej korespondujemy, z którymi utrzymujemy kontakt i do nich właśnie piszą treści między innymi takie, że jestem teraz w sklepie, coś mi się stało z bankowością elektroniczną, zawiesiła mi się aplikacja, potrzebuję zapłacić, jest świetna okazja, proszę wyślij mi numer BLIK na jakąś kwotę i wtedy później po jakimś czasie się rozliczymy. No to jest oczywiste, że znajomemu pomożemy, tym bardziej, że robią to w taki dosyć przebiegły sposób. Nie proszą od razu o bardzo wysokie kwoty. Są to kwoty rzędu 200 do 500 zł. Tak? Jeżeli kilka osób z naszej listy na 500 osób w ten sposób oszukają, no to

0: już mają troszeczkę większą kwotę. A te kwoty robią po prostu takie, żeby nie wzbudzić żadnych podejrzeń, tak? I zazwyczaj po prostu nasi znajomi się zgadzają, no bo skoro my do nich piszemy, no to nie mają podstaw do tego, żeby nam nie ufać. I to jest właśnie błąd, bo wszędzie tam, gdzie pojawiają się prośby o jakiekolwiek dane, czy to wrażliwe, czy to PESEL, czy adres zamieszkania, czy numer telefonu, numer konta w banku, czy też wszelkiego rodzaju loginy, czy też na przykład adresy mailowe, to już powinien być sygnał do tego, że ktoś może chcieć wyłudzić od nas pewne wrażliwe dane, do których nie jest oczywiście uprawniony. Co wtedy najlepiej zrobić? No po prostu skontaktować się telefonicznie z daną osobą, nie pisać przez komunikator, tylko odebrać zadzwonić, wykonać telefon i opowiedzieć, czy taka historia ma miejsce i czy to prawda, czy ta osoba aktualnie faktycznie potrzebuje tych pieniędzy. W ten sposób można się uchronić przed utratą naszych środków finansowych. To jest jedna z metod, którą przed chwilą opisałem oczywiście. Jest wiele więcej metod, które bazują też na nieostrożnym obchodzeniu się z mediami społecznościowymi. Ostatnio mamy bardzo dużo takich zgłoszeń i informacji, a nawet już mamy osoby zatrzymane, które trudnią się takim procederem. Chodzi o oszustwa metodą na inwestycje. Również w mediach społecznościowych pojawiają się co jakiś czas ogłoszenia sponsorowane, opatrzone zdjęciami, zresztą w sposób nielegalny, zdjęciami i wizerunkami osób znanych, lubianych, celebrytów, czy też prezesów znanych koncernów, zachęcających do zainwestowania w jakieś akcje, obligacje, ewentualnie w kryptowaluty, że to się naprawdę opłaca, że stopa zwrotu jest bardzo wysoka, że to jest świetna okazja. No, często osoby, które chciałyby się w jakiś sposób wzbogacić, szukają różnych pomysłów na to, żeby się wzbogacić, klikają w ten link. Tam oczywiście wypełniają pewien formularz. Po chwili odzwania człowiek, który podaje się za maklera, opiekuna klienta, no i zaczyna się gra. Od początku zainscenizowana i według napisanego scenariusza przez przestępców, w której już jeszcze na tym początkowym etapie bezwiednie bierzemy udział. Zaczyna się zupełnie niewinnie. Oczywiście te osoby posługują się językiem bardzo profesjonalnym, który nie wzbudza żadnych wątpliwości. Używają terminologii z zakresu właśnie inwestycji, giełdy, więc tutaj nie ma najmniejszych podejrzeń tak naprawdę. Te podejrzenia się zaczynają dopiero później, jak wpłacamy już kolejne pieniądze, mamieni cały czas wizją bardzo wysokiej stopy zwrotu rzędu 500-600%, tak? Jak chcemy zajrzeć do portfela, który założyliśmy, okazuje się, że tam nic nie ma. No ale przestępcy są na tyle przebiegli, że są w stanie nawet to wytłumaczyć, mówiąc na przykład, że no w tej chwili te pieniądze pracują, one dopiero pod koniec jakiegoś okresu rozliczeniowego spłyną na nasze konto i kontynuują swoją grę. No na szczęście bardzo szybko niektóre osoby się reflektują i postanawiają nas powiadomić, że padli ofiarą oszustwa. To jest o tyle trudne zatrzymanie czy dojście do takiej grupy przestępczej, że dopiero po jakimś czasie to zgłoszenie otrzymujemy, a czas ma tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. Im szybciej zostaniemy o czymś poinformowani, tym szybciej jesteśmy w stanie zareagować, namierzyć takiego przestępcę. Aczkolwiek sukcesy na tym polu już mamy, tylko w ostatnim czasie, w ostatnich 2 miesiącach zatrzymane zostały 2 różne osoby do 2 różnych spraw niezwiązanych ze sobą, działające w różnych strukturach przestępczych, które właśnie w ten sposób wyłudzały od ludzi pieniądze. Wszystko sprowadza się tak naprawdę do higieny korzystania z mediów społecznościowych, bo to właśnie tam najczęściej sami oddajemy swoje wrażliwe dane przestępcom, które później są wykorzystywane po to, żeby pozbawić nas albo naszych znajomych pieniędzy.
1: To pierwszy telefon powinniśmy wykonać do policji czy do banku?

0: No, w tym momencie, jeżeli chodzi tutaj o operacje bankowe, no to należałoby zablokować wszelkie przelewy, które wyszły. Istnieją już możliwości cofnięcia tych środków, które zostały zadysponowane. No i niezwłocznie należy powiadomić oczywiście policję. My w takiej sytuacji podejmujemy swoje działania, mając też na uwadze fakt, że tutaj też należy działać szybko i zdecydowanie.
1: Mhm. Media społecznościowe to w kontekście młodych osób, a czy wciąż oszukiwane są tak samo starsze osoby?
0: Oczywiście, niestety, również starsze osoby padają ofiarą oszustów. Tutaj troszeczkę inne metody działają. Ta metoda, o której już od wielu, wielu lat mówimy, przed którą przestrzegamy, metoda na wnuczka czy też na policjanta. Myślę, że tego modus operandi już nie trzeba opowiadać, bo wszyscy mniej więcej wiedzą, jak to wygląda, ale w takim dużym skrócie dzwoni do starszej osoby ktoś po drugiej stronie słuchawki i wypowiada słowa płaczącym, łamliwym głosem babcia. No i babcia wtedy zgaduje imię. Przemuś, wnusiu, czy to ty? Tak, to ja, babciu. I zupełnie bezwiednie, proszę zauważyć, te osoby przekazują też imię swoich najbliższych i ta osoba już wie, jak ma na imię jej wnuk i że ta osoba faktycznie ma wnuka. No i zaczyna się cała historia, że spowodował wypadek, w wyniku którego ucierpiała kobieta w ciąży, że będzie miał bardzo poważne problemy, że może pójść do więzienia, ale tutaj pan policjant, czy tam pan prokurator powiedział, że może uniknąć takiej kary pod warunkiem, że wpłaci jakieś duże pieniądze i że babcia te pieniądze ma i żeby ta babcia wpłaciła. Oczywiście to jest oszustwo, to jest manipulacja i granie na emocjach, ale właśnie to jest całe clue tego modus operandi. Ci ludzie bazują właśnie na tych emocjach, stwarzają pozór sytuacji, w której należy podjąć decyzję tu i teraz, pod presją czasu. W przeciwnym razie bliska nam osoba będzie miała bardzo poważne kłopoty i problemy, czego oczywiście dla niej nie chcemy. I tutaj działa właśnie dokładnie ten mechanizm, na co nabierają się osoby głównie starsze.

0: który nazywam ograniczonym zaufaniem, zasadą ograniczonego zaufania, tak jak na drodze. Jeżeli ktoś podaje się za przedstawiciela na przykład wodociągów, czy przychodzi z informacją, że przyszedł dokonać jakiegoś przeglądu sprzętu, tak? Takie informacje zazwyczaj administracja budynku wywiesza na klatce z kilkudniowym wyprzedzeniem. Jeżeli takich informacji nie ma, nie było, a ktoś przychodzi i podaje się, nie rozmawiajmy z takimi osobami. Po prostu nie wpuszczajmy ich do domu. I to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie.
1: Czy skala tych problemów w Szczecinie jest duża?
0: Chcielibyśmy, żeby była znikoma, a wręcz wynosiła zero. Niestety tak nie jest. Tylko za ubiegły rok dane, które mamy chociażby z tytułu przestępstw metodą na wnuczka, na policjanta, to jest ponad 2 miliony złotych. Tyle stracili w samym Szczecinie seniorzy na rzecz właśnie oszustów działających tylko metodą na wnuczka, na policjanta. To są bardzo duże pieniądze. To świadczy o tym, że ta metoda też ma się dobrze, pomimo tego, że mnóstwo programów profilaktycznych prowadzimy, pomimo tego, że cały czas gdzieś w mediach pojawia się taka informacja i ostrzeżenie, przestępcom udaje się kolejne osoby nabrać. Podczas takich spotkań naszych profilaktycznych, policyjnych, często właśnie spotykamy się z seniorami i na tych spotkaniach tłumaczymy im właśnie, jak wygląda modus operandi, w jaki sposób się przestrzec przed takimi oszustwami. I kiedyś właśnie jedna kobieta powiedziała coś bardzo mądrego i my to już powtarzamy i też zalecamy. Powiedziała wprost do osoby, która zadzwoniła do niej, podając się za jej wnuczka. Powiedziała: wnusiu kochany, a powiedz mi tylko, jak twoja babcia ma na nazwisko panieńskie? I to już był koniec rozmowy. Po prostu osoba po drugiej stronie telefonu się rozłączyła. Więc warto w chwili takiej przytomności zadać takie pytanie podczas rozmowy, albo ustalić sobie z rodziną i najbliższymi pewne hasło, które będzie znane tylko i wyłącznie przez nas, przez naszą grupę, że faktycznie jeżeli to my dzwonimy z prośbą o jakieś pieniądze czy inną pomoc, to wtedy podajemy to hasło i to hasło jest znane tylko i wyłącznie wnuczkowi i babci na przykład, tak? To też jest jakaś forma zabezpieczenia.
1: Czy wciąż jest obecny patent na znaną osobę, tak jak na przykład było wyłudzanie pieniędzy przez na przykład podawanie się za brata Pita, czy coś takiego?
0: Obserwuje się w Polsce, natomiast tutaj w Szczecinie mało takich przypadków mieliśmy. Najczęściej były to może nie do końca na osoby znane i sławne oszustwa, ale tak zwane matrymonialne, czyli poznaje się jakąś osobę też w mediach społecznościowych, wydaje się, że ta osoba jest sympatyczna, że może coś z tego wyjść, że może się spotkamy, korespondujemy z tą osobą, świetnie nam się z nią rozmawia, dochodzi nawet do dosyć intymnych sytuacji, ale też właśnie przez komunikator, nie na żywo, do przesyłania sobie różnych zdjęć, po czym nagle się okazuje, że osoba, z którą pisaliśmy, nie jest tą osobą, że jest to grupa przestępców, która w tej chwili nam mówi, że jeżeli nie zapłacimy pieniędzy, to oni opublikują i roześlą do wszystkich naszych znajomych zdjęcia, te, które wysyłaliśmy. Tego typu przestępstwa również mamy zgłoszenia.
1: A wiemy, jaka to jest skala w Szczecinie, czy jest znikoma raczej?
0: Jeżeli chodzi o tego typu, jest to znikoma skala. Jeżeli chodzi o ilość skali, myślę, że tutaj w tej chwili największą skalą i najczęstszymi oszustwami są nadal oszustwa na tak zwanego blika i oszustwa w ostatnim czasie bardzo popularne właśnie na inwestycje, o których wcześniej już powiedziałem. To jest największa skala.
1: Czy, nie wiem, jakoś możemy dotrzeć do tych osób, żeby jakoś reagowały na tego typu sygnały, żeby nie dawały się tym oszustom?
0: No przede wszystkim my ze swojej strony jako policja również w swoich zadaniach mamy też działania profilaktyczne i też bardzo

0: duży nacisk kładziemy na różnego rodzaju spotkania, a nawet organizujemy specjalne debaty. Proszę obserwować naszą stronę internetową, a także media społecznościowe.
1: Super, dziękuję pięknie.
0: Dziękuję również.
2: SK Szczecin.
3: I zmieniamy temat, teraz zapraszam na moją rozmowę. Będzie o szczecińskim klubie tenisowym. Posłuchajcie.
4: Moim gościem jest pani Hanna Piaczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Pani rzecznik, dziś porozmawiamy sobie tak szeroko o Zwiku i oczywiście później zakończymy o naszej kranówce, którą teraz już podkreślamy, można pić po prostu z kranu.
5: Można.
4: To jest prawda.
5: Prawda, można, nawet trzeba, szczególnie jak jest tak gorąco, jak jest upalne lato, wtedy kiedy temperatury są wysokie. I taki najważniejszy punkt chyba, jak nam się chce pić, to znaczy, że już jest za późno, że nasz organizm daje nam znać o tym, że już powinniśmy dawno byli się nawodnić. Mhm. Więc jeżeli już tak piękną klamrą będziemy zahaczać o to, czym zajmujemy się i dlaczego o tej wodzie będziemy mówić, to przede wszystkim w takiej przestrzeni publicznej coraz więcej jest poidełek, takich małych wodnych zdrojów, które dają nam właśnie taką świeżą i przebadaną wodę. One są uruchamiane w sezonie, w tym roku już od 1 maja. W tej chwili mamy 13 takich poidełek, w związku z tym jest ich coraz więcej. One są oznaczone, w związku z tym, kiedy jesteśmy na spacerze, gdzieś tam spacerujemy sobie po mieście, warto wziąć bidon i mieć taką świeżą wodę właśnie pod ręką. Więc jakby jednym z elementów naszej działalności jest na przykład utrzymywanie takich urządzeń, które są właśnie w przestrzeni publicznej, poidełek. W ramach naszej działalności jest również utrzymanie pomp ulicznych i tych, które są takie piękne, reprezentatywne, tych historycznych berlinek, ale też takich tych zwykłych niebieskich, które mają służyć jako takie zaplecze, zabezpieczenie w takich bardzo kryzysowych sytuacjach. W związku z tym one są nie tylko takim elementem, który macie cieszyć oko, ale też właśnie w ramach takich trudnych do przewidzenia sytuacji. Ta woda nie jest zdatna do spożycia, to trzeba podkreślić, ale jest. Mhm. Więc gdyby coś się wydarzyło nieprzewidzianego, to taka pompa może nam tę wodę podać.
4: Picie z kranówki na pewno nie byłoby możliwe, gdyby Zwik sam jakby nie modernizował rury pod Szczecinem, wymieniał ich oczywiście oraz tych wszystkich rozdzielni, jeżeli dobrze pamiętam, jak czytałem pani komunikaty. To wszystko się zmienia po to, żeby ta właśnie woda była w jak najlepszej stanie?
5: Tak, bo mamy, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Pod naszymi nogami jest ogromny labirynt różnych rur, różnych sieci, bo tam są oczywiście rury i kanalizacje i kanalizacji deszczowej i te wodociągowe. Ich jest blisko 1400 kilometrów, już o tym mówiliśmy. Gdybyśmy je tak rozłożyli wzdłuż, to mielibyśmy odległość pomiędzy Szczecinem a Paryżem. W związku z tym to jest ogromna ilość. To są takie rury, które my w ramach bieżącego utrzymania utrzymujemy. Jeżeli jest jakaś drobna awaria, to oczywiście usuwamy te awarie, działamy tak, żeby te rury były sprawne, ale również w ramach inwestycji naszych, ale także innych miejskich spółek. One są sukcesywnie wymieniane. Na przykład Torowa Rewolucja, o której tutaj pewnie niejednokrotnie było mówione, zresztą sama kiedyś o niej mówiłam, to nie tylko torowisko, ale też to wszystko, co jest pod ziemią. To, co działo się na przykład na Niebuszewie, również poprawiło jakość tej wody, ale przede wszystkim takie bezpieczeństwo wodociągowe mieszkańców. Spółka Inwestycje Miejskie również, realizując swoje zadania, wymienia infrastrukturę tą podziemną. My także mamy inwestycje, nie tylko utrzymanie bieżące, ale też inwestycje. Albo stosując metodę krakingu, czyli w sumie to nie wiemy jako mieszkańcy, że coś się dzieje, bo my kruszymy starą rurę pod ziemią, nie rozkopując jezdni czy chodnika, a w to miejsce jakby wpychamy kolejną nową. Ale są też takie zadania, które wymagają od nas takiego wykopu otwartego. Wtedy już wiadomo, widać, że coś się dzieje i że jesteśmy. W związku z tym tak, dbając o to, żebyśmy nie mieli awarii, a na szczęście w Szczecinie jest ich niewiele, żeby tych ubytków wody było jak najmniej. I tym też możemy się chwalić, bo te wartości w Szczecinie są naprawdę bardzo niskie, jeżeli chodzi o te straty wody. W związku z tym te działania eksploatacyjne i inwestycyjne tak mają poprawić jakość wody, a w zasadzie utrzymać ją na stałym poziomie, ale też powodować, że będzie mniej awarii, że będzie dobre, stałe ciśnienie w naszych domach, w tych rurach, więc to jest taka ciągła praca. Mhm. Ale jeśli nas nie widać, to bardzo dobrze, bo to znaczy, że wykonujemy swoje zadania

0: Po cichu,
1: jak tacy ninja przemieszczając się po mieście. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że coś się dzieje, widzimy wyciek wody w mieście, w naszym kranie ta woda ma zmieniony kolor, zapach, smak, mamy jakąkolwiek wątpliwość, jest 24-godzinny numer, jest nasz dyspozytor, on odpowiada na wszystkie pytania, niejednokrotnie podpowiada jeszcze nawet poza swoimi obowiązkami, co można byłoby zrobić, jeżeli problem leży w naszym domu, a nie w tej infrastrukturze miejskiej. Więc jeżeli cokolwiek dzieje się z siecią wodociągową, kanalizacyjną, to dzwonimy pod numer 994 i tam nasz dyspozytor działa, albo wysyła kogoś z pogotowia, albo z rejonu, jeżeli to jest kwestia jakiejś tam awarii, albo próbuje przez telefon pomóc, bądź wytłumaczyć, jeżeli mamy jakiś problem.
2: Każdy, kto ma małe dzieci, to wie, że dzieci mają bardzo ciekawe pytania, więc mój syn zapytał mnie, ja zapytam panią. Byliśmy nad Miedźwiem i ja właśnie mu wytłumaczyłem, że stąd woda rurami płynie do Szczecina. I on się zapytał, to tego Miedźwia kiedyś nie będzie? Wypijemy wszystko?
1: No
2: i
1: właśnie.
2: Teraz odpowiedź pani, proszę. Czy
1: odpowiedź
2: wypijemy
1: prosta,
2: Miedźwie?
1: Dziękuję. My już wypiliśmy to Miedźwie. I to nie jeden raz. To Miedźwie jest uruchomione kilkadziesiąt lat temu, w latach 70. I rzeczywiście ta ilość wody, która została wypompowana, no mogłaby świadczyć o tym, że tego Miedźwia już powinno nie być. Ale są dopływy różnych rzeczek. Jest taka hipoteza, która mówi o tym, że być może jakieś podziemne źródło jeszcze również zasila Miedźwie. Niemniej hydrolodzy nas uspokajają wszystkich. Nie ma takiego prawdopodobieństwa zbliżającego się, żeby to Miedźwie mogło wyschnąć. I to jest dobra wiadomość, bo są takie miasta duże w Polsce, które już teraz borykają się właśnie z tym problemem suszy hydrologicznej. Już teraz słychać w sezonie letnim szczególnie takie sygnały, apele i prośby, żeby nie podlewać ogródków, żeby oszczędzać tę wodę. I my oczywiście w Szczecinie również zachęcamy do oszczędzania wody, ale nie mamy takich problemów i nie ma przed nami takiej obawy, że ta woda się skończy. Więc mamy rzeczywiście jezioro Miedźwie. Ono jest oddalone 30 km mniej więcej od Szczecina, więc są takie dwie wielkie rury, które tę wodę do Szczecina pompują. Ale to, że to jest taka odległość i nam się wydaje, że to Miedźwie jest takie w ogóle nudne przecież, bo tam jak dzieci wchodzą, tam jest długo, długo, płytko, nudno.
2: Tak, dramat.
1: Ale to jest naprawdę bardzo duży zbiornik. To jest czwarte co do wielkości jezioro w Polsce. No, ono jest naprawdę głębokie w tej dalszej części. I co jest taką ciekawostką, jeżeli chodzi o to rozwiązanie szczecińskie, to ta woda spływa grawitacyjnie. To znaczy, że nie ma żadnych pomp takich specjalnych, które pompują tę wodę do naszego miasta, tylko ona płynie grawitacyjnie, bo ta różnica w wysokości mimo wszystko pomiędzy Miedźwiem a Szczecinem jest znaczna. I mało tego, nie dość, że nie mamy pomp, które pompują tę wodę, to jeszcze ten spadek grawitacyjny powoduje, że my możemy jakby zbierać energię, ponieważ na końcu, że tak powiem, to już w Szczecinie na Pomorzanach jest taka specjalna turbina Francisa, to moglibyśmy sobie wyobrazić, jak taka zabawka, którą dzieci na przykład na plaży mają, i leją wodę i po prostu na łopatki zlewa się ta woda i te łopatki się kręcą. Mniej więcej tak samo działa nasza turbina, w dużym oczywiście uproszczeniu. Ona jest głównie po to, żebyśmy regulowali ciśnienie tej wody, która dopływa do nas do Szczecina, ale taką wynikową tych działań jest również właśnie ta energia elektryczna, którą pobieramy, ten prąd mamy. To jest jedno z kilku naszych źródeł takiej zielonej energii. Ale jeżeli chodzi o to Miedźwie, to rzeczywiście tak to przebiega. Natomiast tylko Miedźwie, bo mamy też ujęcia podziemne, między innymi na Pilchowie. To bardzo ciekawe jest również właśnie ujęcie wody i zakład produkcji wody, ale zdecydowana większość naszych mieszkańców, bo blisko 90% pije właśnie wodę z Miedźwia.
2: Okej, pani rzecznik, a jeżeli byśmy porozmawiali o tych rurach, które są wymieniane, to też jak pani wysłała ostatnie wiadomości, na przykład niektóre mają ponad 100 lat. I jeszcze działają?
1: No jeszcze działają. Tej takiej infrastruktury podziemnej, którą trzeba wymienić, jeszcze trochę jest. Ale one działają również dlatego, że my działamy. Że my staramy się reagować w tych momentach, w których jest to potrzebne. Oczywiście mamy zinwentaryzowane te sieci. Prowadzimy swoje takie statystyki, czy badając stan tych rur, oczywiście w jakimś harmonogramie układamy sobie ten plan, które w jakiej kolejności należy wymieniać. Jesteśmy w kontakcie z innymi służbami, tak żeby wiedzieć, kiedy, jakie zadania mają inne jednostki, żeby spróbować to jakoś razem połączyć i nie działać w sposób, w którym my jedną rurę wymieniamy, a za chwilę ktoś

0: wchodzi ze swoim zadaniem. Tak na przykład było na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Ten termin zakończenia prac w tamtym rejonie torowej rewolucji jest przesuwany z różnych przyczyn i tych względów można wymieniać kilka, ale jednym z nich jest niewątpliwie ten element, w którym my, działając na korzyść miasta, jakby i zgodnie z interesem naszych mieszkańców, zasugerowaliśmy, żeby rozszerzyć ten kontrakt o jakąś tam jakieś elementy właśnie związane z infrastrukturą wodociągową, po to właśnie, żeby za kilka lat tej inwestycji, która pięknie zostanie niebawem przecież oddana, nie rozkopywać ponownie. W związku z tym te działania są różne, czasami jest mniejszy odcinek, czasami większy, czasami nas zaskoczy jakaś sytuacja i musimy po prostu zadziałać. Początek roku na przykład dla nas był taki trudniejszy. Natomiast ostatnio nie słychać już o żadnych poważnych awariach, więc...
1: A czy gdzieś się kiedyś znajdzie rura, której nie ma w planach, której nie było w planach?
0: Pamiętajmy, że te zabudowy tego błędu w granicach tych wartości, które są po prostu, można powiedzieć, technologiczne.
1: Mhm. Więc już tak nie będziemy lać wody i porozmawiamy właśnie o tej wodzie. Tak jak powiedziała pani, że klamrą zamkniemy temat, więc wracajmy do kranówki. Jeżeli, tak jak mówiłem, mój syn się ciągle pyta coś o wodzie, coś właśnie o Miedźwiu, czyli jeżeli ja mu puszczę wodę z kranu do szklanki, napij się, to on się napije i go brzuszek nie rozboli, tak?
0: No, absolutnie nic go nie rozboli, mało tego, będzie miał lepszy humor, będzie bardziej skupiony, bo my często i jako dorośli przede wszystkim zapominamy. Jak boli nas głowa albo jesteśmy roztargnieni, to nie myślimy sobie o tym, że być może właśnie nie zapomnieliśmy w takim ferworze codziennych działań. Zapomnieliśmy się napić, tylko pierwsze co to sięgamy po jakąś tabletkę. Więc ja mam taką propozycję, żebyśmy się zatrzymali, otwórzmy okno i napijmy się wody, albo weźmy sobie bidon jakiś, albo dzbanek i po prostu w ciągu dnia będziemy mieli wtedy pewną kontrolę nad tym, co pijemy. Bo właśnie u dzieci również te symptomy związane z takim roztargnieniem, ze złością, z tym, że są zmęczone, to może wynikać z tego, że to są takie pierwsze symptomy, objawy odwodnienia. Pamiętajmy, że nasz organizm w zdecydowanej większości składa się z wody, a już u dzieci to są naprawdę procenty zbliżające się do 80. Więc pamiętajmy o tym drobiazgu. I nasza woda w Szczecinie, w dużych miastach w Polsce naprawdę jest obwarowana tyloma różnymi rozporządzeniami, tyloma regulaminami i przepisami. I tyle różnych standardów my musimy spełniać, bardzo wyśrubowanych, że naprawdę nie ma absolutnie żadnego problemu. Powinniśmy pić tę wodę bez przygotowania, bez filtracji w naszych domach. No chyba, że odkręcamy wodę i ona ma jakieś zabarwienie, nie jest zupełnie klarowna i przejrzysta, ma zmienioną mętność albo wyczuwalny jest jakiś zapach, którego być nie powinno. Może być tak, że jesteśmy bardzo wrażliwymi osobami na zapachy, ale jeżeli nie ma takich sytuacji, to pijemy śmiało i nie przejmujemy się i nie zastanawiamy, jaką rurą, czy starą, czy nową, czy jakaś jest w naszym pionie słaba, a inna gorsza. Naprawdę pijemy śmiało. I jest tylko takich jeszcze może szybko kilka mitów. Po pierwsze, nie mogę pić tej wody, bo ona ma tyle kamienia, że dramat. Nie piję ten kamień, co on jest tam w moim czajniku. No to świetnie, że jest w czajniku. Dlatego, że to, co jest paskudne dla tego czajnika, dla naszej pralki, dla zmywarki, bo ten kamień, to jest bardzo dobre dla naszego zdrowia. Idziemy do sklepu i wydajemy niemałe pieniądze na wodę wysoko zmineralizowaną albo mineralną. No i gdybyśmy tę wodę mineralną dolali, mielibyśmy to samo zjawisko, bo ten właśnie kamień to są te wytrącone minerały. Więc świetnie, że one są, w sensie dla nas świetnie, ale słabo dla naszego czajnika i ten czajnik pewnie się nie cieszy. Więc nie, ten kamień po prostu nie. Albo chlor i nie powinniśmy. No nie ma chloru. To są tak znikome dawki takich różnych pierwiastków podchlorynów, że my nie jesteśmy w stanie tego wyczuć. Więc pamiętajmy, że jest bardzo dużo takich mitów. My je wszystkie chętnie będziemy obalać. Informacje różne są na naszej stronie internetowej. Zaczęliśmy współpracę z przedszkolami. Już kilkaset dzieciaków w tym roku przeszkoliliśmy. Zabawą uczymy, ucząc bawimy. Opowiadamy o tej wodzie, o superbohaterze, jakim jest właśnie ta woda, można powiedzieć. Więc śmiało słuchajmy naszych dzieci, rozmawiajmy z nimi o wodzie i pijmy tę kranówkę śmiało na zdrowie.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: SK Szczecin.
1: A na koniec mikrofon oddajemy po raz kolejny Oliwii Rudnickiej, która porozmawia o budynku Filharmonii. Jest dużo

0: ciekawostek, posłuchajcie.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka. Dzisiaj w studiu jest ze mną Kasia Plater-Zyberg z Filharmonii. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: No i właśnie, i dlatego, że Kasia jest z takiego miejsca, a nie z innego, porozmawiamy o tajemnicach, jakie skrywa Filharmonia. Jesteś na to gotowa?
2: Jestem na to gotowa. Trochę tych tajemnic jest i z jednej strony wydawać by się mogło, że po ponad 10 latach, kiedy stoi ten budynek przy Małopolskiej w Szczecinie, te rzeczy nie powinny, nie są tajemnicami, bo trochę o nich mówimy, ale z drugiej strony zdaję sobie też sprawę z tego, że nie wszyscy wiedzą i może się okazać, że wyciągniesz ze mnie dzisiaj coś.
1: No to liczę oczywiście. Powiedz tak na starcie, dlaczego w ogóle Filharmonia wygląda tak, jak wygląda?
2: Dobra. Dlaczego taki blaszak?
1: Dlaczego taka ikona?
2: Dlaczego taka ikona? W ogóle trzeba by było sięgnąć do historii, bo zanim Filharmonia przeniosła się do nowego budynku w 2014 roku, to przez wiele, wiele lat miała swoją siedzibę w jednym ze skrzydeł Urzędu Miasta. Jak spojrzymy na Urząd Miasta, stojąc tak na wprost na placu Armii Krajowej, stojąc właśnie przed Urzędem Miasta, to na wprost mamy te wszystkie biura prezydenta, po prawej stronie mamy biuro obsługi interesanta, a po lewej w tej chwili jest Urząd Stanu Cywilnego, ale tam kiedyś urzędowała Filharmonia. W tej chwili sala sesyjna Rady Miasta znajduje się w sali, która kiedyś była salą Filharmonii właśnie.
1: Naprawdę? I tak wszyscy się tam mieścili?
2: Wszyscy się tam mieścili. Tam, z tego co pamiętam, było około 400, żeby teraz nie skłamać, ponad 400 miejsc. Było 440 czy 450. Na pierwszym piętrze była ta właściwa część widowni i dodatkowo jeszcze po wejściu na drugie piętro można było zająć miejsca w 4 czy 5 takich małych lożach. Z tym, że no właśnie, była to sala dostosowana do tego lata temu, dostosowana do tego, żeby filharmonicy mogli tam grać, wyłożona drewnem, tak jak Pan Bóg przykazał, jak to się robi w salach koncertowych, ale było w niej słychać samochody jeżdżące i trąbiące gdzieś tam w okolicy Jasnych Błoni. Ta akustyka nie była dobra. No i bo ja sama jeszcze przez ostatni rok działania Filharmonii właśnie w starym budynku, tam w Urzędzie Miasta, pracowałam tam już. No, warunki były nieporównywalne. Garderoby były małe, biura były małe. Kiedy filharmonicy i szczecińska orkiestra urzędowali jeszcze w tej starej siedzibie, zawiązał się taki społeczny komitet na rzecz budowy nowej siedziby. W tym komitecie znaleźli się i muzycy, i melomani, i znane osoby z miasta. Jednymi z czołowych ludzi, którzy działali w tym komitecie, była między innymi poprzednia, właściwie wtedy ówczesna dyrektorka Filharmonii, pani Jadwiga Igielsak. Był na przykład ówczesny koncertmistrz Jan Waraczewski, na którego cześć nazwaliśmy też takie coroczne koncerty Muzyka na Wodzie, które organizujemy i których zresztą pan Jan był pomysłodawcą. Po latach takiego agitowania na rzecz budowy nowej Filharmonii rozpisano konkurs architektoniczny, do którego zgłosiło się w ogóle kilkadziesiąt różnych biur projektowych. Projekt konkursowy ostatecznie wybrano w 2007 roku.
1: Powiedz, ty w ogóle pamiętasz te czasy? Czy dla ciebie to jest coś takiego, co nabyłaś po prostu gdzieś tam pracując teraz?
2: W 2007, tak, to ja już mieszkałam w Szczecinie czytałam w gazetach, tak? Czytałam w gazetach.
1: Po prostu, okay.
2: Tak, czytałam o tym wszystkim.
1: Czyli jeszcze tego

0: 2013, więc no, od tego momentu już gdzieś tam bardziej się w temat wgryzłam. No ale od tego w ogóle samego rozstrzygnięcia konkursu do budowy Filharmonii też trochę czasu minęło. A dlaczego taki projekt? Tych projektów w ogóle było wiele i tak z tych wszystkich zebranych informacji od ludzi, którzy wtedy się tym zajmowali. No wiem, że projekt hiszpańskiego biura właśnie Barozzi Vega najbardziej wszystkim przypadł do gustu. Po pierwsze dlatego, że był inny. I moim zdaniem to jest w ogóle świetny pomysł, żeby w tkankę miasta wplatać architekturę, która jest różna, jest inna. Było wiele głosów, jak już ten budynek wyłaniał się i pojawiała się elewacja. Przeciwnicy mówili, że wygląda jak blaszak, jak garaż. Porównywali do hali Tesco, która tam kiedyś na Pomorzanach jeszcze stała. No, dużo było różnych takich mało pochlebnych opinii, a z drugiej strony druga połowa ludzi mówiła, że tak, jest super, jest nowocześnie, jest elegancko. Pomysł architektów na to, żeby zrobić spiczaste dachy, jest świetny, bo to jest takie nawiązanie do starych kamienic w miastach hanzeatyckich. Szczecin też tam do nich należał kiedyś, że pionowe elementy na tej elewacji zewnętrznej rzeczywiście, jak się spojrzy, to przypominają organy, bo takie też było założenie architektów. Pamiętam, jak otwieraliśmy w 2014 roku, z jednej strony słyszeliśmy, no na pewno nie wypełnią całej sali, po co im ten prawie 1000 miejsc, kto chodzi do Filharmonii, kto przyjdzie do Filharmonii, rok, dwa i ludzie przestaną wypełniać salę, bo minie ta ciekawość budynku, no to proszę Państwa, wcale nie minęła.
1: Ludzie chodzą do Filharmonii jeszcze?
0: Ludzie chodzą do Filharmonii. Są takie koncerty, które się wyprzedają na pniu. Można powiedzieć, że każdy piątek taki symfoniczny, bo w piątki gramy muzykę symfoniczną. W pierwszej części, piątki to są dwuczęściowe koncerty. W pierwszej części zazwyczaj jest jakiś koncert z solistą, instrumentalistą, a w drugiej części gramy symfonię. Nie wiem, Malera, Brucknera czy innego kompozytora i mamy pełną salę po 10 latach, więc to chyba nie tak, że już teraz budynek ich ciągle przyciąga, tylko przyciąga ich muzyka. To jest w ogóle super sprawa.
2: Ale w ogóle mnie to nie dziwi, że są pełne sale, no bo tak mi się wydaje, że teraz właśnie ludziom tego brakuje. Brakuje tej kultury, dlatego tak tłumnie chodzimy do opery, do teatru, do filharmonii, bo chcemy tej sztuki. Że to wróciło po prostu.
0: Może to jest też kwestia tej przerwy, która była przez pandemię. Nie wiemy tak naprawdę, czy zainteresowanie, czy to koncertami w Filharmonii, czy jakimikolwiek innymi, czy sztukami teatralnymi byłoby duże, gdyby nie ta pandemiczna przerwa, która jednak nam coś zabrała.
2: Oczywiście.
0: My staraliśmy się, czasami karkołomnie może, ale staraliśmy się być cały czas z tymi naszymi melomanami. Nasi muzycy nagrywali filmiki z domów, potem zaczęliśmy...
2: Były koncerty online?
0: Były koncerty online,
2: tak.
0: Były koncerty online i to niektóre były na żywo, jak już można było, wtedy były limity, można było maksymalnie chyba... Nie, inaczej. Trzeba było między muzykami zachować odpowiednie odstępy i wyszło nam, że maksymalnie możemy 40 osób posadzić na scenie. W związku z tym trzeba było zacząć szukać muzyki, takiej literatury muzycznej na mniejsze składy orkiestrowe. To też było wyzwanie. Ale na przykład zdarzyło nam się w przestrzeniach Filharmonii nagrywać muzyków osobno. Każdy z nich wykonywał swoją partię

0: orkiestrową. Każdy z nich grał swoją część, a potem dopiero na montażu składaliśmy to w całość i wychodziło z tego całe dzieło muzyczne, chociaż każdy muzyk nagrywany był osobno. No, różne były kombinacje i rzeczywiście fajne rzeczy czasami z tego wychodziły. A po pandemii powolutku wracało to zainteresowanie, też strach ludzi troszeczkę mijał. No i mamy nadal całe sale na koncertach. To jest bardzo budujące, bo ciągle nam się chce. Zupełnie inaczej gra się do pustej sali, zupełnie inaczej z perspektywy tych na przykład działów administracyjnych, zupełnie inaczej planuje się i szykuje kolejne koncerty, kiedy wiemy, że ludzie chcą do nas przychodzić i chcą efekty naszej pracy, pracy orkiestry oglądać, chcą ich słuchać. To też jest takie... dające takiego fajnego kopa do pracy dalszej.
1: No i powiedz, i teraz jak ludzie przychodzą, to jaki jest ten odbiór tego budynku? Że znowu są tacy podzieleni, że bo to jest puszka, czy raczej są zafascynowani tą architekturą?
0: A nadal jest różnie.
1: Różnie.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawe. Oczywiście no to nie jest już temat, który grzeje, tak? I który rozbudza takie emocje jak 10 lat temu, ale nadal opinie są różne. Mi nawet zdarzało się i nadal zdarza oprowadzać różne grupy po budynku i opowiadać o tym, co robimy i o historii samego miejsca. I też słyszę od ludzi, że no fajnie, ale ładne to złoto w tej sali, ale wie pani, z zewnątrz to tak wygląda tak mogliby to inaczej zrobić, nie? Więc opinie nadal są różne, ale każdy ma też prawo do swojej opinii. My nie zmienimy tego, jak wygląda budynek. Nam się on podoba, bo też daje dużo różnych możliwości. To nie chodzi tylko o to, że z zewnątrz jest biały, a powinien być z cegieł, tak? Tak jak budynek komendy obok. Przede wszystkim mamy tak naprawdę trzy sale koncertowe. Wydawać by się mogło, że dwie, bo jest ta złota, duża symfoniczna, jest mała, czarna sala kameralna, ale jest też hol. Hol główny, którego ściany wyłożone są jeszcze panelami akustycznymi. Dzięki temu nie ma tam takiego echa jak na przykład w katedrze. Kiedy wchodzimy do kościoła, do jakiegoś wysokiego budynku, to echo aż się niesie. U nas tego nie ma.
1: I w holu też dużo się dzieje jednak.
0: No właśnie.
1: Są wernisaże, są koncerty. To też jest taka przestrzeń, którą fajnie można wykorzystać.
0: Fajnie można wykorzystać. To jest przestrzeń, która żyje, w której też się dużo dzieje. Możemy tam organizować koncerty, możemy tam organizować potańcówki na przykład, bo też nam się zdarzało. Mamy taki projekt, nazywa się Turniej Muzyków Prawdziwych, kiedy do Szczecina zjeżdżają muzycy wykonujący muzykę tradycyjną, ludową i gdzieś tam jeszcze eksperymentujący wokół niej. I jednym z punktów programu jest Dom Tańca. Rozkładamy wtedy parkiet w holu. Tych muzyków stawiamy na małej scenie i można sobie potańczyć. Fajfy robimy. Robimy fajfy, takie międzypokoleniowe. Nazwa fajfy pochodzi od godziny, o której one się oryginalnie odbywały. U nas też się odbywają, 5 o'clock, o godzinie 17. Najbliższe takie fajfy będą teraz pod koniec maja na festiwalu Słyszę Dobre Dźwięki. No i też na scenie swingujący zespół, a cały hol wypełniony rodzinami, duże zainteresowanie jest na przykład seniorów i wszyscy się po prostu świetnie bawią, tańczą, nie przy muzyce klasycznej i nie przy Chopinie, tylko przy dźwiękach swingu. Więc takie rzeczy też robimy, to też przyciąga ludzi i pokazuje, że jesteśmy albo staramy się być otwarci na wszystkich i nie zamykać się i nie tworzyć też takiego wizerunku instytucji, która

0: która jest sztywna i do której trzeba przyjść tylko i wyłącznie pod krawatem albo muchą ciasno zawiązaną i w boa z piór, bo inaczej nie zostaniemy wpuszczeni. Nieprawda, proszę Państwa, zapraszamy. W Adidasach też można.
1: W dresie też można?
0: Zdarzało się. Powiem więcej, często przychodzą do nas w piątki na przykład turyści z pytaniem, czy bo przyjechali na weekend albo tylko na jeden dzień i pytają w kasie, czy jest szansa kupić bilet albo jakąś wejściówkę stojącą, bo oni by bardzo chcieli posłuchać orkiestry, zobaczyć, jak taki koncert u nas w sali wygląda. Ale wie pani, bo ja mam tylko bluzę polarową i takie trekkingowe buty, no i ten plecak, bo tak przyjechałem. No dobrze, no proszę.
1: To tak po prostu.
0: Można. Oczywiście ja sama bardzo lubię piątkowe koncerty i bardzo lubię założyć szpilki, ładną spódnicę, podmalować oko i tam jakąś szminką usta. Lubię się poczuć elegancko i wiele osób też traktuje wyjście do Filharmonii jako takie małe święto, kiedy właśnie można się...
1: Idealny plan na randkę.
0: Na przykład dobry plan na randkę, tak. I można ten wieczór spędzić właśnie też jeszcze ładnie, elegancko ubranym, ale jeśli komuś to, no nie wiem, jeśli ktoś w takim bardziej formalnym stroju czuje się mało komfortowo, woli strój casualowy albo no po prostu chadza w dżinsach i chce przyjść w dżinsach, to też może, bo muzyki można słuchać na słuchawkach gdzieś tam w domu, można sobie muzykę puścić w streamingu z winyla, z płyty CD, można przyjść na koncert, można jej słuchać w kuchni, można jej słuchać w filharmonii. Do tego też wszystkich zachęcamy.
1: No i co? I w sumie ta nasza szczecińska filharmonia stała się taką ikoną, że w sumie wydaje mi się, że często ludzie, jak myślą o Szczecinie, to widzą od razu właśnie ten budynek, że często na przykład w telewizji, jak są pokazywane wiadomości ze Szczecina, też jest pokazywany ten budynek i zawsze po prostu zafascynowana przed telewizorem siedzi moja mama i o

0: W bardziej formalnym stroju czuje się mało komfortowo, woli strój casualowy albo no, po prostu chadza w dżinsach i chce przyjść w dżinsach, to też może, bo muzyki można słuchać na słuchawkach gdzieś tam w domu, można sobie muzykę puścić w streamingu z winyla, z płyty CD, można przyjść na koncert, można jej słuchać w kuchni, można jej słuchać w filharmonii.
1: Do tego raz właśnie ten budynek, że często na przykład w telewizji, jak są pokazywane wiadomości ze Szczecina, też jest pokazywany ten budynek i zawsze po prostu zafascynowana przed telewizorem siedzi moja mama i o

0: rok po otwarciu, poczynając od tej chyba najważniejszej, mówi się, że to taki architektoniczny Oscar, czyli nagroda imienia Mies van der Rohe, i którą dostaliśmy w 2015 i po tym posypały się kolejne wyróżnienia, kolejne publikacje gdzieś tam w mediach. Zresztą do tej pory, nawet ostatnio, no nie powiem gdzie, żeby nie robić reklamy, ale czytałam artykuł o tym, że sale koncertowe w Polsce są coraz lepsze i na światowym poziomie, i tam też także obok Nospru, obok NFM-u została wymieniona Filharmonia w Szczecinie, bo rzeczywiście tak od strony akustycznej ta nasza sala symfoniczna jest bardzo dobra i jest chwalona przez artystów, a różni artyści się przewinęli przez naszą scenę i przez Złotą Salę, więc to no to też cieszy, że ludzie rozpoznają budynek, że są zainteresowani też nawet niekoniecznie koncertami, oczywiście też, ale właśnie niekoniecznie tymi koncertami, a samym budynkiem, bo oferujemy też zwiedzanie budynku z taką małą historią miejsca jeszcze opowiedzianą, i to zwiedzanie też wzbudza bardzo duże zainteresowanie. W majówkę chociażby śmiałam się trochę z koleżanki, która odpowiada za to zwiedzanie, mówiąc do niej: Kamila, ty myślisz naprawdę, że w majówkę ktoś tu przyjdzie? Ty robisz 4 tury zwiedzania i myślisz, że ktoś tu przyjdzie? Przecież ma być ładna pogoda, wszyscy będą siedzieli na grillu. Nie miałam racji. Biję się w pierś i szapoba dla Kamili, że to zorganizowała, bo wszystkie 4 tury, znaczy były 4 tury i na każdej było ponad 150 osób, i to byli turyści, którzy przyjechali do Szczecina i chcieli Filharmonię zobaczyć. Nie miałam racji, przyznaję publicznie, możesz to puścić na antenie. Rację miała Kamila.
1: Dobrze, przyznała się. To w takim razie, jak to teraz wygląda po latach funkcjonowania tego budynku? Co tam takiego się dzieje?
0: No teraz to już chyba jesteśmy dobrze naoliwioną maszyną, w której każdy trybik działa jak powinien. Znaczy, to oczywiście zdarzają się jakieś tam większe czy mniejsze wpadki, ale zawsze staramy się robić wszystko tak, żeby odbiór naszej pracy był jak najlepszy.
2: I tu stawiamy kropkę. To wszystko w dzisiejszym magazynie. Dziękuję. Mateusz Tomaszewicz.
3: SK Szczecin. Szczecin News.
1: Kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka i informuję, że rozpoczynamy kolejny magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Zapraszam serdecznie.
3: SK Szczecin.
1: Tym razem zaczniemy sobie od rozmowy, którą przygotowałam dla Was osobiście na temat mediów społecznościowych, marketingu i pracy w internecie. Poruszymy także temat marki osobistej. Zapraszam serdecznie. Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już teraz rozpoczynamy kolejną rozmowę. Tym razem w studiu jest ze mną Basia Kaleńczuk, która jest specjalistką od marketingu, a także od mediów społecznościowych, i jest
4: szczecińską kumpelą od marketingu również. Cześć wszystkim, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję, że przyszłaś. I w takim razie na początku z grubej rury. Czy każdy może mieć markę osobistą?
4: Myślę, że każdy może mieć markę osobistą, ponieważ w każdym z nas jest coś wyjątkowego. Zresztą jeśli chodzi o samą definicję marki osobistej, to tu warto się posłużyć słowami Jeffa Bezosa, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie ludzie po tym, jak wyjdziesz z pokoju. Dam ciekawostkę, ponieważ również miałam przygodę z edukowaniem studentów na jednej ze szczecińskich uczelni, że mnie nazywali studenci tą żółtą od marketingu. Więc myślę, że to już było wytworzoną przeze mnie marką osobistą w ich oczach.
1: Ale nie ma takich cech, że ktoś w ogóle jest wyautowany na starcie?
4: Możesz doprecyzować, proszę?
1: W sensie, że no nie wiem, że, bo to tak brzmi idealnie, że wszyscy mogą tworzyć markę osobistą, i tak jest, że naprawdę, że nic takiego nas nie może, nie wiem, przystopować w tym?
4: Wiesz co, myślę, że najważniejsze jest to, że powinniśmy sobie zadać pytanie, po co mi jest ta marka osobista? Mhm. Jeżeli znajdziemy cele, które pomoże nam zrealizować ta marka osobista, to jak najbardziej każdy tą markę osobistą może mieć, ponieważ tak naprawdę tą markę osobistą budujemy na

0: przykład też w pracy, niekoniecznie posiadając profil na Instagramie z zasięgowym kontem czy organizując eventy, ponieważ tworząc markę osobistą w pracy, tworzymy markę osobistą wydajnego pracownika, osoby, której warto powierzyć premię na przykład świąteczną, czy osoby, której warto powierzyć jakieś poważniejsze zadania. Także moim zdaniem markę osobistą powinien mieć każdy, ale czy pchać ją do internetu, no to już zależy od tego, jak się na to czujemy i czy jesteśmy gotowi też wyeksponować się tak światu, na przykład hejterom.
1: Czyli można powiedzieć, że marka osobista to jest taki nasz wizerunek, jak nas postrzegają.
0: Tak, marka osobista to jest nasz wizerunek, jak nas postrzegają, zarówno za zamkniętymi drzwiami, gdy wyjdziemy z pokoju, ale też energia, jaką dajemy po wejściu do pomieszczenia.
1: To jaka jest różnica między tym a influencerstwem?
0: A to jest ciekawe. Bardzo często też właśnie jak uczyłam studentów z marki osobistej, to miałam taki właśnie duży slajd, na którym było napisane z jednej strony marka osobista, z drugiej strony przekreślony znak równości influencer. Influencer to jest osoba, która wywiera wpływ na ludzi, czyli influencuje z języka angielskiego. I jest to osoba, która jest znana ze względu na przykład swoje pasje, bądź znana jest, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie znana. A marka osobista moim zdaniem powinna siebie pozycjonować jako eksperta w danej dziedzinie i to tak naprawdę dywersyfikuje te dwa różne zawody, tak to nazwijmy. No i też nie oszukujmy się, wychodzą co roku rankingi zaufania do zawodów i influencer nie jest zbytnio lubiany przez Polaków jako zawód.
1: No właśnie, no bo teraz coraz więcej młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać influencerem. Czy to jest takie marzenie na wyciągnięcie ręki?
0: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama influencerką się nie definiuję, więc ciężko mi to zdefiniować, ale jako specjalistka od marketingu uważam, że jeżeli znajdziemy coś, co nas wyróżni na tle innych, to będziemy w stanie zostać tym influencerem, jeżeli będziemy umieli opowiadać historię, chociażby o naszym życiu. Jeżeli opowiemy w turbo ciekawy sposób to, jak zrobiliśmy poranną kawę, oblaliśmy się nią na naszą białą kamizelkę, drodzy słuchacze, siedzę w białej kamizelce i dzisiaj to nie był ten dzień. Natomiast jeżeli będziemy w stanie ciekawie przedstawiać fakty i w jakiś sposób zarazić swoją energią, zarazić tą iskrą wokół naszych odbiorców, to jak najbardziej mamy potencjał na stanie się influencerem. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest taki trend, że jest rekomendowane markom, by korzystały z usług bardziej mikroinfluencerów, czyli osób, które mają do 1000-2000 followersów, niż z tych influencerów większych, ze względu na to, że ci mikroinfluencerzy, czyli te osoby, które mają mniejsze zasięgi, są uznawani za bardziej autentycznych w oczach swoich odbiorców.
1: No właśnie, ta autentyczność, bo niby powinniśmy być w internecie autentyczni, ale z drugiej strony, no przynajmniej nie wiem, na Instagramie to tak wygląda, że ten świat jest taki idealny, więc w którą stronę?
0: Wiesz co, mnie to w ogóle strasznie bawi, bo jest bardzo mocno nagłaśniane to, że w dzisiejszych czasach tym trendem jest autentyczność, a ja uważam, że autentyczni powinniśmy być zawsze, ponieważ na dłuższą metę, jeżeli będziemy kogoś udawać lub kogoś grać, to po pierwsze nasi odbiorcy szybko wyczują pismo nosem, że coś tu jest nie tak, a po drugie my sami będziemy się męczyć, co będzie prowadzić do, nie wiem, jakichś zaburzeń psychicznych i tak dalej, więc tutaj to, co rekomendowałabym, to rzeczywiście wywalać kawę na ławę, bo szczerze odbiorcy będą preferowali taki styl komunikacji, jeżeli my będziemy mówili, jak to wszystko wygląda i będziemy bardziej przyziemni, ludzcy, relatable, to się nazywa w marketingu, czyli tacy, z którymi my się możemy utożsamiać. Więc no, ta autentyczność moim zdaniem to nie jest coś, co powinniśmy wdrażać, tylko coś, co powinno być normalnością i codziennością. Nawet taka ciekawostka, wiem, że Instagram powoli blokuje zasięgi treścią, które są zbyt mocno zmanipulowane na przykład filtrami, które modyfikują rysy twarzy, czy nie wiem, wygładzają tą twarz. Więc tutaj lepiej być szczerymi i autentycznymi ze swoimi odbiorcami, bo kto wie, może spotkają was na ulicy, albo nie wiem, zorganizujesz event jako taki odbiorca, jako taki influencer i ludzie zobaczą ciebie na żywo i zobaczą kogoś zupełnie innego, co doprowadzi tak naprawdę do kompletnej klapy i takiego kryzysu wizerunkowego, kryzysu marki osobistej. A to jest też coś, co ja powtarzam przedsiębiorcom na naszych konsultacjach, że im bardziej wy będziecie autentyczni, im bardziej pokażecie, ile serca wkładacie w ten biznes, ile was kosztuje też różnych wyzwań, tym tak naprawdę wzrasta cena waszej usługi, cena waszego produktu, bo wasi klienci zobaczą, jaką pracę musicie wykonać w stworzenie tego, co im oferujecie.
1: To, co powiedziałaś, jest ciekawe. Czy ta autentyczność też ma być w naszych zdaniach?

0: zdjęciach profilowych, bo wiadomo jak to jest. Trochę odbiegamy od tego, jak wyglądamy w internecie.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, to jest coś, co ja zawsze rekomenduję wszystkim, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom na konsultacjach, że warto, żeby nasze zdjęcie profilowe przedstawiało nas, patrzących w stronę obiektywu. Najlepiej, gdybyśmy nie mieli okularów przeciwsłonecznych, żeby nic nam nie zakrywało tego spojrzenia, żebyśmy właśnie mieli tą taką iskrę w oku na tym zdjęciu i, no nie wiem, ja nie korzystam z żadnych aplikacji modyfikujących mój wygląd na moim profilowym, więc tu też ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast no to zdjęcie profilowe warto, żeby też się w jakiś sposób wyróżniało. Może miało jakiś charakterystyczny element kolorystyczny, tak jak u mnie jest to żółty, tak w przypadku Radia SK będzie jakieś pomarańczowe kolory. Także no tutaj starajmy się wyglądać tak, jak wyglądamy, ale z uśmiechem, z iskrą w oku, patrząc prosto w obiektyw.
0: Oczywiście. Mi bardziej chodziło, że wiesz, że nie, że nakładamy na przykład jakieś filtry czy coś, ale na przykład specjalnie wyszykowałyśmy się na sesję. Wyglądamy na bosko po prostu. No ale wiadomo, że też nie wyglądamy tak na co dzień.
1: No to jest prawda. Nawet ja mam zdjęcie profilowe z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Natomiast no to wydarzyło się naprawdę. Okej, jesteśmy lekko zmodyfikowani, ale istnieją też sytuacje, w których podrasujemy się bardziej, jak chociażby na jakąś, nie wiem, galę biznesową, czy chociażby na wesele znajomych. Też będą nas mogli zobaczyć nasi najbliżsi w innym, bardziej wyrafinowanym, tak to nazwijmy, wcieleniu.
0: I to jest okej, jak później będziemy tą, może nie gorszą wersją siebie, ale po prostu tą normalną.
1: Myślę, że tak. I tu też chciałabym, żeby słuchacze nie zrozumieli mnie w ten sposób, że takie zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej jest wymagane w przypadku kreowania swojej marki osobistej w sieci. Jeżeli nie mamy na to na przykład odpowiednich zasobów finansowych, to nie musimy czegoś takiego robić. Wystarczy wyciągnąć aparat, telefon z ręki i cyknąć sobie to zdjęcie. Więc zarówno jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione telefonem, ale też jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione z profesjonalnej sesji zdjęciowej, bo na przykład jako marka osobista chcemy w oczach naszych odbiorców wypadać na bardziej profesjonalnych, przygotowanych.
0: Czy takim profesjonalnym zdjęciem jest na przykład zdjęcie z ręki, typowy selfiek? Czy to już wyszło z mody w internetach?
1: Wiesz co, jeżeli wyciągniemy, zrobimy zdjęcie z ręki, zrobimy dzióbek, dziwną minę, to nie będzie zbyt dobrze wyglądało. Natomiast jeżeli zrobimy to zdjęcie z ręki w taki sposób, że ani tej ręki nie będzie widać, będziemy po prostu mieli naturalny uśmiech, to będzie wszystko okej. Wystarczy, żebyśmy to odpowiednio ograli. Co ja rekomenduję, to postawić telefon na statywie ze szklanki i trzech książek, żeby telefon był na wysokości wzroku, włączyć samowyzwalacz, cyknąć kilka fotek, najlepiej na wykorzystując różne tła, najlepiej jedno na tle gładkiej ściany, żebyśmy mogli później to łatwo edytować przy pomocy jakiejś aplikacji to tło, żeby na przykład wrzucić ten nasz charakterystyczny kolor, albo na tle jakimś charakterystycznym dla na przykład naszego biznesu czy marki osobistej. Dla przykładu, jeżeli chcemy być marką osobistą czytelnika, to możemy sobie zrobić zdjęcie na tle regału z książkami.
0: Co oprócz koloru może być dla nas takie właśnie wyróżniające? Oprócz na przykład właśnie tych książek i tak dalej, czym możemy pokazać, że my to my?
1: W ogóle zanim zaczniemy robić taką markę osobistą i kreować ją w sieci, a raczej eksponować, to warto, żebyśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia i przygotowali taką wstępną strategię, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy się komunikować, jak chcemy wyglądać w oczach naszych odbiorców. I dla przykładu, tutaj odpowiadając już na twoje pytanie, ja chcę się komunikować jako szczecińska kumpela od marketingu, która pomaga biznesom nadać tą iskrę, światło, która pomaga dorzucić kilka pomysłów na eksponowanie się w sieci, więc dla mnie tym atrybutem będzie żarówka. I ja tą żarówką się komunikuję bardzo często, zarówno wykorzystując ją jako emoji w tekstach pod moimi postami, ale też na sesję zdjęciową również wzięłam żarówkę. Więc to może być jakiś atrybut, który jest związany z tym, czym my się zajmujemy. Dla prawnika będzie to toga, dla lekarza będzie to stetoskop. Także poszukajmy czegoś, co może kojarzyć się z tym, czym się zajmujemy, albo może kojarzyć się z efektem końcowym, jaki odbiorca uzyska po kontakcie z nami jako marką osobistą.
0: A ta żarówka jest mega ciekawa.
1: Mega ciekawa i bardzo się cieszę, że czasami udaje mi się zapalać ją w głowie moich klientów.
0: Bardzo ładne. Ale w ogóle powiedziałaś też o opisach. Czy opisy są teraz ważne? Hasztagi dalej są na czasie?
1: Rozróżnimy dwie rzeczy. Są opisy i są hasztagi. Hasztagi nie są już ważne. Są ważne o tyle, że pomagają nam w jakiś sposób kategoryzować te treści i je opisywać. Natomiast to, co jest teraz bardziej rekomendowane, na przykład na Instagramie,

0: Mamy to są hasła kluczowe. Ze względu na to, że aplikacje takie jak Instagram czy TikTok coraz bardziej stają się wyszukiwarkami internetowymi, nie tylko miejscami, platformami do mediów społecznościowych. Dla przykładu, kochani, ja za każdym razem, jak chcę zawinąć tortillę, nigdy nie mogę zapamiętać, którą stroną i nie wpisuję tego w Google, tylko wpisuję to na TikToku i tam mam w bardzo szybki sposób pokazane, jak mogę to zrobić. Dlatego też powinniśmy traktować te platformy jak właśnie jako wyszukiwarkę, a ludzie wyszukują poprzez wpisywanie odpowiednich haseł kluczowych. Dlatego powinniśmy każdorazowo pod naszym filmem, czy zdjęciem, czy postem, czy karuzelą zdjęć na Instagramie wpisywać właśnie kilka takich haseł kluczowych, które są związane albo z naszym biznesem, a najlepiej, jeżeli są związane z naszym biznesem, ale też z tym, co przedstawiamy na naszym poście. Jeśli chodzi o opisy, myślę, że mamy teraz troszkę taką erę, gdzie te opisy wracają do łask. Już jesteśmy trochę zmęczeni tym przedopaminowaniem w filmach, w montażu i również lubimy poczytać, zwłaszcza treści, które są pisane od serca, ponieważ bardzo łatwo wyczuć, czy pisała coś sztuczna inteligencja. Natomiast ja rekomenduję wykorzystać sztuczną inteligencję, a potem doczłowieczyć to, co ta sztuczna inteligencja nam zaserwowała.
1: Czy bardzo w pracy ci się przydaje właśnie ta sztuczna inteligencja?
0: Bardzo często. To jest coś takiego, co bardzo mocno oszczędza mi czas. To jest też coś, czego uczę przedsiębiorców, żeby z tego korzystali, żeby się nie bali wykorzystywać na przykład do robienia researchu, czy jakichś innych sztucznych inteligencji. Jest taka właśnie model, który pisze świetne teksty, praktycznie nie do rozróżnienia między tym, czy napisał coś człowiek, czy sztuczna inteligencja. Dlatego ja uważam, że nie należy się wzbraniać przed tym, wręcz przeciwnie, skorzysta na tym boomie sztucznej inteligencji ta osoba, która będzie sprawnie z niej korzystała, ponieważ będzie miała więcej waluty, istotnej waluty, jaką jest czas.
1: Mm-hmm. No ale żeby korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, czy potrzebujemy wiedzieć, jakie hasła wpisywać? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że teraz jest dużo kont, które pomaga w ogóle uzyskać odpowiednią odpowiedź w sztucznej inteligencji, że po prostu tak wpisujesz hasło, żeby dostać to, co chcesz, a nie to, co akurat wyszło.
0: To prawda. Warto sobie prześledzić te wszystkie konta, ale tak naprawdę możemy dojść do tego wszystkiego sami. Wystarczy, że nakarmimy tą sztuczną inteligencję odpowiednimi treściami i odpowiednimi informacjami na temat nas, ale też na temat tego, co chcemy uzyskać. Dla przykładu możemy pierwszy prompt, czyli takie polecenie do na przykład czata GPT, napisać o treści. Cześć, jestem biznesem, który oferuje to i to, albo jestem marką osobistą, która jest taka, taka i owaka. Zadaj mi 5 albo 10 pytań, które pozwolą ci lepiej zrozumieć to, czym się zajmuję i lepiej serwować mi kolejne treści. I później, jeżeli ta sztuczna inteligencja nas zapyta, ponieważ to też trzeba pamiętać, że to okienko, w którym my zadajemy pytania, jest nazwane jako czat, więc my tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją gadamy i odpowiemy jej na te pytania. Następnie postarajmy się jak najlepiej zdefiniować to, co chcemy od tej sztucznej inteligencji uzyskać. Potraktujmy to trochę, jakbyśmy rozmawiali z 5-latkiem, a nie z kimś, kto świetnie czyta nasze myśli i jest telepatą.
1: Czyli w sumie wszystko, co wpiszemy, to zostaje zapamiętane na zawsze, czy też tak niekoniecznie? W sensie, bo tam są chyba różne okienka, że możesz sobie pootwierać tam chyba różne wątki, tak mi się wydaje.
0: Tak, zostaje zapamiętane. Po pierwsze, jeżeli korzystamy za darmo z tych wszystkich modeli do sztucznej inteligencji, to musimy mieć świadomość, że one wykorzystują to, co my jej serwujemy, po to, żeby móc się uczyć. Dlatego ChatGPT zaczął tyle głupot wypluwać tak naprawdę, bo już został nakarmiony przez dużą liczbę użytkowników arcyciekawymi treściami, więc tutaj należy pamiętać, że to, co wrzucamy, w ogóle co wrzucamy do internetu, nawet jeżeli usuniemy, to to gdzieś jest na serwerach, czy w serwerach Zuckerberga, Meta, Facebook, czy na serwerach właśnie OpenAI, to po pierwsze. Po drugie, możemy zaznaczyć w ustawieniach taką opcję, że zapamiętuj wszystkie moje wiadomości i ucz się na ich podstawie na mój temat. Ja ostatnio nawet zrobiłam taką ciekawą rzecz, że napisałam do czata GPT, napisz, co o mnie wiesz. I słuchajcie, on wiedział nawet, że biegam. I tu moi przyjaciele będą wdzięczni, że powiedziałam tą informację w radiu, bo się ze mnie chichrają, że wszędzie to przekazuję. Także nawet ChatGPT wiedział, że biegam, że zorganizowałam event.
1: To teraz słuchacze też wiedzą, że biegasz.
0: Tak, kochani, polecam, bardzo dobry sport.
1: Jest trochę też strach

0: korzystania ze sztucznej inteligencji?
1: Niekoniecznie, tylko warto być po prostu czujnym, nie? Dla przykładu, jeżeli dostajemy badania lekarskie po badaniach krwi, no nie wrzucajmy ich do

0: Jest trochę też strach skorzystania ze sztucznej inteligencji.
1: Niekoniecznie, tylko warto być po prostu czujnym, nie? Dla przykładu, jeżeli dostajemy badania lekarskie po badaniach krwi, no nie wrzucajmy ich do

0: kowaniem treści do internetu?
1: Wydaje mi się, że to już jest rzadziej, ale wcześniej było tak, że ludzie się bali, że właśnie, że ktoś ich oceni, że robią z siebie celebrytów i tak dalej, i to był chyba ten największy lęk przed właśnie pokazywaniem siebie.
0: No i pomyślą tak, i co z tego? Ja mam takie podejście. Ja zresztą tak naprawdę pasjonuję się marketingiem, ale też pasjonuję się w ogóle internetem i nowymi mediami tak naprawdę od czasu, jak miałam chyba 13 czy 14 lat, bo myśmy zawsze mieli komputer i internet w domu, dzięki temu, że mam starszego brata informatyka, tatę, który uczył również takich przedmiotów informatycznych na uczelni.
1: To też musiałaś skończyć w tym internecie.
0: Musiałam. Mama nawet żartuje, że do mojego taty: widzisz, Rysiu, tak na ciebie krzyczałam, że dzieciaki siedzą przy komputerach, a teraz zarabiają na tym siedzeniu przy komputerach. Ale wracając, więc od zawsze gdzieś tam miałam tą styczność chociażby z blogami. Ja też prowadziłam bloga lifestyle'owego, modowego, można powiedzieć. I od zawsze lubiłam właśnie wrzucać jakieś przemyślenia czy w ogóle treści do internetu. I szczerze, nigdy przez myśl mi nie przeszło, co ludzie pomyślą, ale to też wynika z tego, jak mnie wychowali rodzice, jaką mam w sobie pewność siebie. Więc tutaj myślę, że zamiast na konsultację ze mną, to radziłabym na przykład udać się na konsultację z terapeutą, co poszło nie tak, albo co poszło tak, żeby właśnie oswoić się z tym, że jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego. Zresztą jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego, jak po prostu idziemy ulicą.
1: Więc... Czyli najpierw do terapeuty, później do ciebie.
0: Dokładnie. Zapraszam, chociaż ja też chętnie wysłucham, przytulę i doradzę, jak wzmocnić biznesy. Nazwijmy mnie terapeutką dla przedsiębiorców, dla biznesów, a nie terapeutką dla ludzi i ludzkich utrapionych dusz.
1: Oczywiście, ale powiedziałaś też o blogach. Czy blogi jeszcze istnieją?
0: Wiesz co, no blogi jeszcze istnieją jak najbardziej. Są taką ciekawym narzędziem do pozycjonowania w Google, bo im więcej mamy treści na naszych stronach internetowych, a blogi są takim świetnym miejscem, na którym możemy wrzucać i aktualizować treści. Natomiast ludzie już bardziej czytają blogi, bo trafili na nie z wyszukiwarki i często te blogi są odpowiedzią na jakieś pytanie, na przykład techniczne, typu wszyscy znamy Anię Gotuje, która nas uczy, jak mamy przygotować żurek, czy pierogi, czy rozrobić ciasto na pizzę.
1: Czy jak ugotować szparagi.
0: Czy jak ugotować szparagi, dokładnie. Więc no, to jest nic innego, jak no już bardzo rozwinięty blog, bo Ania zaczynała od właśnie bloga, a teraz to już jest wielki portal z przepisami, więc no, te blogi mają miejsce bytu.

0: mieli do tego dostęp, a platformy w mediach społecznościowych mogą kiedyś zniknąć, albo mogą nam ten profil usunąć w jakiś sposób, albo ktoś nam może się na ten profil włamać. Także blogi istnieją. Czy są świetnym źródłem na rozhulanie marki osobistej? Niekoniecznie. Natomiast są też dobrym źródłem na to, żeby gdzieś zdywersyfikować i zróżnicować miejsca, w których my pokazujemy naszą eksperckość.
1: Mm-hmm. To w takim razie dla słuchaczy, którzy o tym myślą, jak zacząć?
0: Jak zacząć z marką osobistą? Przede wszystkim zacząć od zrobienia rachunku sumienia i zadania sobie ważnych pytań, takich jak: jaką marką osobistą chcę być, jaką energię chcę, żeby ludzie ode mnie odbierali, dla kogo i do kogo ja chcę w ogóle kierować swoje treści, bo przypominam, drodzy słuchacze, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc do kogo chcemy kierować swoje treści, najlepiej znaleźć jakąś taką niszę. U mnie tą niszą są na przykład szczecińskie biznesy, głównie kobiety, bo z kobietami mi się lepiej rozmawia, zresztą co widzisz, to po pierwsze. Po drugie, jak już zrobimy ten rachunek sumienia, zastanówmy się, w jakich miejscach chcemy być obecni jako marka osobista. Tu rekomendowałabym skorzystanie z takiego modelu marketingowego, on się nazywa POEM, czyli Paid, Owned i Earned Media. I to polega na tym, że powinniśmy być obecni w jednym kanale własnym, może to być na przykład jakaś platforma social media, w jednym kanale pozyskanym. Tutaj musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy się dostać, na przykład na audycję do radia, albo możemy znaleźć jakąś lokalną gazetę i napisać tam maila, że hej, chętnie podzielę się wiedzą, napiszę dla was artykuł za darmo, nic nie musicie płacić, tylko mnie opublikujcie, więc to jest taki kanał pozyskany. I kanał płatny, czyli na przykład reklama na Facebooku, czy możemy, nie wiem, znaleźć również inną gazetę, gdzie będziemy mogli napisać artykuł, tylko tym razem już za pieniądze, czy na przykład wystąpić na jakiejś konferencji za pieniądze. Także tu rekomenduję te trzy kanały i wiadomo, możemy w ramach z duchem czasu rozwijać te kanały, założyć własny newsletter, założyć stronę internetową i szukać tak naprawdę miejsc, w których my będziemy mogli jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej komunikować się z naszymi odbiorcami. I tu uczulam. Zastanówcie się, gdzie ci wasi odbiorcy są, gdzie oni spędzają czas. Czy oni są bardziej na TikToku, czy bardziej na Instagramie, czy być może waszą grupą odbiorców są ludzie na przykład powyżej 35 lat. No to i rekomendowałabym wtedy na przykład założenie fanpage'a na Facebooku, bo to nie jest prawda, że Facebook umiera. Nadal w raportach jest definiowany jako jedno z bardziej ulubionych mediów u Polaków.
1: Mm-hmm. A trzeba określać swój kierunek, w sensie kuchnia, podróże, lifestyle?
0: Warto by było określić ten swój kierunek, bo po pierwsze będzie nam o wiele łatwiej tworzyć treści na jeden określony temat. Po drugie, wyspecjalizujemy się też w tym jednym kierunku. I po trzecie, też o wiele łatwiej będzie nam dotrzeć do osób zainteresowanych tym mniejszym wycinkiem tak szerokiego obszaru zainteresowań. Więc no tutaj rekomendowałabym jednak skupienie się na jednej rzeczy, ale to też nie znaczy, że nie wiem, z czasem nie ewoluujemy na osobę, która będzie jeszcze się zajmowała czymś innym. Natomiast dobrze, żeby nasi odbiorcy czuli się bezpieczni i gdzieś tam spodziewali się, jakich treści mogą się spodziewać, jakich treści mogą oczekiwać od nas, które będziemy publikować. I tu też ja wiem, że znalezienie własnej niszy jest szalenie trudne. Ja zaczynałam najpierw właśnie tu blogerka lifestyle'owa, później jakieś treści modowe wrzucałam. Później jak zaczęłam się zajmować marketingiem, to był taki ogólny marketing, że bardzo ciężko mi to było znaleźć, aż w końcu zdefiniowałam i znalazłam to coś, tylko to też nie zajęło mi tygodnia, a zajęło tak naprawdę 2 lata działalności w sieci, gdzie odkryłam, z kim tak naprawdę najlepiej mi się rozmawia jako z klientem, ale też do kogo najlepiej będzie mi się komunikować jako po prostu odbiorcy.
1: Mhm. A czy ludzie się jeszcze wybijają na lifestyle? Lifestyle'u?
0: Tak, myślę, że jak najbardziej się wybijają, ale bardziej, znowu, tu marka osobista, influencer. Mamy bardzo dużo kont lifestyle'owych na TikToku, gdzie tam dziewczyny robią story time, malując się i opowiadają o jakichś rzeczach, czy nie wiem, nagrywają daily vlogi. Jest taka dziewczyna Zuzia BMW na TikToku. Ona ma bardzo duże wyświetlenia, a nic nie robi poza tym, znaczy robi dużo, bo nagrywa daily vlogi, nagrywa się telefonem i nagrywa cały swój dzień, ale robi w to w tak charyzmatyczny sposób i właśnie ma tak wspaniały storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, że tym sobie zaskarbiła serca odbiorców. Więc jak najbardziej ten lifestyle ma jeszcze prawo bytu, natomiast dla bycia influencerem, a niekoniecznie marką osobistą.
1: Nie wiem, czy kojarzysz takie konto, ale po prostu, no kocham. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale babeczka

0: ogólnie gotuje i opowiada jakąś historię o swoim mężu, coś tam i tak robi to w tak prześmiewczy sposób. No, mówi to na poważnie, ale to jest po prostu świetne.
1: Tego konta nie kojarzę, ale no właśnie widzicie. Połączenie jednej niszy, czyli gotowania z opowiadaniem historii. Świetnie, świetnie zdefiniowałaś przykład tego, o czym mówiłam przed chwilą.
0: W takim razie każdy może tworzyć, co chce.
1: Każdy może robić to, na co ma ochotę tak naprawdę, a w internecie możemy tworzyć to, co chcemy, ale znowu uczulam, twórzmy to, co sprawia nam frajdę, co nas pasjonuje, w czym czujemy się silni i mocni, bo na dłuższą metę, jak będziemy udawać, to nikomu to nie sprawi przyjemności. Dla przykładu, dla mnie najprzyjemniejszą rzeczą do tworzenia jest tworzenie i organizowanie live'ów na moim Instagramie, bardziej niż pisanie na przykład postów czy wrzucanie ich. Wrzucam je od czasu do czasu, ale nie biczuję się, jeżeli nie wiem, przez 2 tygodnie nic nie dodałam. Natomiast staram się regularnie właśnie organizować takie live'y z przedsiębiorczyniami ze Szczecina, bo widzę, że sprawia mi to radochę, sprawia mi radość też rozmawianie z nimi, zadawanie im pytań, pomaganie im też eksponować ich wiedzę na temat marketingu, którą mają szalenie dużą, mimo że sobie nawet z tego nie zdają sprawy, bo uważam, że najlepszą wiedzę na temat marketingu mają właśnie przedsiębiorcy, bo mają taką wiedzę praktyczną, a nie teoretyczną.
0: Czyli nie wiedzą, jak o tym mówić, ale wiedzą, jak to robić.
1: Dokładnie. Nawet wiedzą, jak o tym mówić, tylko trzeba im zadać odpowiednie pytania, tak jak ty dzisiaj zadajesz je mi.
0: Rozumiem, w ten sposób. Czyli jeżeli jakieś przedsiębiorczynie nas słuchają, mogą się do ciebie zwrócić o pomoc.
1: Jak najbardziej mogą się zwrócić do mnie po pomoc, ale mogą też po prostu zajrzeć na mojego Instagrama basia.kalenczuk, na który zapraszam nie tylko przedsiębiorczynię, ale wszystkich, którzy nas tutaj słuchają, ponieważ co tydzień, co środę o godzinie 20 organizuję live'y z przedsiębiorczyniami. Również na moim Instagramie są te live'y zapisane. Są one również wrzucone na przykład na Spotify czy Apple Podcasts. Jak wpiszecie przedsiębiorczy marketing, to tam je znajdziecie. I są to rozmowy na ten moment jest tych rozmów 16 z przedsiębiorczyniami ze Szczecina, które zajmują się naprawdę różnymi rzeczami, od planowania wesel poprzez bycie fizjoterapeutką, kończąc na przykład fotografii, ale też są na przykład rękodzielniczki, także jest bardzo dużo ciekawych tematów, więc jeżeli interesują Was historie sukcesów ludzi, których mijacie codziennie na ulicy w Szczecinie, to serdecznie Was zapraszam do odwiedzin na moim profilu.

0: Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Strasznie fajnie i przyjemnie się rozmawiało, także polecam się na przyszłość, a wam, drodzy słuchacze, życzę skutecznego rozwijania waszych marek osobistych.
0: Super, dziękuję.
1: Dzięki.
0: To już wszystko w tym temacie, a ja myślę, że zgłębiłyśmy go naprawdę dokładnie.
2: SK Szczecin.
0: Przygotowałam dla was jeszcze jedną rozmowę na temat tego, że w Szczecinie nie brakuje wcale brazylijskich klimatów, tylko trzeba je dobrze poszukać. Więcej na ten temat mój gość.
3: Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Ochęcka. Jesteśmy stowarzyszeniem sportowym Klub Capoeira. Prowadzimy treningi w Szczecinie przy ulicy Chorzej 6. Są to treningi dla małych i również zdarzało się też dla grup seniorów, czyli właściwie dla każdego.
0: A jakby mogła nam pani powiedzieć, czym w ogóle jest capoeira? Dla tych, którzy nie wiedzą.
3: Capoeira jest też brazylijska sztuka walki, która wywodzi się od niewolników, ponieważ no, musieli się jakoś bronić, przyjechali z całego świata. I po prostu każdy przywiózł jakiś styl walki, obojętnie z jakiego kraju przyjechał. A żeby oszukać właścicieli ziemskich, to wygląda jak taniec. Wtedy, kiedy ich pytano, to co robicie, to oni się odpowiadali, bawimy się. Nie polega walka, to co państwo widzą często na te wszystkie gwiazdy, auto się nazywa akurat w capoeirze, te akrobacje, to absolutnie nie ma nic wspólnego z walką, bo walka jest bardzo niebezpieczna. Walka była zakazana do 1900 któregoś roku. Mestre Bimba ponad 100 lat była zakazana ze względu na to, jak bardzo jest groźna i niebezpieczna. Więc wtedy, kiedy capoeira wróciła już na ulicę, że można było ją trenować, to ona zawsze gdzieś tam była, ale nieoficjalnie. Był czas w Brazylii, że ona była nieoficjalnie. Natomiast teraz jest z powrotem i no i to jest przede wszystkim balans ciała. To jest ta gibkość, to jest naprawdę dla każdego wieku, a walka to już są to, co widzicie państwo, co ćwiczą, to są tylko elementy walki. Łączyć, no to już jest kwestia zaawansowania i tego, czego nauczy instruktor. Najwyższa korda to jest korda, czyli stopień, to jest mestre, czyli mistrz. Nasz nazywa się Mestre Pitbull. Jest oryginalnym Indianinem. Nie wywodzi się z niewolnictwa, więc miał jeszcze trudniej, żeby się przebić w capoeirze wśród tych byłych niewolników, więc jest bardzo dobrym mestrem. Zna bardzo dużo technik.
0: A czy do tego trzeba mieć jakieś predyspozycje, czy po prostu tak z wolnej stopy można przyjść i spróbować?
3: Po prostu właśnie można przyjść, spróbować i najprawdopodobniej się w tym odnaleźć. Na pewno bardzo fajny, łatwy sposób. Tam zawiązują się przyjaźnie, często w takich grupach. Wychodzimy też, czasami wychodzimy na jasne błonia w niedzielę, jak jest ciepło, bo mamy i małe dzieci, trochę starsze i młodzież, ponieważ działamy od kilku lat, więc nie mamy jeszcze adeptów takich dorosłych. W związku z powyższym zapraszam serdecznie spróbować każdy. W jednym z klubów seniora też nasz trener prowadził dla pań taki trening. No to panie były zachwycone, ale z powodu tego, że jest tutaj w tej chwili sam, to nie mógł dalej tego kontynuować.
0: To chyba jest taki sport, że naprawdę można się wyszumieć, prawda?
3: Tak. Tak, naprawdę, bo to jest połączenie... To jest capoeira, to jest samba, taka samba jihoda, czyli ta uliczna, nie taka ta, jak się nazywają te programy, nie oglądam ich, także nie wiem, tylko zwykła, dla każdego, jak ktoś umie się ruszać, łapie rytmy i po prostu się bawi, świetnie się bawi, endorfiny. To jest makulele, w Brazylii to są maczety, u nas to są kije, ponieważ jest obronione.
0: A co z tymi, którzy nie mają poczucia rytmu, albo uważają, że są flegmatyczni?
3: To nie ma znaczenia. Podstawowym takim krok

0: są takie, taki bardzo prosty ruch, od tego się zaczyna. I jeżeli nie, jeszcze nie spotkałam osoby, która nie umie zrobić dżinga i po prostu jedni, właśnie to jest to tak, tak wiele stylów jest capoeiry, że jedni mogą sobie robić akrobacje, drudzy nie muszą ich robić. W zależności, to jest taka pewna filozofia życia. Są ludzie, którzy potrafią na przykład tylko grać na instrumentach i chcą to robić i proszę bardzo. Także każdy tam znajdzie swoje miejsce i swoje przeznaczenie.
1: Mm-hmm. To się da jeszcze wyćwiczyć ogólnie. W sensie, bo najgorsze jest to, żeby wejść i spróbować, żeby przełamać ten pierwszy stres, który no, często nam towarzyszy.
0: U nas nie ma stresu, wszyscy pytają, wszyscy zapraszamy, wszyscy są... Jesteś

0: wykluczeniem społecznym. Oczywiście staramy się tak, żeby to była jakiś procent tej młodzieży. Pomagamy. Mogę się pochwalić, że kilka dzieci, których nauczyciele już spisali na straty, inni u nas po prostu zaczęły się trochę uczyć, zaczęły zawody zdobywać. No jest to satysfakcja.
1: Jest to motywacja też przede wszystkim na pewno
0: tak,
1: dla nich.
0: Tak, dla nich i dla nas też to jest motywacja, że możemy pomóc. Zdarzało się tak, że mieliśmy dzieci, no różne ludzie mają sytuacje życiowe, mieliśmy dzieci, gdzie rodzice się rozwodzili, tracili mieszkania. To nawiązaliśmy współpracę z Caritasem, Caritas im pomagał. Także no, pomagamy.
1: Bo najważniejsze to chyba zająć czymś głowę innym, nie? A jak mowa o takim energicznym sporcie, to chyba tym bardziej łatwiej nam to przychodzi, bo możemy rozładować te nasze napięcie i emocje.
0: No to na pewno. Po prostu idąc na trening mamy problemy. Wracając z treningu mamy tylko sprawy do załatwienia.
1: I to jest bardzo dobre podejście. Ale powiedziała Pani o dzieciach i młodzieży. A co z tymi dorosłymi, co chcieliby spróbować i trenować?
0: Bardzo proszę. Problem polega tylko na tym, że musiałaby być ich przynajmniej dziesiątka, żeby, bo ponieważ no, salę należy wynająć i jedna osoba nie opłaci sali, żeby sobie trenować. Ale staramy się też tak podzielić, ponieważ mamy salę dużą, to możemy podzielić na przykład na maluchy i już mamy ucznia, który może prowadzić maluchy, a wtedy ten trener, ten już taki mocno wytrenowany, może poprowadzić dorosłych.
1: Czyli jest dla nas szansa.
0: Dla wszystkich. Bo to są po prostu ludzie, którzy się, moim zdaniem, oni się z tym rodzą. Oni się rodzą już z kapuerą, z rytmem, z muzyką, w tej gorącej krwi brazylijskiej. Po prostu to mają i to jest fajne, bo można wybrać na przykład siedzenie w domu, seriale i żyć cudzym życiem, a można mieć po prostu własne życie, własne fajne życie.
1: Oczywiście. Czyli co? Czyli zapraszamy.
0: Zapraszamy, oczywiście, serdecznie zapraszamy.
1: Super, dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję pięknie za to, że poświęciliście nam swój czas.
2: SK Szczecin.
1: Na sam koniec tego magazynu lokalnego prosto ze Szczecina dowiecie się nieco więcej na temat genetyki. Zapraszam na rozmowę Mateusza Tomaszewicza.
3: Czas na kolejną rozmowę w naszym dzisiejszym magazynie, a moim gościem jest profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Witam bardzo serdecznie.
3: Dziś porozmawiamy nieco więcej o genetyce, porozmawiamy nieco więcej o sztucznej inteligencji, bo tak jak się kiedyś rozmawiałem z panem, miałem przyjemność, no to nie wiem, czy pan zauważył, ale jak nasz wywiad trwał, to ja często miałem otwartą buzię. Tak pana słuchałem z zaciekawieniem, więc teraz chcę powrócić do tego i zacznijmy tak może od początku. Jak wygląda pana praca? Czym się pan profesor zajmuje na co dzień?
4: Dzisiaj się trochę, świat się zmienia, jak wszystko się zmienia. I ja swoją karierę rozpoczynałem w genetyce sądowej, a dzisiaj ta genetyka sądowa stanowi pewnie 1/3, 1/4 mojej działalności, bo głównie jednak cały zespół zaczyna ciążyć w kierunku takiej bardzo ciężkiej, twardej genetyki, właściwie genomiki, genetyki sekwencjonowania całych genomów ludzkich, analizy dużych zbiorów danych, budujemy regionalne centrum medycyny cyfrowej. Zespół, który kiedyś był zespołem 4-osobowym, dzisiaj jest to zespół około 30 osób. Tak więc bardzo mocno się rozwijamy i te nasze doświadczenia z genetyki sądowej w pracy z takim bardzo trudnym materiałem, ekstremalnie trudnym, dzisiaj możemy wykorzystać w takiej bardzo nowoczesnej genetyce, która będzie stanowiła przyszłość analiz i badań w następnych latach.
3: Genetyka sądowa. Dlaczego pan to zaczął? Co panem kierowało, żeby właśnie iść w tą dziedzinę nauki?
4: No to tak trochę przez przypadek. Trafiłem po zakończeniu studiów, skończyłem biologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Trafiłem na rozmowę, chciałem się rozwijać naukowo, trafiłem na rozmowę do mojego mentora, profesora Mirosława Parafiniuka, który był wtedy kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej, dalej jest kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej i on mnie po prostu zaraził antropologicznie.

antropologię sądową i genetykę sądową. I na początku rozwijałem się w kierunku połączenia właśnie, czyli zastosowania genetyki sądowej w antropologii, czy w tych właśnie analizach szkieletów. Wtedy, w tamtym czasie wydobycie DNA ze szkieletu było ekstremalnie trudne. Praktycznie biorąc, nikt się tym tematem nie zajmował w Polsce. Był to temat absolutnie niszowy i zacząłem się realizować w tym kierunku.

0: wiele lat nad tym pracował, żeby to stało się dla nas normalne. Stało się normalne dzięki właśnie uniwersytetowi, dzięki zaangażowaniu bardzo wielu ludzi, między innymi właśnie profesora Wiesława Parafiniuka czy doktora Jarka Piątka, którzy mnie wspierali w tym wszystkim i wspomagali na bardzo bardzo wielu etapach. I po tych wielu latach rozwoju dzisiaj zakład, mamy dzisiaj 3 zakłady. Mamy zakład medycyny sądowej, zakład toksykologii klinicznej i sądowej i zakład genomiki i genetyki sądowej. One wszystkie
1: ciężkie nazwy.
0: Tak, one są skupione wszystkie w katedrze medycyny sądowej, więc katedra się bardzo mocno rozbudowała przez te lata i ta część genetyczna rzeczywiście się bardzo, bardzo mocno rozwija i dzisiaj, tak jak wspomniałem, te nasze doświadczenia stosowane są w analizach genetycznych, między innymi całogenomowych, całoegzonowych.
1: Co to oznacza, jakby pan mógł wytłumaczyć?
0: To jest odczytywanie całego naszego genomu. Czyli jesteśmy w stanie, tak jak kiedyś analizowaliśmy kilkaset cech genetycznych danej osoby, no to dzisiaj jesteśmy tak naprawdę w stanie odczytać cały genom, czyli 6 miliardów par zasad. Generujemy olbrzymiej ilości danych, bo dzisiaj ja tak obrazowo często mówię, że kiedyś cała nasza wiedza z kilkunastu lat badań mieściła się na jednym dysku terabajtowym całej jednostki. A dzisiaj my generujemy, analizując jednego pacjenta, jeden terabajt danych z jednej osoby.
1: Jak to się zmieniło?
0: To jest gigantyczny postęp. No i my stajemy przed wieloma problemami. Dlatego też powstają takie jednostki jak regionalne centra medycyny cyfrowej, których w tej chwili jest 17 w Polsce. Mają to być centra, które będą gromadzić dane genetyczne, dane epigenetyczne, dane obrazowe, systematyzować te dane, czy dane, które zbieramy od wolontariuszy, od pacjentów, ale także zbierać materiał biologiczny w nowoczesnych biobankach. Bo my już dzisiaj widzimy w medycynie i w biologii, że analiza pojedynczych przypadków, a my bardzo często bazujemy na pojedynczych przypadkach, 5, 10 pacjentach,

ale także zbierać materiał biologiczny w nowoczesnych biobankach. Bo my już dzisiaj widzimy w medycynie i w biologii, że analiza pojedynczych przypadków, a my bardzo często bazujemy na pojedynczych przypadkach 5, 10 pacjentach,

0: osób do doktoratu to jest potężna ilość informacji i to jest potężny i świetny doktorat, bo przebadaliśmy 100 pacjentów. A my dzisiaj nie mówimy o 100 pacjentach, tylko mówimy o tysiącach, dziesiątkach tysięcy pacjentów, bo dopiero wtedy tak naprawdę znajdujemy rozwiązania tych bardzo skomplikowanych problemów zdrowotnych. I przyszłość nauki polskiej, jeśli chodzi o medycynę, o biologię, będzie opierać się między innymi właśnie na takich repozytoriach danych, które będą powstawać w regionach i biobankach. Żeby ta nauka się dalej rozwijała, to niestety takie musimy zacząć zbierać te informacje i one są szczególnie cenne. Zbierać i je też szczególnie chronić, bo te nasze dane populacyjne, które, czyli to są dane tak naprawdę nasze populacji, powinniśmy o nie szczególnie dbać i szczególnie chronić, dlatego też powstał pomysł powołania Regionalnych Centrum Medycyny Cyfrowej. Są to projekty finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych, czyli są to twory, które są finansowane z budżetu państwa i w przyszłości mają zapewnić dostęp naukowcom do tych danych, ale także bezpieczeństwo przechowywania danych i materiału biologicznego.
1: Czy rozwój cyfryzacji, rozwój komputerowy, sztucznej inteligencji pomaga wam w pracy, czy wręcz przeciwnie?
0: To jest rewolucja. Dla nas my dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy zaczynamy budować duże serwerownie, duże serwerownie, musimy rozwijać i budować zespoły bioinformatyczne. Dzisiaj bez bioinformatyki nie ma genetyki, nie ma współczesnej medycyny, a my w Polsce nie mamy tak naprawdę bioinformatyków. To jest dopiero rozwijająca się grupa zawodowa. Nie mamy jakby przemyślanej strategii dotyczącej biotechnologii, bioinformatyki. Mówimy bardzo często o medycynie, ale zapominamy, że tak naprawdę dzisiaj te badania naukowe nie byłyby możliwe, gdyby nie te niszowe zawody, o których często nawet nie wiemy, że one istnieją. Bez tej części informatycznej, czyli osób, które łączą matematykę z informatyką i z biologią, my nie będziemy w stanie się rozwijać. Tych danych jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich analizować, tak powiedzmy sobie, na piechotę, czyli w Excelu, czy jakimś, nie wiem, testem test studenta, czy jakimś innymi narzędziami, które stosowaliśmy do tej pory. My w genetyce sądowej wszystkie nasze badania zawsze opieramy analizy populacyjne, bo my te profile genetyczne, które odczytujemy na miejscu zdarzenia, musimy porównać z populacją, bo zakładamy, że musimy pierw sprawdzić, z jakiej populacji ta osoba pochodzi, ubrać to w taki obraz statystyczny, żeby ten dowód, który przedstawimy w sądzie, był dowodem matematycznym, a nie tylko takim opisowym, czy moim, nie wiem, bo mi się tak wydaje, mi biegłemu się tak wydaje. Otóż tak to nie działa. My musimy przedstawić dowód w postaci matematycznej, dlatego my od zawsze zajmujemy się analizami populacyjnymi, od zawsze zbieramy materiał genetyczny od wielu osób i ustalamy częstość występowania konkretnej cechy genetycznej w populacji, bo na podstawie tej częstości określamy rzadkość tego profilu genetycznego, który znaleźliśmy na miejscu zdarzenia, bo może być profil rzadki, może być profil bardzo popularny. Jak jest rzadki, no to ma większą siłę dyskryminacji, z większą mocą dowodową się możemy wypowiedzieć. Więc niejako my od zawsze znamy wartość badań populacyjnych, natomiast dzisiaj widzimy, że to nie tylko genetyka sądowa, przede wszystkim już dzisiaj to jest genetyka ta populacyjna. To też zaczął profesor Jan Lubiński, który wiele lat temu mówił o tym, że żeby w badaniach nad nowotworami musimy badać społeczeństwo, czyli całą populację, a nie tylko wybrane

0: Dzisiaj te narzędzia w końcu dostajemy albo je tworzymy w oparciu o tą bardzo nowoczesną infrastrukturę hardware'ową, o bardzo nowoczesne narzędzia software'owe i oczywiście o sztuczną inteligencję, bez której dzisiaj nie wyobrażamy sobie tak naprawdę współczesnej i przyszłej medycyny.
1: Panie profesorze, proszę teraz powiedzieć, jak wygląda pana praca w praktyce, bo to myślę, że też naszych mnie i naszych słuchaczy bardzo interesuje. Co pan takiego ciekawego robi, co pan takiego szalonego robi, bo może dla pana to jest normalne, ale dla nas już na pewno nie.
0: Głównie przerzucam papiery.
1: A między przerzucaniem papierów?
0: No niestety, w pewnym momencie człowiek staje się urzędnikiem. Tak, niestety, w bardzo wielu przypadkach jestem zmuszony przerzucać dokumenty, zadbać o to, żeby zespół mógł kontynuować swoje prace, o nowe zadania, nowe kierunki rozwoju. Ja już dzisiaj nie pracuję w laboratorium, niestety. Nie jestem w stanie pracować w laboratorium, chociaż uwielbiam to i bardzo często wchodzę do laboratorium, bardzo często gdzieś próbuję się, jakaś nowa maszyna się pojawi, to próbuję
1: pobawić się
0: trochę, tak, aczkolwiek już niestety nie ten etap, już bawią się w tej chwili inni. Moim głównym zadaniem dzisiaj jest jednak koordynacja pracy całego zespołu, który jest bardzo dużym zespołem, jednym z największych w Polsce, zespół około 30-osobowy. W Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej mamy skupione 3 jednostki. Jednostkę, a właściwie 4, Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, kierowane przez Piotra Czuprińskiego. Jednostkę Tomasza Wojdacza, która zajmuje się epigenetyką, i jednostkę profesora Miłosza Parczewskiego, który zajmuje się epidemiologią, wirusologią. Więc i te trzy zespoły, dołączyły do mojego zespołu. Razem to jest zespół około 30-osobowy, a nawet może trochę większy, który bardzo blisko ze sobą współpracuje i tworzy naprawdę bardzo ciekawe projekty i bardzo ciekawe narzędzia. Te regionalne centrum, ono powstaje, kształtuje się w tej chwili, więc mamy bardzo dużo zajęć związanych właśnie z budową tego regionalnego centrum, bo ono dosłownie jest budowane, bo budujemy nowoczesny biobank, budujemy nowoczesne centrum bioinformatyczne. Budujemy także jedną z najnowocześniejszych serwerowni w regionie, która powstanie przy ulicy Rybackiej, czy w naszym głównym budynku, ale ta inwestycja jest ściśle związana z Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej. Tak więc jest bardzo dużo zadań, które niekoniecznie mogą być charakterystyczne dla genetyka. Aczkolwiek nadal uczestniczę w badaniach i to uczestniczę ja jako ja w tych, z których się wywodzę, czyli w tych badaniach z zakresu genetyki sądowej, w badaniach, które prowadzimy nad badaniami, nad ofiarami zbrodni systemów totalitarnych. No tam jestem i tam się nadal realizuję i cieszę się, że mogę fizycznie brać jeszcze w nich udział i nie muszę tylko zajmować się od strony takiej typowo urzędniczej.
1: Jak pan ostatnio u mnie był, ostatnio trochę, jakiś czas temu, to wiem, że wtedy przenieśliście się chyba do 1410 roku, tak? Jeżeli dobrze pamiętam.
0: Tak, wtedy byliśmy w czasach bitwy pod Grunwaldem i nadal jesteśmy. Nadal ten materiał analizujemy, nadal prowadzone są analizy genetyczne, no one są bardzo skomplikowane, bo ten materiał nie jest w najlepszym stanie.
1: 300 osób?
0: Około 200 osób, tak.
1: Tak.
0: Około 200
1: pamiętam.
0: Osób, mm-hmm. Tak. Około 200 osób, jest kilka czaszek zachowanych, które...
1: Czyli będziemy wiedzieli, czy już wiemy, jak rycerz wyglądał z...
0: Jeszcze nie wiemy.
1: Grunwaldu.
0: Jeszcze nie wiemy, bo cały czas trwają te analizy genetyczne. Aczkolwiek już pewne modele 3D już powstają, bo one są niezależne od badań genetycznych, tak więc modele powstają, skany 3D już są zrobione, modelowanie 3D jest w trakcie i tutaj też narzędzia sztucznej inteligencji będą na pewno pomocne.
1: Mm-hmm. A jeszcze nad jakimi projektami pan marzy popracować, tak żeby, no jak pan pewnie wszedł na tą swoją drogę kariery, to pewnie miał pan jakieś punkty, które chciał spełnić. Czy jeszcze jakieś takie punkty zostały do spełnienia?
0: Myślę, że jest bardzo wiele rzeczy, które chcielibyśmy

0: chciałbym zrobić, chcielibyśmy jako zespół, które chciałbym zrobić, chcielibyśmy na pewno, żeby te narzędzia, które tworzymy, stały się pomocne czyli pacjentom, czyli żeby te technologie w oparciu o sztuczną inteligencję, które tworzy zespół, w przyszłości były pomocne w całym procesie leczenia i wszystko w tym kierunku zdąża. Natomiast żyjemy w czasach, w których niestety, jak kiedyś myślałem, że ten nasza nisza to będzie cały czas nisza, bo jednak żyjemy w bardzo spokojnych czasach, nie ma konfliktów zbrojnych i jakby w pełnym komforcie w Europie. No niestety los jest przewrotny i pokazał nam bardzo brutalnie, że to jest po prostu nieprawda i konflikt zbrojny mamy tu za granicą, a tak naprawdę bierzemy tak naprawdę w nim udział w sposób hybrydowy. Jesteśmy narażeni na ataki hybrydowe, na deepfake i inne tego typu zdarzenia. I tutaj tak więc tutaj chciałbym, abyśmy mocno rozwijali te analizy interdyscyplinarne, gdzie one u nas się jakby cały czas przewijają, czyli zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji właśnie w genetyce i w medycynie, aby te narzędzia pomagały nam, a nie stanowiły narzędzia, które będzie służyło na przykład dezinformacji.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję panu za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze za jakiś czas się spotkamy, na przykład porozmawiamy już, jak wyglądał rycerz w 1410 roku, czy jakiś inny projekt po prostu poruszymy. Tyle od nas. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, panie rektorze.
2: My również dziękujemy za cenną lekcję.
3: SK Szczecin.
2: Niestety nasz magazyn lokalny prosto ze Szczecina dobiega końca, ale ja dziękuję pięknie za to, że byliście ze mną, towarzyszyliście mi i wysłuchaliście, mam nadzieję, że dla was ciekawych rozmów. Tyle ode mnie, Oliwia Rudnicka.
3: Szczecin News.
4: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina będzie głównie sportowo. Koniecznie zostańcie z nami.
3: SK Szczecin.
4: Rozpoczniemy od rozmowy z prezesem szczecińskiego klubu tenisowego. Materiał przygotował dla was Mateusz Tomaszewicz.
5: Dzisiaj porozmawiamy w naszym magazynie przede wszystkim o tenisie, a moim gościem jest Andrzej Czysz, prezes szczecińskiego klubu tenisowego. Dzień dobry, panie prezesie.
6: Dzień dobry.
5: Dziś, tak jak powiedziałem na wstępie, porozmawiamy o tenisie, bo przed wami bardzo dużo wydarzeń, ale zacznijmy od tego, że w sumie pod koniec tego weekendu, pod koniec tego tygodnia rozpoczynacie trzecią edycję Ligi Amatorskiej Tenisa. Jak to będzie wyglądało, panie prezesie?
6: Tak, trzecia edycja ligi. Mamy tym razem ligę tylko dla osób dorosłych. Tutaj mamy przygotowane rozgrywki na prawym brzegu, czyli na osiedlu Bukowym oraz tutaj w naszym centralnym punkcie na Wojska Polskiego 127. Będzie liga dla kobiet, ekstraliga, pierwsza liga, ekstraliga dla mężczyzn, pierwsza liga dla mężczyzn. No i też dwie ligi na osiedlu Bukowym.
5: Czyli Liga Bukowe, tak? Tak
6: się Liga Bukowe, tak to potocznie nazwałem, tak żeby to się też wyróżniało. Mhm. Gramy w edycji wiosennej i edycji zimowej. Edycja wiosenna rozpoczyna się właśnie już 10 maja, myślę, że będzie już po losowaniu. Są stworzone grupy 6-7-osobowe, każdy gra z każdym w grupie. Kończymy rozgrywki w połowie września. Jest taki turniej podsumowujący. Oczywiście są awanse i są spadki do edycji zimowej. No i edycja zimowa zacznie się w październiku, a kończymy w połowie grudnia.
5: Powiedział pan, że mecze są każdy z każdym. Czy daty też są takie twarde, że nie można ich przekroczyć? Czy jeżeli ktoś powie, Marian, gramy jutro nasz mecz, a nie pojutrze, to mogą przyjść zawodnicy i rozegrać ten mecz dnia, nie wiem, szybciej, czy jeden dzień później? Jak to wygląda?
6: Tak, tutaj jesteśmy bardzo elastyczni. Sugerujemy zawodnikom jakieś tam terminy kolejek ligowych, ale tutaj oczywiście oni mogą dopasować sobie do swojego grafiku, do swojego planu.
5: Tylko oczywiście wtedy musi być, korty muszą być wolne, tak, że nikt inny tam nie gra.
6: No jest rezerwacja kortów, tutaj gracze ligowi nie płacą w ogóle za korty, dostają komplet świeżych piłek, także tutaj są naprawdę komfortowe warunki dla wszystkich, no jedynie trzeba z tym partnerem ustalić termin, żeby...
5: Ktoś musi być po tej drugiej stronie siatki.
6: Tak, no bo sam ze sobą ciężko zagrać. No,
5: chyba, że przyjdzie i powie walkover.
6: No, tego
5: są
6: też.
5: W ogóle w tenisie walkovery?
6: Są walkovery. No jeżeli, nie wiem, ktoś próbuje 3-4 razy umówić się z partnerem, a ten partner cały czas ma jakieś ważne sprawy, no to no niestety, no ten mecz już musimy wtedy poddać walkoverem. Mhm. Ale tutaj na szczęście takich sytuacji nie mamy. No osoby, które się zgłaszają do ligi, też zależy im oczywiście na tym, żeby być jak najwyżej w tabeli, no ale przede wszystkim, żeby sobie dobrze pograć, żeby zagrać mecze
5: poruszać
6: z osobami,
5: też,
6: tak, których się też nie zna, można poznać wiele osób. No i to jest przede wszystkim cel tej ligi.
5: A są jeszcze jakieś miejsca? Jeszcze można się zapisywać, czy już
6: tak,
5: lista
6: jeszcze
5: startowa zamknięta?
6: Tutaj tradycyjnie, jeżeli będzie więcej osób niż przewidujemy, no to tworzymy dodatkowe grupy, także tutaj nikogo nie chcemy odprawić z kwitkiem, tylko zależy nam, żeby jak najwięcej osób wzięło udział w tej rozgrywce.
5: W przyszłym tygodniu, jeżeli dobrze tutaj sprawdzam, to rozpoczynacie między innymi turniej lekarzy, ale nie tylko, będą też jakieś mistrzostwa Europy, dobrze pamiętam?
6: Tak, 16 i 17 maja już mamy 15 edycję turnieju lekarzy. W tym samym czasie odbędzie się turniej Kiapol Motor Kicka.
5: Czyli z precyzją lekarza będzie tam wszystko idealnie robione, tak?
6: Tak, dzieci będą tutaj pod opieką. Jak ktoś sobie nadręży rękę czy nogę, no to mamy tam wszystkie specjalizacje na obiekcie. No a 17 maja rozpoczynamy też eliminację do takiego międzynarodowego turnieju Tennis Europe Szczecin by Kiapol Motor. To jest turniej, który wrócił do Szczecina po roku przerwy. Cieszymy się, że możemy być organizatorem tego wydarzenia.
5: Tutaj zawodnicy U14 i U16.
6: Tak, U14, tak? U16 z całej Europy. No też będziemy mieli przedstawicieli tutaj z województwa zachodniopomorskiego, ze Szczecina, z naszego klubu. No także to będzie takie w maju największe wydarzenie, które zagości na naszym obiekcie.
5: Następnie turniej WTK, nawet nie wiem jak to przeczytać.
6: WTK, to jest wojewódzki turniej dla dzieci do lat 12. To jest właśnie po Tennis Europe, czyli 23-25 maja. To jest bardziej przeznaczone dla takich zawodników, którzy dopiero wchodzą w ten tenis wyczynowy. Ale też cieszy się on dużym zainteresowaniem, bo to również są te dzieci do lat 10, które grają w Kiapol Motor Kids Cup i już patrzą na tą wyższą kategorię. No i tutaj właśnie też na obiekcie odbędzie się to wydarzenie, które niejako będzie kontynuacją tego wielkiego tygodnia Tennis Europe.
5: A później bardzo wielkie wydarzenie, wielkie święto dla wszystkich dzieciaków, bo też będzie Dzień Dziecka.
6: Tak, 30 maja tym razem od godziny 11. Tradycyjnie to będzie forma festynu dla dzieci, dla całych rodzin.
5: Będzie głośno i sportowo.
6: Tak, głośno, radośnie, sportowo. Tutaj przygotowaliśmy już dla dzieci tradycyjnie dużo atrakcji, poczęstunek, medale, nagrody, no i przede wszystkim też zależy nam,

Przygotowaliśmy już dla dzieci tradycyjnie dużo, dużo, bardzo dużo atrakcji, poczęstunek, medale, nagrody, no i przede wszystkim też zależy nam,

0: Razem z dziećmi tutaj dużo ciekawych konkursów, konkurencji na korcie i nie tylko.
1: Następnie Kia Polmotor Kids Cup, kolejna edycja.
0: Tak, 6-7 czerwca, to jest kolejny tydzień, tak nam wychodzi, że praktycznie każdy tydzień no nasze korty będą żyły, będzie wydarzenie. No i w sumie w sezonie wiosenno-letnim jest to rzecz normalna, inaczej być nie może. Mhm. Także 6-7 czerwca Kia Polmotor Kids Cup, też mamy nadzieję, że może pobijemy ten rekord frekwencji. Ostatnio mieliśmy 70 dzieci.
1: Cały czas liczymy.
0: No przynajmniej 80, żeby się zjawiła.
1: No okej, to oczywiście na pewno na naszych antenach jeszcze będziemy o tym informować i może też pomożemy pobić ten rekord. A później wiem, że wszystkie wydarzenia w kalendarzu, które tutaj pan przedstawia, są ważne, ale chyba taki fenomen na skalę kraju to na pewno 15 czerwca zaczyna się Rafa Nadal Academy Tennis Cup. I co tu będzie? Bo teraz na tym się najbardziej skupmy.
0: Co tu będzie? No tutaj będzie
1: Światowo.
0: Nasze korty zamienią się przez te dwa tygodnie w Akademię Rafa Nadal. No jest to dla nas kluczowe wydarzenie, patrząc na skalę tego roku i nie tylko. Także są intensywne przygotowania, żeby wszystko odbyło się jak należy. No, jesteśmy oczywiście gotowi, już nie możemy się doczekać. Korty będą przygotowane, my będziemy przygotowani. Są oczywiście już zapisane osoby nie tylko ze Szczecina, ale z całej Polski i nie tylko. Także czekamy z utęsknieniem na tego 15 czerwca, żeby hucznie rozpocząć to wydarzenie.
1: A jak te zajęcia będą w ogóle wyglądały? Bo wiadomo, że czy to będą prowadzili trenerzy, pana trenerzy, tak? Pan, czy tu przyjadą specjalnie inni trenerzy? Jak to będzie wyglądało? Jakby pan tak mógł chociaż troszeczkę zdradzić tych informacji.
0: Przyjadą oczywiście trenerzy z Majorki, z Akademii Rafy Nadala. Będą trenerzy od tenisa.
1: A sam Rafa też będzie? Może chociaż na chwilę wpadnie?
0: Trzeba się go zapytać. Nie jest jakby w składzie oficjalnie, ale czemu nie?
1: Przyjedzie do Polski, nie? Na wakacje przyjedzie. Takie swoje, nie?
0: Pewnie, będzie już, myślę, że ciepło, słonecznie. Nie. Czemu nie? No mamy tutaj trenerów od przygotowania też fizycznego, trenerów tenisowych. Dla dzieci mamy takie bloki od godziny 9 do godziny 17. Dwa treningi tenisa, przygotowanie fizyczne, takie warsztaty Building a Champion, czyli to, co jest istotne poza sferą tenisową, czyli nie tylko odbijanie piłki, ale
1: mentalność,
0: odżywianie. Sama postawa na korcie, radzenie sobie z tym właśnie z emocjami, z tym wszystkim, co często nas ogranicza. Także też bardzo ważny element. No i oczywiście też przygotowaliśmy program dla osób dorosłych, czyli też to mamy przygotowanie fizyczne plus 2 godziny treningu w grupach 4-osobowych.
1: Czyli śmiało można powiedzieć, że zawodnicy, którzy wezmą udział w tym kampie, mogą pokonać sami siebie, w sensie skoczyć na ten wyższy level?
0: Na pewno jest to dla mnie, jeżeli ja bym się cofnął w czasie o jakieś 30 lat.
1: No to miałby pan z 5.
0: Trochę więcej. Na pewno bym chciał skorzystać, żeby zobaczyć ten tenis na światowym poziomie, tak? Bo to jest odwzorowanie tego, co jest na Majorce, czyli sam program, prowadzenie treningów i ułożenie tego planu dnia jest 1:1 odzwierciedleniem tego tej akademii, która jest jedna z najbardziej znanych na całym świecie i na Majorce to świetnie funkcjonuje i liczymy na to, że w Szczecinie wcale nie będzie gorzej.
1: Właśnie skąd taki pomysł, żeby taki kamp odbył się w Szczecinie?
0: Skąd taki pomysł? No to tutaj jest wielu takich przyjaciół klubowych, spotykamy się, rozmawiamy, co tutaj jeszcze można, można wprowadzić, coś, co nowego wprowadzić na tym obiekcie. No mamy tutaj

0: takiego przyjaciela Sebastiana, który no, sypie te pomysły z rękawa. No i czasami właśnie narodzi się właśnie taka, no, wydawałoby się niemożliwa rzecz, tak, jak Akademia Rafy Nadala w Szczecinie. To się pięknie złożyło w czasie, bo obiekt w zeszłym roku został zmodernizowany. Wygląda teraz naprawdę już na bardzo wysokim poziomie. No, czekamy jeszcze na kolejne etapy, czyli ten budynek z siłownią, która tutaj bardzo by nam się przydała. No ale teraz jesteśmy gotowi, żeby takie wydarzenie właśnie stworzyć, żeby to było zrobione na bardzo wysokim poziomie. No, udało się przekonać Akademię, że Szczecin to jest właśnie to miejsce, gdzie oni też mogą przyjechać, promować ten tenis, tak? Bo głównie na tym nam zależy, żeby to była promocja tenisa, promocja Szczecina, no i też promocja naszego obiektu. No i przede wszystkim, żeby to nie było wydarzenie jednorazowe, tylko żebyśmy mogli cyklicznie stworzyć taką Akademię w Szczecinie.
1: To tak jeszcze na koniec, czy są jeszcze jakieś kolejne plany, zadania niemożliwe do wykonania, które SKT zrobi jednak?
0: Na pewno. Na pewno, na pewno.
1: Wyczerpująca będą. Odpowiedź, naprawdę.
0: Na pewno będą. To się wszystko rodzi czasami w takich sytuacjach. Nie wiem, jesteśmy na turnieju, rozmawiamy. No i później, wiadomo, no musimy trochę czasu poświęcić, żeby to wszystko przygotować, ale no nie ma rzeczy niemożliwych i tutaj będą z pewnością ciekawe pomysły, ciekawe wydarzenia.
1: To panie prezesie, gdzie jeszcze możemy poszukać więcej informacji o tych wydarzeniach, o których właśnie tutaj rozmawialiśmy?
0: Wszystko na naszych social mediach, strona internetowa sktszczecin.pl, no i oczywiście na łamach Eski.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecin.
3: Tak jak zapowiadałem, pozostajemy w temacie sportu. Już dzisiaj odbędzie się 7 szczeciński bieg nocny oraz 3 bieg świetlików i właśnie na jego temat będziemy rozmawiać. Zapraszam na swój materiał.
4: Dzisiaj mam przyjemność gościć w Weskowym studio panią Celinę Wołosz, rzecznik Centrum Żeglarskiego w Szczecinie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzisiaj porozmawiamy, wręcz pobiegniemy w stronę tematu, jakim jest bieg nocny, a konkretnie 7 szczeciński bieg nocny, ale to nie wszystko, bo również 3 bieg świetlików. Obydwa wydarzenia odbędą się z 8 na 9, oczywiście w nocy, jako że jest to bieg nocny. 7 edycja, oczywiście do biegu świetlików przejdziemy, no ale 7 edycja to już brzmi poważnie. Szczęśliwa siódemka, można by powiedzieć. Zaczniemy od konkretnego takiego pytania, też podstawowego. Jaka trasa w tym roku?
6: W tym roku oczywiście mamy dwa warianty, 5 i 10 kilometrów. Trasa zostanie przeprowadzona przez główne ulice miasta, ale jakby zacznijmy od samego startu. Czyli spotykamy się około godziny 19:20 w naszym miasteczku biegowym na Jasnych Błoniach. Od tego momentu my już tam będziemy i biegaczy oraz ich znajomych i rodziny też zapraszamy. Wystartujemy punktualnie o północy i zanim ruszymy już na trasę biegową, będziemy mieć oczywiście wspólną rozgrzewkę. I tak z tych Jasnych Błoni pobiegniemy ulicą Szymanowskiego w ulicę Monte Cassino, później w Królowej Korony Polskiej dobiegniemy ulicą Bohaterów Warszawy aż do Turzynu. Przy Turzynie skręcimy w stronę Placu Kościuszki i później na wysokość Placu Zwycięstwa. Biegniemy w Aleję Wojska Polskiego i później Aleją Wojska Polskiego będziemy się kierować już w stronę Jasnych Błoni, jednak nie tak bezpośrednio, bo jeszcze będziemy mieli parę ulic do pokonania. I ta pętla będzie miała 5 kilometrów. Osoby, które zapiszą się na dystans 10-kilometrowy, powtórzą tą trasę jeszcze raz, więc gdy wbiegną na Jasne Błonia, niech nie biegną do kolejki po medal, tylko robią drugą rundę i pokonują tę trasę raz jeszcze. Tak jak mówiłam, dwa dystanse, 5 i 10 kilometrów, to oczywiście jest dla jednych dużo, dla innych mało, w zależności od naszego stanu przygotowania. Jednak my zawsze powtarzamy, że w naszych biegach, które organizujemy jako żegluga, tu chodzi o tą dobrą zabawę, o propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, o to, abyśmy wyciągnęli swojego sąsiada, przyjaciółkę i pokazali inną formę spędzania piątkowego wieczoru i wspólnie po prostu pokonali te kilometry dla własnej satysfakcji i dla własnego zdrowia.
4: Piątkowego majowego.

0: Wieczoru, nocy, tak. Więc też liczymy na dobrą pogodę.
1: No jeszcze się nie zdarzyło, żeby była zła pogoda, więc no, był jeden może bieg, gdzie było troszkę chłodniej, natomiast nie było deszczów i żadnych takich anomalii pogodowych, więc mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie.
0: Okej, czyli dobra pogoda czuwa nad tak. wydarzeniem co roku. Wspomniała pani, że wydarzenie nie jest tylko kierowane do profesjonalistów, ale takich też na pewno nie brakuje w tym biegu.
1: Oczywiście mamy wśród naszych zawodników, wśród osób zgłoszonych, biegaczy, którzy naprawdę zajmują czołowe miejsca w różnych biegach ulicznych w całej Polsce, więc liczymy się z tym, że ta szybkość i prędkość zostanie mocno nabrana i ta nasza trasa będzie miała swoich tutaj oczywiście najszybszych biegaczy, którzy pewnie pokonają te 10 kilometrów, dajmy na to 40 minut. Mhm. Więc to też, jakby te osoby się zdarzają i uczestniczą w naszym biegu. Natomiast my też nie kierujemy i nie dzielimy tego biegu na bieg profesjonalny, na bieg amatorski. Jakby pokazujemy, że jakby te dwa dystanse są też po to, żeby wyjść właśnie z ofertą dla każdego. Dla tego, który dopiero zaczyna, albo który jest po prostu takim biegaczem amatorskim, dla którego 5 kilometrów jest super wystarczające, ale też na przykład z kolei ta przysłowiowa dyszka może być dla osób, które się przygotowują już do jakiegoś dłuższego biegu, nie wiem, półmaratonu, maratonu i na przykład chcą się sprawdzić, w jakim momencie są, jak wygląda ich forma, więc oni na pewno pobiegną na 120% ten bieg i właśnie wykręcą dobry czas. Więc mamy tutaj to zróżnicowanie po to, aby jedni mogą powiedzieć, po to, aby byśmy mieli jak najwięcej biegaczy też, ale głównie po to, aby wyjść po prostu z ofertą do każdego, bo mamy w Szczecinie i w okolicach i w ogóle w całym województwie, bo to biegacze z różnych regionów województwa przyjeżdżają, biegacze na różnym poziomie po prostu zaawansowania. Mhm.
0: Tak, i jednocześnie prosimy właśnie amatorów, żeby się nie zniechęcali, bo
1: oczywiście.
0: Tak jak pani mówi, że to jakby nie ma podziału.
1: Nie ma to znaczenia.
0: Nawet jeżeli ktoś by wziął udział i podczas biegu stwierdził, że no dobra, nie da rady dalej i by nie ukończył, przecież nic się nie stanie.
1: Proszę mi wierzyć, że w trakcie biegu to zawsze jest też tak, że to ta psychologia tłumu nas niesie, bo ja sama też gdzieś tam biegam i startuję w różnych zawodach i wiadomo, że jest ten stres i się zastanawiamy, czy podołamy, natomiast jak już biegniemy w tym tłumie, to biegniemy, po prostu biegniemy z kimś, a to porozmawiamy na trasie, a to ktoś nam na tej trasie zacznie kibicować, dopingować, więc ten wyrzut dopaminy jest i jakby biegniemy szybciej i nawet się nie zorientujemy, kiedy pokonujemy ten dystans, więc to jest naprawdę taka fajna zabawa i przede wszystkim fajna okazja do tego, aby zobaczyć miasto w troszkę w innej odsłonie, miasto nocą, żeby zobaczyć, jak ten organizm nasz, bo to też nie jest takie zero-jedynkowe i takie łatwe, jak organizm nasz potrafi, mimo tego, że to jest późna pora nocna, spiąć się na wyżyny swojej siły i jednak pokonać ten dystans, bo to jakby przecież trenujemy zazwyczaj albo rano, albo gdzieś tam po południu, tak. No czasami wieczorem też chodzimy na treningi, natomiast nikt o północy raczej nie biega,
0: no
1: więc to też jest taki wysiłek duży dla naszego organizmu i taki sprawdzian, jak zachowamy się w takich warunkach. Mhm.
0: No i tym bardziej wspomniała pani właśnie o tym niesieniu przez tłum, tym bardziej, że nie jest to mały tłum, bo limit wynosi 2000 osób, tak?
1: Tak.
0: I jak na tę chwilę wyglądają zapisy? Czy już jest osiągnięty limit?
1: Jeszcze mamy, na miesiąc przed jeszcze mamy trochę tych miejsc wolnych, bo jak wczoraj sprawdzaliśmy, to było około 1500 biegaczy na liście już zapisanych, więc jeszcze te 500 osób może do nas dołączyć i z praktyki to też wygląda tak, że po prostu w tym ostatnim momencie jest najwięcej tych zapisów, bo też musimy sobie powiedzieć, że biegacze dzielą się na dwie grupy. Na osoby, które już w styczniu sobie planują starty i zapisują się od razu po uruchomieniu tych startów w różnych biegach, ale są też tacy, którzy na zasadzie zobaczę, co mi tam przypadnie i wtedy się zapiszę. I zazwyczaj w naszym biegu ta druga właśnie część zawodników, którzy mówią, a jak mi przypadnie, to pobiegnę, to zgłasza się bardzo intensywnie do tego stopnia, że w poprzednich latach zwiększaliśmy te limity, bo zaczynaliśmy od 1000

0: osób i tak z każdym rokiem te, co więcej, po 200, po 100 pakietów dorzucaliśmy i tak no dzisiaj jesteśmy przy 2000. Kto wie, jeżeli się okaże, że będziemy mieć naprawdę duże zainteresowanie, to jesteśmy zawsze w stanie te 5-10% numerów startowych jeszcze jakby przygotować.
1: No to się właśnie wiąże z moim kolejnym pytaniem, poniekąd pani już odpowiedziała, ale właśnie chciałem się zapytać, interesuje mnie to, jak wyglądało i jak wygląda co roku zainteresowanie zapisami w pierwszych godzinach i dniach, bo czy faktycznie jest grupa ludzi, która już nie może się doczekać i już się zapisuje? No bo to, że lubimy zostawiać rzeczy na ostatnią chwilę, to jest jakby normalne i wszechobecne, ale ja rozumiem, że są ludzie, którzy od razu już się zapisują.
0: Oczywiście, są ludzie, którzy już po zakończeniu biegu, nawet jakby w dniu, właściwie nad ranem, po ceremonii rozdania statuetek i wręczenia nagród, pytają, kiedy zostaną uruchomione zapisy na przyszły rok. I tych pytań jakby na przestrzeni kilku miesięcy po wydarzeniu mamy naprawdę dosyć sporo, więc jest grupa zawodników, grupa biegaczy, którzy pilnują terminu, którzy chcą właśnie mieć pierwsze numery startowe, bo to też niektórym na tym zależy, żeby
1: no
0: mieć jakby
1: jak konkretny numer.
0: Tak, konkretny numer, czy być jak najbliżej jedynki. A są też osoby, którym kompletnie to nie zależy, jakby nie mają to znaczenia i tak jak wspomniałam, mają wolny weekend, wiedzą, że jakby podołają, nie mają planu na ten wieczór, to się zapisują, ale są też tacy, którzy jakby ten bieg wpisują w ramach właśnie przygotowań na jakiś inny, załóżmy, nie wiem, ktoś za miesiąc biegnie półmaraton, to może sobie sprawdzić tą swoją formę w trakcie takiego biegu ulicznego i jakby, czy coś jeszcze musi podkręcić, czy już jest na dobrym poziomie, nie? Więc to jest bardzo zróżnicowane. Natomiast ten pierwszy dzień sprzedaży, kiedy startujemy, to zawsze jest kilkadziesiąt, jeśli nie tak kilkaset tych pakietów już sprzedanych. Mhm.
1: Czyli rozumiem, że są tacy, którzy już po ukończeniu biegu pytają od razu o kolejny, tak?
0: Dokładnie tak.
1: To jeszcze, czyli te endorfiny i ta dopamina pewnie jeszcze działa i myślę, że sam jakbym sukcesywnie ukończył, to też bym chyba się pytał.
0: Tak, bo jeżeli komuś to się podoba, jakby ktoś powiedział, że okej, super sprawa, mój organizm podołał, trasa dla mnie, chociaż my co roku i tak staramy się tą trasę zmieniać, troszkę modyfikować, trasa mi odpowiada, w ogóle atmosfera mi odpowiada, organizacja biegu mi odpowiada, no to się zapisuje. Wielu biegaczy ma swoje takie ulubione biegi, po prostu gdzieś tam, czy to nasz bieg nocny, czy w ogóle inne biegi w Polsce, tak? Wiedzą, że byliśmy tu rok temu, dwa lata temu i będziemy za 5 lat, bo lubimy ten bieg, po prostu. I dlatego się zapisujemy, dlatego w nim uczestniczymy.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do limitu zawodników. Co decyduje o takim limicie? I wspomniała pani, że był on podwyższany. Czy jest brane pod uwagę, żeby w kolejnych edycjach był jeszcze zwiększony? Czy to już 2000 to już jest taki maks?
0: Nie jest to taki maks maksów. Na ten moment widzimy, jakie jest po prostu zainteresowanie na przestrzeni tych ostatnich 3 lat. I jakby te 2000, które mamy w tym roku, przypuszczamy, że będzie takim optymalnym limitem, gdzie nie będziemy musieli dokładać, ale też nie będziemy kolokwialnie mówiąc stratni, tak, że mamy limit 2000, a nam się zapisze 1100, no to wtedy mamy 900 pakietów niestety niesprzedanych. Natomiast
1: tak, a trzeba je najpierw wcześniej...
0: Znaczy, i to i tak jeszcze ten proces produkcji, on dopiero ruszy tak naprawdę, więc jeszcze jesteśmy, dlatego zawsze ten ostatni tydzień przed startem jeszcze możemy coś tam zwiększyć tą pulę pakietów. Natomiast no zobaczymy, jak będzie zainteresowanie w tym roku. Zobaczymy, czy ta granica 2000 zostanie przekroczona. Jeżeli tak, no to nie wykluczamy, że będziemy, ale nie będziemy zwiększać od razu o 500. Będziemy, jeżeli
1: to
0: już...
1: Chodzi o to, żeby na siłę...
0: Tak, tak jak robiliśmy to przez te 7 lat. Jakby sukcesywnie zwiększaliśmy o 100, 150. Jakby dodawaliśmy małymi liczbami, jeżeli one się nam wypełniały, widzieliśmy okej, czyli jest zainteresowanie, jakby rozwijamy się, robimy wszystko tak, żeby bieg był dobrym biegiem, to jakby się przyjmuje ta formuła, więc zwiększamy. No my zaczynaliśmy naprawdę w trudnym momencie, bo zaczynaliśmy w momencie pandemii. I pierwsze nasze biegi, które organizowaliśmy, to były biegi na bulwarach, bo mieliśmy podzieloną w ogóle pulę biegaczy. Ruszaliśmy po 150 osób,

0: trzech czy czterech startach, bo wtedy były jeszcze te obostrzenia, żeby nie było tych zgromadzeń, więc naprawdę byliśmy w trudnym momencie i nam się bardzo, jakby dla nas dużą satysfakcją to, że dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie po pierwsze biegacze chętnie się zapisują, dopytują o ten bieg. Nasz bieg jakby jest wpisywany już w kalendarz biegów ogólnopolskich. Jakby jesteśmy już marką, która po prostu stanowi sama o sobie. Jakby zyskaliśmy renomę, zyskaliśmy zaufanie i zyskaliśmy zawodników. Więc to jest dla nas naprawdę ogromny sukces, gdzie startowaliśmy w bardzo, bardzo trudnych warunkach, bo no mówię, pierwsze biegi to był rok 2020, w momencie wybuchu pandemii i tego, tych wszystkich obostrzeń i utrudnień, które mieliśmy w planach od razu właśnie ruszać przez centrum miasta, jakby robić to po mieście. Jednak robiliśmy to po bulwarach ze względów epidemiologicznych, ze względów na panujące obostrzenia, więc super, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy.
1: Super. No a to jest na pewno ogromna satysfakcja właśnie zacząć w tak ciężkich czasach jak pandemia i jest pewnie taka myśl, że skoro się udało w tak ciężkich czasach, no to czemu by w łatwiejszych, o wiele łatwiejszych, nawet nie ma co porównywać, móc działać. Tak jak pani mówi, że to jest już marka i renoma, też na pewno pan, poczta pantoflowa, która jest moim zdaniem niezawodna do dzisiaj, już nawet w dobie internetu, więc ta poczta pantoflowa zawodników, którzy biorą udział i przekazują dalej i faktycznie ze 150 osób do 2000, no nie wiem, 4-5 lat tak mniej więcej od pandemii, jeżeli dobrze liczę, no to naprawdę jest duży sukces.
0: Tak, no dla nas naprawdę jest to duża satysfakcja i bardzo się cieszymy, że mamy to zaufanie i tych zawodników, którzy po prostu chcą być razem z nami.
1: No to już o siódmym szczecińskim biegu nocnym już chyba powiedzieliśmy wszystko, co najważniejsze na pewno, no ale przejdźmy do trzeciego biegu świetlików, bo jest to, mimo że trzecia edycja, to jest traktowana troszkę jako nowość wciąż, czy już jest takie oswojenie, trzecia edycja i już lecimy z tym dalej?
0: Te biegi dla dzieci, one zawsze mają taką troszkę inną specyfikę.
1: Urocze są.
0: Urocze są, to tak. I to jest zawsze takie wdzięczne, jak te maluszki tam startują. Przez pierwsze lata biegu nocnego skupialiśmy się wyłącznie na tym biegu nocnym, bo jakby mieliśmy takie podejście, że to jest noc, że jakby późny wieczór, że no raczej nie będziemy mieć tutaj rodzin z dziećmi. Co się okazało, my mieliśmy te rodziny z dziećmi, tak? Że one przychodzili, jakby ci rodzice startujący zabierali swoje dzieci.
1: Które kibicowały.
0: Które kibicowały, które czekały do tej północy, które gdzieś tam w tym miasteczku biegowym czekały na atrakcję, więc myślimy sobie, no okej, no to skoro jest, no to robimy. I rzeczywiście 3 lata temu postanowiliśmy zorganizować pierwszy bieg, który bardzo szybko się tutaj wypełnił chętnymi, młodymi zawodnikami. I w tym roku myślę, że to też pokazuje, że raz, że dzieci chcą brać udział, a dwa, że rodzice trenujący na różnych poziomach, już niezależnie, czy ktoś jest amatorem, czy ktoś tam powiedzmy zawodowo biega i zdobywa punkty, medale i tak dalej. Wystarczy tym dzieciom pokazać, że można. Że ta aktywność fizyczna, no dzisiaj, kiedy jesteśmy ze wszystkich stron po prostu okrążeni grami komputerowymi, smartfonami, tabletami, różnego rodzaju telewizją internetową, która jakby jest dostępna 24 godziny na dobę i kiedy społeczeństwo nam po prostu zasiada przed komputerem czy przed telewizorem, to super opcją jest to, żeby wyjść z tym dzieckiem i pokazać mu inną formę rozrywki, formę spędzania czasu. Bo te biegi dla dzieci, one oczywiście są adekwatne, jakby długości są dostosowane do wieku naszych zawodników,

0: Natomiast niosą ze sobą też tą integrację, niosą ze sobą zabawę. Mamy zawsze miasteczko biegowe, w którym są różnego rodzaju gry, konkursy, gry sprawnościowe, jakieś zadania dla dzieci. I te dzieciaki nie przychodzą tam, żeby tylko przebiec, żeby spędzić 5 minut, tylko zostają tam naprawdę, jak przychodzą o tej 18, 19, to zostają do 21, 22, a nawet jeśli jego rodzice startują, to czekają do momentu wystartowania tego rodzica. Więc to pokazuje nam, że można inaczej, można jakby zaszczepić w tych naszych latoroślach tą smykałkę do sportu, do w ogóle bycia na dworze, bycia w naturze i obcowania z innymi dziećmi, po prostu gdzieś tam z rówieśnikami, tak aktywnie, a nie tylko przy komputerze, bo to prędzej czy później też przyjdzie na to pora, nie?
1: Tak, przyszła mi taka myśl do głowy, że jak na przykład będziecie już robili, powiedzmy, jeśli będzie już dorosły, tak, przyjdzie, bo może z tym 50 się zagalopowałem, ale rozumie pani, o co mam na myśli, i przyjdzie i powie, to dzięki wam zacząłem biegać, i bo faktycznie jak byłem mały, to brałem udział w biegu świetlików, to byłoby na pewno, to byłaby świetna nagroda, myślę, że jest to bardzo...
0: No my mamy takie sytuacje, może jeszcze jakby w tym biegu nocnym nie, ale na przykład na naszych biegach bulwarowych takie sytuacje się już pojawiają, bo te biegi mamy od 9 sezonów prowadzone i najpierw zaczynaliśmy też jakby z innego trochę poziomu. W każdym razie jakby te dzieci, które 9 lat temu startowały w biegach dla dzieci, one dzisiaj już startują w biegach dla dorosłych.
1: Okej, czyli to już się dzieje.
0: To już się dzieje, tak. I mamy właśnie kilku takich zawodników, którzy te 8-7 lat temu stawiali pierwsze kroki na dystansie 600 metrów, a dzisiaj pokonują tą trasę 5-kilometrową i w ogóle mówią, że super, że w ogóle my tu będziemy zawsze, organizujcie biegi, bo my od małego i biegamy. I to są młodzi ludzie, no bo to są osoby po 18-20 lat i no super jest to, że po prostu my trochę się przyczyniliśmy do takiego aktywnego spędzania czasu i mamy taką jakąś, powiedzmy, swoją wspólną tradycję,
1: tak?
0: Więc to jest bardzo budujące i mamy nadzieję, że rzeczywiście takich osób będzie jak najwięcej.
1: Świetna historia i chyba lepszej reklamy nie może być. Jeszcze zapytam, jaki jest przedział wiekowy w biegu świetlików? Mniej więcej, bo jest narzucony do...
0: I oczywiście mamy tam po pierwsze różne kategorie wiekowe, bo to są dzieci... Jakby nie możemy puścić pięciolatki razem z trzynastolatkiem, no bo to wiemy, że to będzie... To się nie uda po prostu, kolokwialnie mówiąc. Więc ten 2021-2022 rocznik to jest taką graniczną, tą najniższą granicą wiekową.
1: Czyli, przepraszam, że się wtrącę.
0: Taki pięcio-sześciolatek.
1: Czyli to jest rocznik... Tego roku, kiedy wy zaczynaliście organizować.
0: Dokładnie, tak.
1: To też jest fajne.
0: Tak, że tutaj mamy taki też miły akcent, więc takie dzieci w wieku 5-6 lat mogą już u nas startować i te dzieci do tego 13 roku życia serdecznie zapraszamy i wtedy w zależności od tego, której kategorii wiekowej jesteśmy, przebiegamy albo 200, 400, 600 lub 1000 metrów mamy do pokonania. Dzielimy też, jeżeli mamy dużą liczbę chętnych, to dzielimy też na dziewczynki i chłopców, bo o ile w przypadku tych 5-6-latków jeszcze może nie ma takiej dużej różnicy jakby między dziewczynką a chłopcem, natomiast już przy tych 8-10-12-latkach naprawdę tutaj już dziewczynki biegają trochę inaczej, nie chcę powiedzieć, że wolniej, no ale niestety tak jest, że chłopcy mają trochę więcej pary w nogach zawsze i tak to będzie, i tak świat po prostu jest skonstruowany.
1: Tak po prostu jest.
0: Tak po prostu jest. Więc wtedy dzielimy tych chłopców i dziewczynki na jakby te kategorie jeszcze po prostu płciowe i organizujemy to w ten sposób.
1: Jest dużo organizacji przy takim wydarzeniu.
0: Dużo jest organizacji.
1: Jakby
0: ten bieg jest w maju, w ten drugi weekend maja, a my go przygotowujemy tak naprawdę już od listopada, bo to jest teraz jakby... ze samo uruchomienie zapisów, później no, przygotowanie trasy, spotkania, zamknięcia ulic, przygotowanie atestu trasy, zorganizowanie wszelkiego rodzaju tych atrakcji pomiędzy, tak, właśnie w tym miasteczku biegowym, zamówienie i przygotowanie pakietów startowych, oznakowanie trasy, przygotowanie jakby ludzi do tego, aby tę trasę zabezpieczyli, więc naprawdę to jest taka no, logistyka, która gdzieś tam się rozkłada na wiele miesięcy przed i że tylko osoby, które organizują biegi i już nie mówię że tak o nas, ale w ogóle czy o szczecińskie biegi, czy ogólnopolskie biegi górskie, uliczne, nie ma to znaczenia. Przed tymi osobami jest naprawdę kawał trudnej i długiej, żmudnej pracy do wykonania, a to, co widzimy na samym końcu, czyli ten start, meta, medale, jakby to dla nas to już jest po prostu taki moment, że wiemy, że to się udało, że jakby dowieźliśmy to do końca.
1: Dobiegliśmy
0: do końca, gdzie jakby dla niektórych to jest dopiero początek tego wyzwania, to dla nas okej, udało się, nie? Jeszcze tylko, żeby przebiegli i już mamy wszystko super, więc jest to praca, ale tak naprawdę każde wydarzenie wymaga dużego przygotowania, tak jak czy to bieg, czy nie wiem, żagle.

0: czy konferencja i to wszystko to się odbywa już na wiele miesięcy przed, a osoby, które w tym uczestniczą, po prostu widzą ten efekt końcowy, ten produkt finalny.
1: Mhm. Tym bardziej, że Centrum Żeglarskie w Szczecinie działa bardzo prężnie i naprawdę chyba na wielu płaszczyznach.
0: No tak, no działamy na różnych...
1: Nie tylko na wodzie, ale tak. Również na lądzie, no bo jak, ktoś mógłby pomyśleć, że Centrum Żeglarskie...
0: jest ulica Przestrzenna i tam jesteśmy... stricte właśnie skierowani ku wodzie, ale jest jeszcze Żegluga Szczecińska, turystyka wydarzenia i to jest miejsce też przy wodzie, też marina, jakby też jednostki. Natomiast jeszcze jest mnóstwo wydarzeń tych miejskich, w których uczestniczymy. Wspólnie jeszcze najczęściej ze Szczecińską Agencją Artystyczną tworzymy te takie już wielkie, masowe wydarzenia typu żagle czy trollshipy, ale jeszcze musimy pamiętać, że jako Żegluga jesteśmy operatorem obiektu Enea Arena, więc naprawdę mamy tutaj dosyć szerokie spektrum działań. No i staramy się za każdym razem to stanąć na wysokości tego zadania i przygotować naprawdę produkt wartościowy, produkt dobry, który będzie po prostu odpowiadał potrzebom różnych grup, nie tylko wiekowych, ale też jakby poziomów zaawansowania i który przyciągnie po prostu swoją jakością tych czy uczestników biegu, czy uczestników koncertu, czy po prostu osób, które przychodzą na żagle z rodzinami, rodzin z dziećmi, które biorą udział w naszych wydarzeniach. Więc to jest taki proces długi, ale bardzo, bardzo interesujący i bardzo dający dużą satysfakcję, żeby po prostu coś dobrego dla innych.
1: Jasne. Pani Celino, na sam koniec, żebyśmy mogli spiąć sobie klamrą naszą rozmowę o 7 szczecińskim biegu nocnym oraz o 3 biegu świetlików. Gdzie można się zapisać? Wspomniała Pani, że zostało 500 miejsc, więc nasi słuchacze, żeby mogli jeszcze z tego skorzystać. Jaka jest najprostsza droga?
0: Najprostsza droga jest taka, aby wejść na stronę www.protiming24 i tam wybieramy...

0: trzecim biegu świetlików. Gdzie można się zapisać? Wspomniała pani, że zostało 500 miejsc, więc nasi słuchacze, żeby mogli jeszcze z tego skorzystać. Jaka jest najprostsza droga?
1: Najprostsza droga jest taka, aby wejść na stronę www.protiming24 i tam wybieramy...

0: inkubatora sektorów kreatywnych, by zapoznać się z jego działalnością. Zapraszam na rozmowę Oliwii Rudnickiej.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a dzisiaj mam przyjemność gościć panie ze szczecińskiego inkubatora sektorów kreatywnych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tutaj Marta Krajniak
3: oraz Magda Roman. Dzień dobry.
1: To może zacznijmy od początku. Czym w ogóle zajmuje się Inku?
2: Inkubator sektorów kreatywnych prowadzi Stowarzyszenie Media Design, w którym oczywiście jesteśmy. My jesteśmy takim miejscem właśnie dla organizacji pozarządowych, ale nie tylko, ponieważ też dla mieszkańców, bo w naszym Inku przy Wojska Polskiego jest to przepiękna willa. Posiadamy kilka sal, salę kinową. Mieszkańcy Szczecina na pewno znają jako kino pałacowe, bo tam oczywiście kiedyś się mieścił Pałac Młodzieży. Mamy przepiękne 3 sale warsztatowo-szkoleniowe. Jak to u nas mówimy, nie ma głupich pomysłów i tylko trzeba im czasami tylko troszeczkę pomóc. No i też mamy piękny ogród, gdzie teraz w końcu zacznie się właśnie ten sezon taki letni. Możemy wtedy na dworze robić różne imprezy plenerowe, ale też to jest też główne nasze takie zadanie, to jest też szkoleniowa część warsztatowa, gdzie pomagamy też organizacjom założyć organizację albo na przykład pozyskiwać fundusze na przeróżne działania, bo jakby my też stricte tym się zajmujemy i też tak działamy, ponieważ szukamy różnych projektów, piszemy dotacje, różne wnioski, no i tak pozyskujemy właśnie pieniądze na różne inicjatywy, które dzieją się w mieście.
1: Nie ma głupich pomysłów, czyli jakie są pomysły?
3: Na przykład spotkanie jakieś integracyjne, ale stowarzyszeń na przykład pozarządowych. Są to też warsztaty, koncerty, stand-upy, spotkania autorskie, gdzie zapraszamy różnych Szczecinian do tego, aby opowiadali o rzeczach, które robią tutaj dla lokalnej społeczności, ale też i globalnie.
2: Powiem jeszcze, że jeśli chodzi o wystawy, to nasz grafik w tym roku faktycznie jest bardzo napięty, bo z tego, co pamiętam, zostało nam już ostatnie miejsce w tym roku, więc zachęcam, jeśli ktoś by chciał zrobić właśnie u nas wystawę. I my podkreślamy, że jeśli chodzi o wystawy u nas, to mogą być amatorzy, to mogą być po prostu osoby, które kochają sztukę, kochają fotografię, różne elementy. Mamy też galerię w Windzie. Mamy nadzieję, że ten rok przyniesie kolejne nowe projekty, więc jeśli chodzi właśnie o sztukę użytkową i można naprawdę dotknąć różnych rzeczy, choćby najlżejsze krzesło Oskara Zięty i można je naprawdę podnieść jednym paluszkiem, więc to jest też ciekawe w ogóle dla dzieci, chociaż dorośli też mają z tego, że tak powiem, zabawę. Więc galeria jednego obiektu też jest u nas, ale też wykorzystujemy jakby budynek do granic możliwości, bo za chwilę będziemy właśnie w części korytarzowej mieli różne wystawy. Także to jest bardzo duża część też naszej pracy.
1: W najbliższym czasie odbędą się też warsztaty dla dzieci i dorosłych.
3: My planujemy na pewno dalej kontynuować warsztaty kreatywne, bo uważamy, że to jest bardzo taka duża wartość, że poprzez sztukę możemy gdzieś wyrażać swoje emocje. Możemy też właśnie czerpać inspiracje i wrócić z czymś do domu. Na pewno będziemy kontynuować warsztaty z tworzenia obrazów metodą Puringu. Będziemy tworzyć naturalne kosmetyki. Będziemy również malować torby. Będziemy, myślę, też wykonywać pracę metodą dekupażu. Jest to bardzo, bardzo ciekawe i są to też takie warsztaty, które umożliwiają, że nasi uczestnicy mogą powtórzyć te rzeczy gdzieś u siebie w domu, zaprosić gdzieś swoich znajomych, czy nawet pokazać rodzinie i wspólnie gdzieś kontynuować realizację tych warsztatów.
1: Żonglować też można w domu?
3: Żonglować też można w domu. Podziwiam osoby, które potrafią robić takie rzeczy. Ja bym się chciała chętnie nauczyć.
2: Jakby warsztaty kreatywne też są kontynuacją właśnie Sztuka Łączy, naszego projektu. Ostatnio mieliśmy prawie 130 osób na 10 warsztatach, więc to był

0: osoby z tego właśnie obszaru designu, ale to są osoby, które jakby i tworzą sztukę, ale mają też ciekawe firmy. Bardzo też mocno chcemy też tutaj właśnie mówić o Szczecinie, bo bardzo dużo rzeczy fajnych się u nas dzieje. Mamy też taki konkurs How to Grow właśnie dla młodych lokalnych firm zaczynających. Firm czasami to są jakieś koncepty i też staramy się szukać właśnie takich osób, żeby po prostu pokazały mieszkańcom, że coś takiego u nas fajnego można zrobić. Ale zapraszamy też zawsze jakąś gwiazdę, można tak powiedzieć, tak, z Polski, czy czasami właśnie z zagranicy, żeby po prostu też pokazać, jak to robią inni, tak, żeby pokazać właśnie, że ta celebracja poprzez sztukę, poprzez design, poprzez taką użytkowość, że to jest dla nas, to jest dla ludzi, tak? Więc jakby to wszystko będzie nami. W ramach tego też oczywiście mamy różne warsztaty, szkolenia, czy design thinking, czy właśnie ostatnio mieliśmy i malowanie jedwabiu i tak dalej, więc jakby też widzimy, co ludzie lubią, tak? I czasami zastanawiałyśmy się, czy warto to powtarzać, ale skoro właśnie są listy jakieś tam rezerwacje i te miejsca naprawdę bardzo szybko czasami się rozchodzą, to mówimy, dobra, no to idziemy w to, no skoro teraz przyszło z 15 osób, za chwilę będzie kolejnych 15 osób, no i dlaczego nie powtarzać tego, skoro to jest po prostu dobre, tak? I ludzie się cieszą i widzimy, że są efekty. Też podkreślę, że z naszych warsztatów kreatywnych zawsze ktoś wychodzi, to jest właśnie takie fajne, że ludzie wychodzą z czymś, tak? Dzieci czy dorośli. I to jest fajne, że ty zrobiłeś to teraz, tak? I możesz sobie zabrać coś do domu. Wiadomo, że jednemu wyjdzie lepiej, drugiemu wyjdzie gorzej, ale jakby ja to zrobiłam i to jest też dla mnie taki jakiś tam znak, że okej, fajnie, następnym razem może być lepiej albo jeszcze udoskonalę swój warsztat, więc to jest też super.
1: A wracając jeszcze do tego kina, czy znamy już repertuar?
2: Jeszcze nie. U nas kino ma taki charakter, że organizacje często zewnątrz, bądź też jacyś nasi tacy lokalni reżyserzy korzystają z tego kina, żeby zorganizować premierę jakiegoś swojego filmu, który na przykład nigdy nie był wyświetlany. Albo zorganizować jakiś mikrofestiwal, bo w ogóle jesteśmy częścią właśnie jakichś takich długofalowych, zorganizowanych wydarzeń. Nie gramy filmów, które są teraz obecnie wyświetlane w tych takich dużych koncernach, tylko my właśnie skupiamy się bardziej na takiej naszej lokalnej kinematografii, na takich projektach, przy których możemy też właśnie współpracowaliśmy jako Stowarzyszenie Media Design, bądź też na przykład studenci poszukują miejsca, żeby zaprezentować swoje prace, bądź też nawet zrealizować obronę.
1: Dużo pracujecie z młodzieżą i mówicie, że mają dużo pomysłów, inicjatywy ich i tak dalej, a jest pewna grupa osób, które twierdzą, że młodym ludziom się teraz nie chce. Co wy sądzicie na ten temat?
2: Myślę, że nie ma co tak ogólnikowo mówić o całej właśnie tutaj grupie młodzieży, bo my mamy to szczęście, że spotykamy się z osobami, które się właśnie chce, które są zaangażowane. Realizowaliśmy też taki projekt Sztuka na receptę, który polegał na tym, że przez różne warsztaty kreatywne, wizyty studyjne sprawdzaliśmy, czy takie

0: i młodzież sama zgłaszała się do udziału w tych warsztatach. One były bardzo regularne, bo przez okres 3 miesięcy spotykaliśmy się 2 razy w tygodniu. Więc tutaj mogę jakby z czystym sumieniem, pełną świadomością powiedzieć, że nasza młodzież jest bardzo zaangażowana. Im się chce, tylko trzeba im czasami pokazać taki kierunek, drogę, zachęcić też czasami i utrzymywać też taką relację, żeby się czuli gdzieś bezpiecznie, żeby się nie czuli oceniani, żeby mogli swobodnie wyrażać swoje pomysły, swoje emocje, więc myślę, że jakby do nas tutaj, tego dorosłego takiego środowiska, należy zaopiekować się tą młodzieżą, właśnie wspomóc ich w tych ich inicjatywach, pomysłach i dawać takie właśnie różne narzędzia, z których oni będą mogli korzystać i dalej gdzieś realizować, angażować się też dalej w jakieś inne działania i tak dalej. Często jest też po prostu problem z dostępnością. Czasami jest, nie wiem, za drogi właśnie bilet, żeby wziąć udział gdzieś w jakimś wydarzeniu, albo też się czują za bardzo samotni, bo nie mają zbyt dużo znajomych, którzy się interesują też jakimiś rzeczami i tak dalej, więc ważne jest, myślę, tworzenie właśnie takich inicjatyw, żeby też młodzież mogła czasami sama gdzieś pójść, a później w tych spotkaniach poznawać właśnie jakieś nowe osoby i tak dalej. Tak też mieliśmy w Sztuce na Receptę, że te właśnie pojedyncze osoby później nawiązywały ze sobą gdzieś tam relacje i znajomości po naszych warsztatach, więc uważam, że młodzież jest zaangażowana i jest chętna, tylko po prostu trzeba im czasami pokazać, jakie mają możliwości, z czego mogą korzystać.
1: Jasne,
0: i dlaczego to jest fajne, angażować się w coś i być częścią jakiegoś tam wydarzenia czy projektu.
1: Czyli można powiedzieć, że wychowujecie trochę.
0: Wychowuję, tak, jesteśmy tutaj takie ciotki. Ciotki,
2: za
0: opiekunki.
2: To za duże słowo, bo oni się po prostu kształtują. O, może tak, w taki sposób. Ale no mówię, właśnie teraz mamy, jest z nami Adam i Artem właśnie na staży, to mają 18 lat. I tak mega kreatywne osoby, którzy właśnie tworzą różne grafiki, mają pomysły, mówią właśnie, zrobimy dzisiaj to, zrobimy to. I mówimy, wow, im się chce, tak? A no nie musieli do nas przyjść, tak? Oczywiście tam ze szkoły muszą sobie zaliczyć tą praktykę, więc to też nie jest tak, ale mogli wybrać całkowicie inne miejsce, a wybrali akurat nasze. Więc to jest też fajne, że jednak ci młodzi ludzie do nas wracają.
3: I tutaj stawiamy kropkę, jednocześnie dziękując, że byli się dzisiaj z nami. Oczywiście zapraszamy Was na nasze kolejne rozmowy w naszych lokalnych magazynach. Zapraszamy Was również na stronę sk.pl i na nasze social media. Krzysztof Baziuniak, cześć!
4: SK Szczecin!
5: Muzyką się żyje. Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Samach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live 22 maja. Ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy, New Religion. To numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej 20, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18.

Jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin we sce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio SK. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w SC. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany, i to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Krzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na

0: 3 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
1: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza na wielkie otwarcie w piątek 15 maja. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63/64. Tekstylowo. Tanio i modnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: I po reklamie.
5: Eska.

Staram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

Fast Cars and Superstars, 5 minut do 10 to Christian Morki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić, wesce mamy dla Was odlot ściśle tajny, to jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku, a z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem, kiedy? 29 maja, a dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano, no i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK, pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: takie ciemne włosy do pani?
1: No, średnie.
0: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze?
1: No, macham.
0: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
2: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
0: I zgłoś znajomych na sk.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
2: Szczecin na czasie.
6: Po raz pierwszy dzisiejszego dnia kłaniam się nisko, Michał Zaremba, i zachęcam na przykład do odwiedzin w hali Osir przy ulicy Siedleckiej w Policach. Tam oczywiście drugi dzień wyjątkowego wydarzenia Grand Prix Polski Masters w tenisie stołowym. W tym wydarzeniu biorą udział zawodnicy w kategorii Masters 40+, jak najbardziej wszystko pod patronatem naszej stacji. Jeśli chcecie zobaczyć, jak prezentował się dzień pierwszy, to zapraszam na Facebooka SK Szczecin News. Cześć!
3: Muzyką się żyje.
7: Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w czterech miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGE Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami. Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
8: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić też.
9: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
8: Tak.
9: To jest mniej więcej
8: nie znaczy,
9: to samo.
8: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
7: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów. To nie jest koniec Kwiatu Jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze. Chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki. Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: Wiktor Waligura, Dry Scully, 4 pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy Messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Guetta.

wszystko dopowiedział Dale, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami, a tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice, potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brugbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył.

0: A jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też to w sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Essay. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18:00. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23:00. SK.pl. Tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Nagramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz

0: drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się we. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachella. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Need a Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć, 11.

0: to PZT Awari, dom nad wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejka.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Ja nie spodziewałem się, że zadzwonisz.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy

0: taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak byłam w brzuszku, to mama słuchała i pewnie jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy

0: Tak, badaj w sprawie szumbawcy na świecie.
1: A, no dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
0: Jezu, zajebiście, dzięki!
1: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: I po reklamie. SK.

ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
3: Rozumiem. Nie jesteś tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
4: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
5: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza na wielkie otwarcie w piątek 15 maja. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63/64. Tekstylowo. Tanio i modnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
9: Szczecin na czasie.
10: Tym razem zabieram was do szczecińskich multiplexów. Kłaniam się nisko po raz kolejny dzisiejszego dnia. Michał Zaręba. Kilka naprawdę ciekawych propozycji do zobaczenia. Wśród nich wielkie premiery tego weekendu. I mam tutaj na myśli film pod tytułem Mortal Kombat, część druga. Oprócz tego w dalszym ciągu Michael, czyli film o Michaelu Jacksonie, ale także Diabeł ubiera się u Prady, część druga. A do najmłodszych Super Mario Galaxy film, czy też film pod tytułem Płcio. Jest czym wybierać. Trzymajcie się, cześć.
11: Muzyką się żyje.
12: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Victor Sass. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Victor Sass był w drużynie Tripsa i już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkurs pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwycięzczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Meca ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Nikos z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23:00. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już dzisiaj o 21:00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze warcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminem, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja. A do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kunz i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

Esce! Przydałoby się takie ochicha. Och i jak, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze, świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It. To teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngest, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami. A zgłaszać się możecie w aplikacji Radia Eska. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio Eska. A Jankę, Skama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Wybam Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
8: I po reklamie.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bałzaj, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Pochwali
1: ja się pochwalę. Aha. To wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: co? No
1: tak
0: co?
1: Wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia,
0: aha,
1: a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No
1: leżeć
0: tak
1: do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie, Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam, zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy w USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku i 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eskiz Hit Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
13: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść

0: takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
1: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam... Pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was. Co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damian, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Uwaga motocykliści, odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: wanna die.
1: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity. No i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi. Zróbcie to tak jak Darek.
2: Wiecie co?
1: No?
2: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
1: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to tam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: I po reklamie.
6: Szczecin na czasie.
7: Michał Zaremba, witajcie. No, jeśli nie macie planów na dzisiejsze popołudnie, no to jak najbardziej możecie wybrać się do Nowogardu, a więc no niecałą godzinkę drogi ze Szczecina. Tam odbywa się festiwal Zamków Dmuchanych. Na miejscu wiele atrakcji, wśród nich Eurobank.

0: Energy, festiwal Piana Party, na przykład o godzinie 16, czy też strefa małej gastronomii, bańki mydlane. To bez wątpienia propozycja dla całych rodzin, no i też idealny moment na to, by oderwać dzieci od ekranów.
1: Minęła 14, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
2: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
1: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
3: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
1: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
4: A początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Plus on Boon w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterię przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej Ligi Siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lubin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: To co, Angela? Idziemy na rower?
8: Ale mój stary już nie daje rady.
7: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
8: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
7: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w dłogi! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
11: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza na wielkie otwarcie w piątek 15 maja. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63/64. Tekstylowo. Tanio i modnie.
12: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz.

0: to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają. Ale tylko w Radiu Eska możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem Eska. Wpadajcie na eska.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. Eska.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. A wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
3: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna.

0: psychiatryczna, a ty odzyskasz spokój.
1: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
14: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
13: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
15: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną, cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No byłem z dziewczyną, jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach, no i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek, piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać, zaczęliśmy

0: dobry.
1: No to zdradź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego maty. Co tam się wydarzyło?
0: No byłem z dziewczyną, jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek, piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać, zaczęliśmy...

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać. I robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are. A teraz David Guetta dołożył do tego numeru 3.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35%

0: Taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I peklamie.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci mix najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych.

Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią. SK.

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
3: I zgłoś znajomych na eska.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niej.

0: niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: I po reklamie.
2: Szczecin na czasie.
3: Witajcie po raz kolejny, Michał Zaremba. No chyba nie muszę przypominać wszystkim motocyklistom z Pomorza Zachodniego, co będzie działo się 23 maja w Drawsku Pomorskim. A jeśli nie wiecie, no to bardzo proszę, zróbcie głośniej. Przed nami 6. edycja SK Rider Show, start o godzinie 12:00 oczywiście na placu przy ulicy Prusa i Toruńskiej. Nie zabraknie w tym roku nowości, to przede wszystkim obecność ekipy Motobandy czy Ścigacza.pl, ale także będziecie mogli polatać helikopterem Radia SK.
4: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
5: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała. Prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
4: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
6: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotem.

0: Teddy Swims, on też odpoczywa razem z nami, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu, w sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16, dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie, Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK, ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosówki i gram Lady Gaga.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować, hejka.
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.

0: Tak, to Allegro.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w dłogi! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
2: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: I po reklamie.

Ruel, to są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico, FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza na wielkie otwarcie w piątek 15 maja. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63/64. Tekstylowo. Tanio i modnie.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
14: I po reklamie.
15: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
16: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
15: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
17: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal plus ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kultowy hit Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend, i że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuban i Zalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W niedzielę fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nie na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne
1: jeszcze
0: gadżety.
1: Powiem, że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę wstrząsł.
0: No, ja nie wiem, skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy. Pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie. Będzie między innymi bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błot. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz.

0: dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: I po reklamie. Skoda.

Takim hitom jesteśmy dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają troszkę gorzej.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: I po reklamie.
16: Szczecin na czasie.
17: Po raz ostatni dzisiaj kłaniam się nisko. Michał Zaremba. No teraz nieco głośniej powinni zrobić się wszyscy miłośnicy rapu i...

0: Tłum, dobrze wam znany projekt ZS, wypływa na szerokie wody i organizuje festiwal. Wszystko odbędzie się 20 czerwca na postoczniowych terenach przy Wulkanie. A na scenie m.in. Malik Montana, Ruf Babicze, Wajma, Blacki Selecta, Don Guralesco, Belmondo, Wac Toja i wielu, wielu innych. Szykuje się naprawdę prawdziwe rapowe święto w Szczecinie pod patronatem naszej stacji.
1: Jest 18, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdanka Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Asseco Resowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9.00 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci!
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i

Radio SK. No hesitation.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.

0: SK Szczecin News.
1: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysztof Waziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu porozmawiamy m.in. o trzeciej już odsłonie projektu SEC z klasą. Tym razem skierowany jest on do studentów szczecińskich uczelni. Zapraszam na swój materiał. Dzisiaj porozmawiamy o szczecińskiej energetyce cieplnej, a konkretniej o projekcie SEC z klasą. A moim gościem jest pani Ewa Chmielewska.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Rozpoczniemy od podstaw tego projektu, jako że jest to już trzecia edycja, ale dla tych, którzy nie wiedzą i chcieliby się zapoznać z tym projektem, czym dokładnie jest projekt SEC z klasą?
2: SEC z klasą to trzyletnia kampania edukacyjna szczecińskiej energetyki cieplnej, w której pokazujemy, czym dziś jest energetyka, jak wygląda ciepłownictwo, jak wygląda transformacja ciepłownictwa właśnie w praktyce, nie tylko od strony technologii, ale także od strony społecznej i środowiskowej.
1: Świetnie. To już też

0: teoria, czy również praktyka, ale zanim do tego przejdziemy. Trzecia edycja skierowana jest do młodych ludzi i skąd pomysł, żeby właśnie ta branża akurat miała trafiać do młodych ludzi i do studentów?
1: Jeżeli chodzi o ciepłownictwo, to jest to branża, która przechodzi aktualnie największą zmianę w historii. Mhm. Transformacja energetyczna jest to proces, który dotyczy nie tylko firm samych w sobie, ale całych miast. W związku z tym jest to proces piekielnie ważny. My chcemy pokazać, że to jest ciekawa branża, że warto się nią zainteresować. Przed ciepłownictwem są duże wyzwania, ale są też ogromne możliwości. Stąd taki właśnie pomysł. Natomiast pomysł na ten rok, ponieważ kampania zrodziła się 3 lata temu. Zaczęliśmy od najmłodszych, od uczniów klasy 1-3. Mhm. Ta kampania oczywiście się zmieniła, ponieważ 3 lata temu to były zajęcia w szkołach, które zakończyły się po tym wspaniałym konkursem. Młodzi ludzie przesyłali nam pracę do ocen, różne makiety, książeczki, wyklejanki. Pokazywali nam, jak według nich powinien wyglądać taki system przyszłości, system ciepłowniczy przyszłości. I od tego właśnie się zaczęło, ponieważ my chcieliśmy edukować. Mhm. Wszystko zaczęło się od edukacji, mhm. ponieważ naprawdę wierzymy, że to nasza rola, aby edukować społeczeństwo, edukować młodych ludzi, pokazywać, czym jest ciepłownictwo, przed jakimi wyzwaniami stoi. Potem była kolejna edycja, w zeszłym roku skierowana do starszych uczniów, we współpracy z Morskim Centrum Nauki. Były to już wykłady. Mhm. Także dopasowywaliśmy i nadal dopasowujemy to, co się dzieje, to, co przekazujemy do wieku naszych odbiorców. No i w tym roku naturalnie mamy studentów, w związku z tym już ta skala też jest inna.
0: Zostanę przez chwilkę przy tej pierwszej edycji, o której pani mówi, o tych najmłodszych. Na pewno takie prace były urocze, przedstawiane przy najmłodszych. Później rozumiem, że w drugiej edycji odbiorcą był także młody człowiek. No i teraz stawiacie na studentów. Jakie uczelnie biorą udział w tym projekcie?
1: W projekcie biorą udział najważniejsze szczecińskie uczelnie. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Sztuki, Politechnika Morska oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny.
0: Okej. Okay. Jak wyglądał dobór tych uczelni? Czy były po prostu otwarte zgłoszenia i te uczelnie akurat się zgłosiły, czy to wy odezwaliście się do tych uczelni?
1: My jesteśmy inicjatorem tego projektu. W związku z tym te rozmowy zaczęliśmy my, mhm. natomiast otwartość uczelni była nieoceniona. Wspiera nas również Akademicki Szczecin, wspiera nas organizacyjnie, komunikacyjnie. W tym roku również mamy patronat prezydenta miasta Szczecin, co również pomaga w realizacji kampanii.
0: Tak, właśnie chciałem wspomnieć, że pan prezydent także wspiera inicjatywę.
1: Tak, więc... to jest bardzo ważny, myślę, projekt. W związku z tym miasto również to dostrzegło.
0: Projekt, jak wiemy, jest długofalowym wydarzeniem. Jeżeli może pani powiedzieć nawet w skrócie, jeżeli się w ogóle da w skrócie powiedzieć, co już się wydarzyło w ramach projektu i przejdźmy do tego, co planowane jest na najbliższy czas.
1: Tak, co już się wydarzyło. Wykład o prawie energetycznym na Uniwersytecie Szczecińskim, spotkanie o odnawialnych źródłach energii, technologiach przyszłości w ciepłownictwie na ZUCie. Mhm. To było uzupełnione następnie wizytą na naszej ciepłowni rejonowej Dąbska, poprowadzone zresztą przez naszego kolegę Michała Kieruczenko. Zajęcie o marketingu i komunikacji w energetyce na Akademii Sztuki. Tutaj nasza Patrycja Kwiecień taki wykład poprowadziła. Mhm. Najbliższe wydarzenia to wykład na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie. Warsztaty ze spirometrii dla studentów PUM, które pokażą praktyczny wymiar wpływu jakości powietrza na organizm. Spotkanie z doktorem Maciejem Kaweckim o przyszłości technologii i sztucznej inteligencji. Zajęcia dotyczące cyberbezpieczeństwa w energetyce na Politechnice Morskiej. No, kolejne wykłady, warsztaty rozwijające temat transformacji z różnych perspektyw. No i na koniec finał w formie debaty oksfordzkiej, która odbędzie się jesienią i w której studenci zmierzą się z realnymi wyzwaniami przyszłości energetyki.
0: Świetnie. No i tutaj pani już odpowiedziała na te wcześniejsze zagadnienie, czy to jest tylko teoria, czy praktyka. Już usłyszeliśmy, że będzie tutaj też wiele ciekawych zajęć praktycznych. Ja sobie to tak staram się zobrazować, że to nie jest tylko poznać na danym wydarzeniu teraz tylko na chwilę, tylko faktycznie może to rzutować na przyszłość, że ci studenci mogą wynieść naprawdę wartościowe rzeczy, którymi mogą się zająć w przyszłości. No ale właśnie zostajemy jeszcze na chwilkę przy studentach. Dlaczego pani zdaniem właśnie ten dialog ze studentami jest tak bardzo ważne dla branży energetycznej. Poza tym, że są młodymi ludźmi.
1: Mówimy o branży, która przechodzi ogromną transformację. I tak jak powiedziałam, to nie jest proces zamknięty w firmach czy instytucjach, ponieważ on dotyczy nas wszystkich. I

0: studenci, no to są przeszli specjaliści. W związku z tym oni za chwilę będą podejmować decyzje, być może będą rozwijać właśnie ten sektor. Dlatego tak ważne jest, żeby już dzisiaj rozumieli, jakie są te wyzwania i jakie są możliwości. Natomiast ważny jest też taki szerszy dialog. I chodzi o dialog ze społeczeństwem, chodzi o dialog z mieszkańcami, ponieważ transformacja ciepłownicza to zmiana, która wpływa na jakość życia w miastach, na środowisko, na zdrowie i żeby mogła się udać, potrzebna jest akceptacja społeczna i potrzebna jest świadomość. Także tę można budować jedynie przez transparentność, przez edukację, pokazywanie, co robimy, dlaczego robimy i jakie to ma znaczenie. No i właśnie temu służą takie inicjatywy jak SEC z klasą.
1: Czy wydarzenie jest

0: Zależy nam na komforcie uczestników, możliwości realnego udziału, zadawania pytań, rozmowy z ekspertami. Informacje o zapisach oczywiście pojawiają się na bieżąco, więc każdy może się zapisać tak naprawdę. To, co jest dla nas istotne, to właśnie ten dialog. Aby młodzi ludzie mieli możliwość porozmawiania, nawet jeżeli nie są to warsztaty, czy nie jest to realne pojawienie się na źródłach, choćby właśnie w naszej ciepłowni, to zależy nam na tym, aby ta rozmowa, żeby te wykłady, one były jak najbardziej atrakcyjne dla studentów, aby mogli się w nie zaangażować, aby mogli zadawać pytania.
1: Proszę powiedzieć o najbliższych wykładach, których możemy się spodziewać w ramach projektu SET z klasą.
0: 27 maja o godzinie 18 na PUM-ie będziemy rozmawiali o chorobach płuc spowodowanych zanieczyszczeniami, a 28 maja będzie wykład doktora Macieja Kaweckiego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Natomiast w czerwcu, tak jak wspominałam, cyberbezpieczeństwo w energetyce oraz warsztaty ze spirometrii.
1: Świetnie. Także widzimy się na miejscu. Do zobaczenia. My oczywiście zapraszamy, by śledzić długofalowy projekt SET z klasą, a moim gościem była pani Ewa Chmielewska ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Dziękujemy pani Ewie za wizytę i oczywiście zachęcamy studentów szczecińskich uczelni do brania udziału w projekcie SET z klasą. Więcej na jego temat przeczytacie w naszym artykule na sk.pl. A teraz zmieniamy temat i porozmawiamy o fizjoterapii zwierząt. Materiał przygotował dla was Mateusz Tomaszewicz.
3: Czas na kolejną rozmowę w naszym dzisiejszym magazynie, a moim gościem jest pani Dominika Bobowska, inżynier zoofizjoterapii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
3: Często mówi się, że profilaktyka jest ważna dla nas, dla osób, dla człowieka, ale też często zapominamy o profilaktyce dla zwierząt, co też jest bardzo ważne, więc zacznijmy właśnie od tego, jak bardzo ważna jest profilaktyka dla zwierząt.
4: Jest naprawdę bardzo ważna i niestety zapominana, bo powinno się już taką profilaktykę wykonywać w wieku szczenięcym. Bardzo mało popularne są zdjęcia RTG w wieku szczenięcym, co jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ takie zdjęcia pomiędzy 12 a 16 tygodniem życia, maksymalnie do 20, są w stanie nam wykluczyć bądź potwierdzić dysplazję stawów biodrowych czy łokciowych, OCD w stawach. I przez to jesteśmy w stanie wdrożyć leczenie już na bardzo wczesnym etapie choroby.
3: Mhm. Czyli ta profilaktyka, jeżeli na przykład jej nie wdrożymy na początku, bo wiadomo, są różne sytuacje, to jak później zobaczyć, że na przykład nasz piesek czy nasz kotek mają, czy w ogóle inne zwierzątko mają jakieś problemy na przykład zdrowotne? Co wtedy?
4: Generalnie, jeśli chodzi o stricte aparat ruchu, na zdjęcia RTG nigdy nie jest za późno. Zawsze je warto wykonać. Jeśli nie wykonaliśmy tych zdjęć w tym okienku diagnostycznym, o którym mówiłam, to można wykonać je praktycznie później, w każdym momencie. Jednakże, jeśli mówimy o stricte o leczeniu na przykład dysplazji stawów biodrowych, która jest bardzo częsta, to niestety takie stricte zabiegi na staw biodrowy niwelujący nam problem mamy do okresu zakończenia wzrostu. Czyli najczęściej do tego 12 do 14 miesiąca, w zależności od rasy.
3: Mhm. Niektóre zwierzęta pewnie rosną jeszcze szybciej, więc takie badanie pewnie też jest potrzebne.
4: Tak. Przy tych ras szybko rosnących, przede wszystkim przy największą uwagę trzeba mieć przy tych rasach olbrzymich i dużych, ale te małe pieski też bardzo często chorują. To nie jest dysplazja stawów, tylko to jest często na przykład zwichalność rzepki, która już potrafi być w tym okresie szczenięcym, na którą niestety nie ma wyboru jak wykonanie operacji, bo prędzej czy później ten pies czy kot, bo koty też chorują, a często są niedodiagnozowane, trafiają i tak na stół operacyjny.
3: Mm-hmm. Proszę teraz powiedzieć, oprócz tego, żeby skupiać się właśnie na tym wzroście, czy są jeszcze jakieś zakamarki profilaktyki, na których też musimy się skupić?
4: Tak. Każdy pies i kot raz w roku do okresu, kiedy już będzie tym zwierzęciem starszym, powinien mieć robione badania krwi. krwi, czyli morfologię, biochemię, jonogram, witaminę B12, kwas foliowy. Po wkroczeniu już taki wiek seniorski, do tego wszystkiego powinno dojść do badania moczu, USG, echo serca i badanie ciśnienia krwi, bo o tym zapominamy, i tarczyca, bo o tym zapominamy, ale zwierzęta też chorują na nadciśnienie, też chorują na

0: na tarczycę, na nieczynność, na czynność. I też jest to coraz częstszym problemem. Tych zwierząt diagnozuje się coraz więcej.
1: Mhm. A jeżeli już powiedzmy, że zwierzak został zdiagnozowany i niestety ma na przykład problemy, to na przykład można się do pani wtedy zgłosić, żeby pomóc takiemu zwierzakowi?
0: Generalnie wizyty u fizjoterapeuty, takie profilaktyczne, powinny być raz w roku, żeby sprawdzić każdy staw, sprawdzić ruchomość tych stawów, sprawdzić zwierzaka w ruchu, bo na co dzień opiekunowie nie są w stanie tego wychwycić, albo mój ulubiony tekst, on ma tak zawsze.
1: Aha, czyli zawsze coś się dzieje, a...
0: Od zawsze coś było, a nie było reakcji na to, bo uznawało się to za normą, a normą to nie jest. I tym szybciej zdiagnozujemy stawowo takiego zwierzaka, tym dobrą sprawę mamy później większy problem. Mhm. Więc ta reakcja tym szybciej, tym lepiej jest tutaj jak najbardziej właściwa.
1: Proszę powiedzieć teraz, jak wygląda taki etap, jeżeli na przykład, nie wiem, piesek ma problemy, to no właściciel musi jakby też poświęcić mu czas i na przykład przychodzimy do pani. Jak pani jest w stanie pomóc?
0: To zależy, jaki ma problem, ale no przede wszystkim w przypadkach ortopedycznych naszym celem fizjoterapeutycznym jest opanowanie objawów bólowych, zwiększenie mobilności tego zwierzaka. Ogólnie poprawienie jakości życia, bo też trzeba tutaj wspomnieć, że starość to jest tylko etap życia, a nie choroba. Mhm. I te zwierzęta starsze też potrzebują tej fizjoterapii, żeby chodzić sprawnie na spacery, żeby cieszyć się życiem, bo to jest tylko etap, a nieleczenie w okresie starości jest zaniedbaniem.
1: Mhm. Jak często pani idzie sobie po ulicy i obserwuje pani pewnie zwierzęta, strzelam, że na pewno tak jest, to już pani widzi, który zwierzak ma problemy i który powinien właściciel szukać pomocy?
0: Tak. I co jest najstraszniejsze, jest to 70% psów widzianych na ulicy, jak nie więcej.
1: Mhm. Jeżeli teraz porozmawiajmy też o tym etapie fizjoprofilaktyki, proszę mi powiedzieć, gdzie szukać pomocy, jeżeli pies jest naprawdę przewlekle chory i nie mówię tutaj tylko o tym, że nie wiem, źle łapę stawia, ale na przykład no, choruje na jakieś potężne choroby krwi, nie wiem, serca.
0: Generalnie takich przeciwwskazań do fizjoterapii jest niewiele.
2: I tutaj stawiamy kropkę, ale wy zostańcie z nami.
3: SK Szczecin. SK Szczecin News.
2: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie poruszymy dwa tematy. Pierwszym wątkiem będzie ekogenerator. Natomiast w drugiej rozmowie przeniesiemy się do świata Stowarzyszenia Szczecińskiej Grupy Eksploracyjnej. Koniecznie zostańcie z nami. Zapraszam.
3: SK Szczecin.
2: I tak jak obiecałem, przenosimy się do ekogeneratora. Zapraszam na swój materiał. Moim dzisiejszym gościem jest Anna Folkman, rzecznik Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, czyli mówiąc pokrótce ekogeneratora. Zamienianie wszelkich odpadów w energię dla miasta. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam pani Aniu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie pana oraz słuchaczy.
2: Ja miałem przyjemność w związku z 13. Międzynarodowym Dniem Przewodnika Turystycznego uczestniczyć w spacerze w ekogeneratorze, więc mam jakieś pojęcie, na pewno dużo, dużo większe niż przed tym spacerem. Natomiast myślę, że naszym dzisiejszym zadaniem, że tak to ujmę, będzie zobrazowanie to tego spaceru, chociaż pokrótce troszeczkę, naszym słuchaczom, tak by zachęcić ich do jakiejś pozyskiwania szerszej wiedzy lub uczestnictwa w takim spacerze. Zaczniemy od pytań takich dość podstawowych. Pani ma niesamowitą energię opowiadania o ekogeneratorze, o czym się już przekonałem.
4: Bo w tym miejscu jest energia, tak?
2: Tam. W tym miejscu. Ja myślę, że pani właśnie tą energię, na pewno jest pani częścią tej energii, więc jak w kilku słowach wyjaśnić naszym słuchaczom, czym zajmuje się ekogenerator? Tak podstawowo.
4: Czym zajmuje się? Najlepiej zacząć od tego, co nas najbardziej dotyczy, czyli odpady, śmieci, które produkujemy każdego dnia, te, które państwo wyrzucacie do czarnych pojemników, te odpady zmieszane, mam nadzieję, że pieczołowicie posegregowane i trafiają tylko do tego pojemnika te, które powinny docelowo tam trafić. Te z czarnych pojemników odpady, kiedy widzicie państwo, że przyjeżdża śmieciarka, obojętnie jakiej firmy, która kursuje po naszym mieście i odbiera właśnie odpady z czarnych pojemników, kiedy się zapełni, przyjeżdża do naszej instalacji i to właśnie tutaj zaczyna się cały proces. Odpady trafiają do bunkra przeznaczonego na odpady.

0: Tam są przechowywane. W tym bunkrze funkcjonuje chwytak, który jest podwieszony na słownicy. Pan operator za pomocą tego chwytaka miesza te odpady, uśrednia ich skład, na powietrze je po to, żeby później lepiej się spalały i tak średnio co 15 minut zasypuje dwa leje zasypowe, z których te odpady prosto trafiają na ruszt mechaniczny, posuwisto zwrotny do komór paleniskowych, do dwóch komór paleniskowych i tam są unieszkodliwiane termicznie. Oczywiście spaliny są oczyszczane w procesie, który jest dość skomplikowany i jako jedyny w naszej Polsce bardzo rozbudowany. To jest system oczyszczania spalin również mokry i jako jedyny właśnie zastosowany w naszej instalacji. Te spaliny oczywiście są oczyszczane, ale jeśli chodzi o produkcję energii, to spalane odpady, które w związku z którymi powstają gorące spaliny, podgrzewają część wodno-parową naszych kotłów. W ten sposób powstaje para, która trafia do turbiny, do wymienników ciepłowniczych i w ten sposób produkowana jest energia elektryczna oraz energia cieplna.
1: No, mam też szczęście, tak jak powiedziałem, że uczestniczyłem w tym spacerze i pani o tym opowiada i ja to widzę. Chwytak, o którym pani wspomina, no to jest wielki chwytak, to jest ogromna rzecz. Jeden z uczestników spaceru, jak pytałem uczestników o co zrobiło największe wrażenie, to ktoś fajnie porównał, że przypominało to trochę scenę z filmu Star Warsy. Ten wielki chwytak, który faktycznie chwyta te odpady i je segreguje.
0: Tak, niektórzy mówią też, że to jest story pewne. W odcinku też gdzieś pojawiło się takie urządzenie. Rzeczywiście chwytak jest ogromny, sam waży 5 ton, tyle samo potrafi unieść, ale tak średnio pan operator, nabierając odpady, unosi 2,5-3 tony, w zależności też ile te odpady ważą, czy są wilgotne, czy też nie.
1: Jeden chwyt to jest ponad 2 tony, tak?
0: Około, tak.
1: Wow.
0: Może tyle unieść. Tak jak mówiłam, średnio co 15 minut wsypuje te odpady do lejów. Oczywiście zadaniem pana operatora jest nie tylko zasypywanie lejów, ale też właśnie uśrednianie składu, napowietrzanie tych odpadów, odbieranie ich z bram, do których trafiają przywożone przez transporty. No a także patrzy, co w tych odpadach się znajduje, bo niestety z tą segregacją bywa różnie i w tych odpadach zmieszanych znajdujemy też rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć.
1: No właśnie o to chciałem zapytać, bo to jest dla pana operatora, myślę, nie lada wyzwanie, bo ponad 2 tony odpadów za takim jednym uchwytem i on musi mniej więcej, sam musi rozważyć, co się nadaje do której lei?
0: Czy... Znaczy nie, pan operator nie rozważa.
1: Bo to byłoby już chyba bardzo na wysokim poziomie zadanie.
0: Tak, wszystko co trafia do naszego bunkra już z niego nie wychodzi. I nawet jeśli to są odpady, które nie powinny się tam znaleźć, na przykład fotel, pojemnik po bioodpadach, było też pół podwozia Fiata, małego Fiata, takiego samochodu, jeśli ktoś jeszcze pamięta. To są rzeczy, które nie powinny znaleźć się w odpadach zmieszanych. One muszą zostać u nas unieszkodliwione. Niestety zdarzyło się tak, że mimo, że te odpady zostały zarejestrowane w bazie danych o odpadach jako odpady zmieszane o konkretnym kodzie, okazuje się, że znajdują się tam też innego rodzaju odpady. One są oczywiście unieszkodliwiane, no, ale mogą sprawić kłopot. Tak? Taki duży fotel może zapchać jeden z lejów zasypowych i wtedy może pojawić się problem. Następuje odcięcie paliwa od kotła, bo naszym paliwem są właśnie śmieci, odpady. No i nie można na to pozwolić, więc pan operator, widząc jakiś gabaryt, coś, co mogłoby na przykład zapchać lej, wydobywa ten odpad na galerię bunkra. Mamy też taką specjalną kruszarkę, która później kruszy po prostu te większe odpady. No, znajdują się tam także odpady mniejsze, które nie sprawiają problemu na etapie
1: dostarczenia. Ale i tak nie powinny się tam znaleźć, tak?
0: Na przykład puszki, metale, tak? To są rzeczy, które nie powinny znaleźć się w odpadach mieszanych i my to widzimy w postaci odpadu poprocesowego, jakim jest złom. Tego złomu jest naprawdę bardzo dużo. To jest około 2,5 tysiąca ton, jeśli chodzi o skalę roczną. To jest naprawdę dużo złomu, który tak naprawdę albo powinien trafić do pojemników o żółtym kolorze, albo na skup złomu, albo do ekoportów, bo czasami to są na przykład aparaty fotograficzne, tak jak pan widział w naszej gablocie, które nie spalają się, no bo to są metale o wysokiej temperaturze topnienia, one nie spalają się w naszym

0: kotle, wypadają później jako odpad poprocesowy, jako złom. No i my musimy ten odpad zagospodarować. Także lepiej byłoby, gdyby te odpady były lepiej posegregowane. Wtedy też nie byłoby problemu, na przykład jeśli chodzi o temperaturę, ponieważ takie metale mogą tę temperaturę w kotle obniżać, a ona ma duże znaczenie przy oczyszczaniu też spalin. Także bardzo trzeba tego pilnować. Odpady są paliwem nieprzewidywalnym, także zdajemy sobie z tego sprawę. Nasi operatorzy, nasi specjaliści są do tego przyzwyczajeni i przygotowani na to, że coś tam może się wydarzyć i w tych odpadach znaleźć coś, czego moglibyśmy się nie spodziewać. Ale zawsze ta segregacja u źródła ułatwiłaby cały proces. No i pozwoliłaby też wykorzystać te odpady ponownie, bo kiedy one trafiłyby właśnie do odpowiednich pojemników czy na skup złomu, na pewno od razu zyskałyby drugie życie.
1: Dużo się zdarza gabarytów w ekogeneratorze?
0: Nie, to nie jest tak, że są do nas przywożone, bo nie mogą do nas trafiać, ale zdarzają się takie sytuacje, że jest coś dużego. Takim, no już gabarytem może być nawet wielki pruszowy misiek, który...
1: Wspominała pani o się ostatnio, tak, że i też jest problematyczny.
0: Tak, jeżeli zapcha lej, mógłby być problemem, dlatego no, są na to sposoby, żeby takie odpady unieszkodliwić. Niemniej jest to zawsze jakieś tam dodatkowe zadanie, ale to nie jest tak, że codziennie trafiają do nas jakieś tapczane kanapy i tego typu odpady, bo ich tam nie powinno być, tak? Dodajmy, że właśnie w bazie danych o odpadach wszystko jest poświadczone, że są to odpady zmieszane i to dopiero przy ładunku okazuje się, że znajduje się tam coś, co nie powinno się znaleźć, a też nie jest to łatwe do zidentyfikowania, kiedy przyjeżdża do nas dziennie około 70 takich transportów i co chwilę wysypują swój ładunek do bunkra. Jest to trudne, żeby namierzyć, z którego dokładnie transportu te nieodpowiednie odpady do nas przyjechały.
1: Zostając jeszcze chwilkę przy gabarytach, tak by nasi słuchacze wiedzieli, to gdzie w takim razie oddawać gabaryty, tak żeby nikomu nie sprawić problemu?
0: Jak najbardziej odpowiednim miejscem są ekoporty, które działają w naszym mieście i można to zrobić bezpłatnie, oddać właśnie do tych punktów. Pewnie Państwo słyszeliście, że raz w miesiącu w Szczecinie otwiera się galeria szpargałek w jednym z ekoportów i wtedy nawet taki gabaryt, fotel można sobie nabyć, bo bardzo często są to rzeczy, które nadają się jeszcze do użytku, a ludzie się ich pozbywają.
1: No i idą, mówiąc wprost, idą na łatwiznę i zostawiają je po prostu przy pojemnikach.
0: Tak to niestety też bywa. No ale my tutaj, jeśli chodzi o gabaryty, nie zajmujemy się tym tematem. Nie powinny one do nas trafiać.
1: Wystawiane choinki też trafiają do ekogeneratora? Czy to już jest inna historia?
0: Trafiają.
1: Tak?
0: Tak.
1: Ale powinny, czy nie powinny?
0: Nie powinny.
1: Nie powinny, no właśnie.
0: Piszemy o tym na naszym Facebooku. Często też reagujemy na takie sytuacje, kiedy uda nam się dostrzec jakiś odpad, który nie powinien do nas trafić i chcemy dać o tym jasno do zrozumienia i ten okres właśnie poświąteczny taki jest. Słyszymy cały czas komunikaty w mediach ze strony miasta, tak, naszego Urzędu Miasta, że choinki właściwie chyba do końca marca nawet można zostawiać przy pojemnikach na bioodpady. Oczywiście one powinny być pozbawione wszelkich ozdób, ale to właśnie tam jest to miejsce, gdzie one powinny trafić, ponieważ one nadają się na kompost i później do ponownego przetworzenia. Kiedy trafiają do nas, oczywiście też są unieszkodliwiane, też możemy coś z nich wyprodukować, ale można byłoby to zrobić zgodnie z przeznaczeniem, bo te naturalne odpady pochodzenia roślinnego jak najbardziej nadają się na kompost i powinniśmy podnosić ten procent odzysku też tych bioodpadów, więc one do nas nie powinny trafiać. Wartość kaloryczną nie mają aż tak dużą, więc tutaj dla nas nie ma to takiego dużego znaczenia. Niemniej ze smutkiem patrzy się, kiedy chwytak taką choinkę przerzuca właśnie do jednego z lejów, wiedząc, że mogłaby właśnie posłużyć później do produkcji nawozu zupełnie do innych celów. Także pamiętajmy też o tym. Co roku staramy się też o tym przypominać, ale co roku też trafiają się zdjęcia na naszych kanałach w social mediach, że te choinki na zdjęciach są zawsze w tym okresie poświątecznym.
1: A wspomniała jeszcze pani o tych elementach, które się nie spalają. Właśnie aparat fotograficzny. Macie taką w ekogeneratorze gablotkę, która robi naprawdę wrażenie, bo wchodząc tam jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem całego spaceru, naprawdę można by pomyśleć, że to jest jakaś gablotka w stylu muzeum. Tak jak ktoś tam słusznie

0: zauważył, czy to nawet pani mówiła, jakieś krzyżyki, naprawdę jakieś bardzo ładne rzeczy. I czyli ludzie też się pozbywają takich rzeczy, świadomie czy nieświadomie, nie wiem, i faktycznie i można powiedzieć, że zdobią waszą gablotkę. Zdobią, nie zdobią, bo jest to niechlubna gablotka.
1: Tak. My pokazujemy, eksponujemy te odpady właśnie, żeby pokazać, co tak naprawdę ludzie wyrzucają, a są to, jak pan wspomniał, krzyże, jest też nawet wizerunek Jana Pawła II,
0: tak, właśnie.
1: Jakieś kajdanki, hantle, pamiątkowe medale nawet z podróży promem Jan Hewel już.
0: Właśnie.
1: Czasami dzieci czy młodzież przychodząc do nas mówią, że właśnie część z tych rzeczy tak naprawdę powinna znaleźć się albo w muzeum, albo przynajmniej w jakimś godnym miejscu do tego przeznaczonym. Trafiają do śmieci. No my, znajdując tego typu odpady, może chcemy w jakiś sposób uszanować jeszcze ich jakieś wartość.
0: Jakąś historię.
1: Historię, wartość i chcemy je wyeksponować. No tak. Nie powinny się tam znaleźć, to są takie małe elementy, ale większy znacznie problem jest z tymi większymi, na przykład wózki sklepowe, tak, rowery, hulajnogi. Tego też jest sporo.
0: Mhm. Jak Ekogenerator współpracuje z lokalną społecznością, no poza takimi spacerami, do których jeszcze na pewno wrócimy, w jaki sposób edukuje się mieszkańców właśnie w zakresie gospodarki odpadami?
1: Tak, no myślę, że głównym takim elementem, który jest tym aspektem edukacyjnym, to są spotkania w naszym zakładzie i uważamy, że to jest chyba najlepsza droga, najlepsze rozwiązanie, ponieważ zobaczyć tam i być na miejscu to jest najlepsze.
0: Tak, to na pewno.
1: To daje najlepszy efekt edukacyjny. Staramy się też brać udział w imprezach plenerowych. Jesteśmy zapraszani, organizujemy różne też wydarzenia. Niemniej te wycieczki i spotkania, wizyty w naszym zakładzie odbywają się cyklicznie. Wtorek, środa i czwartek, właściwie przez cały rok, poza wakacjami. Tylko rok szkolny wyznacza ten cykl naszych spotkań. No i trzeba powiedzieć, że mamy już obłożony już właściwie cały przyszły rok szkolny.
0: Przyszły rok?
1: Tak. 80 grup, które czekają na wyznaczenie terminów, jest na naszej liście rezerwowej. Co chwilę dopisują się kolejne. Dodajmy, że są to klasy od drugiej klasy szkoły podstawowej, ale też studenci, dorośli, grupy seniorów, bardzo aktywnych w naszym mieście, bardzo chętnie do nas przychodzą. Także goście z innych miast. Zdarzają się też wycieczki zagraniczne, które do nas przyjeżdżają też zwiedzać naszą instalację. Więc spotkania tutaj organizujemy też. Zaczęliśmy organizować takie nasze akcje. Sprzątanie świata z ekogeneratorem, gdzie włączamy szkołę. Zachęcamy do sprzątania okolic. Ulicy, zaopatrujemy w niezbędny sprzęt, a później unieszkodliwiamy te odpady zmieszane w naszej instalacji. Giełdę wymiany zabawek, która niebawem w marcu będzie miała miejsce. Zachęcamy do tego, żeby dawać drugie życie, nie wyrzucać zabawek, nie wyrzucać przedmiotów, starać się znaleźć im jakieś inne zagospodarowanie, inny cel i wykorzystanie. No i nowa akcja w tym roku razem z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. W czerwcu planujemy Dzień Sportu, Dzień Dziecka. Chcemy nie tylko mówić o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia poprzez właśnie picie wody naszej szczecińskiej kranówki, dbanie o środowisko.
0: Którą polecamy, czyli, oczywiście.
1: Tak, sprzątanie, dbanie o środowisko i no, nieśmiecenie, tak jak tutaj zawsze na tych naszych wizytach powtarzamy, ale też zachęcić do ruchu. Spalaj kalorie z ekogeneratorem, popijaj szczecińską kranówką, tak będzie nazywała się ta akcja. Naszym partnerem w tym roku będzie szkoła podstawowa numer 18. No i już zaczynają się pierwsze działania. Na pewno będziemy o tym informować. Chcemy, żeby to wydarzenie zostało przekute w przekazanie wiedzy, spotkanie edukacyjne, ale też w realne zachęcenie właśnie do ruchu poprzez organizację tego Dnia Sportu i także przekazanie ze strony ekogeneratora sprzętu sportowego, który później w szkole zostanie i będzie zachęcał młodych do ruchu, nie tylko na zajęciach WF-u, ale na przykład też podczas przerw. Tutaj taka akcja, aktywna przerwa po to, żeby młodzież odstawiła telefony i zajęła się małymi aktywnościami typu gra w piłkarzyki, cymbergaja, czy jakieś maty interaktywne po to, by się ruszali. Też zdawali sobie sprawę, że to gdzieś razem się łączy. To dbanie o środowisko, mhm. o ekologię, o to, gdzie żyjemy, czym oddychamy, co jemy, ale też o samego siebie, o ruch, o ten rozwój, który jest bardzo ważny.
0: Mhm. No właśnie, edukowanie mieszkańców w każdym wieku w tych kwestiach jest ważne, no ale jednak myślę, że super, że stawiacie na grupy szkolne, bo jednak taka wiedza od małego jest bardzo ważna, no bo faktycznie ten młody człowiek wyniesie coś z tego i może faktycznie będzie segregował te śmieci. I to jest chyba bardzo ważne. I jaka jest reakcja dzieci, które was odwiedzają?
1: To jest świetne. Trzeba powiedzieć, że teraz już te klasy, które przychodzą, te najmłodsze, to są już roczniki, które urodziły się w czasach, gdzie segregacja odpadów była obowiązkowa, czyli od 2013 roku w naszym kraju ta segregacja jest obowiązkowa i to widać. Ogromne zaangażowanie, widać, że oni o tym wiedzą, że trzeba segregować odpady i trzeba przyznać, że często radzą sobie znacznie lepiej niż grupy osób dorosłych, którzy mają wiele wątpliwości, jakieś swoje przekonania co do tego, jak to powinno
0: przyzwyczajenia
1: być. Przyzwyczajenia. Rzeczywiście, a dzieci, naprawdę dzieci i młodzież są takim wdzięcznym odbiorcą i oni rzeczywiście sporo z tego wynoszą i dla nich to poniekąd jest to zabawa, ale widzą w tym cel i naprawdę często zaskakują nas swoją wiedzą, to, że wiedzą, co później z tymi odpadami się robi. Widać, że rozmawiałem o tym w domu, że to się też w domu dzieje. No i wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby segregować odpady, wiadomo, ale widać, że ta edukacja zatacza szersze kręgi. Dlaczego nauczyciele też chcą do nas przychodzić? Jesteśmy takim też elementem uzupełniającym, a czasami bazą do tematów, do panelu, tematów dotyczących ekologii, dbania o środowisko. No i ten odzew i reakcja rzeczywiście jest bardzo pozytywna i właściwie nie musimy się specjalnie ogłaszać i zachęcać do tego, żeby do nas przyjść. Już ci, którzy byli, wiedzą, że warto naprawdę to zrobić. Mhm. Warto też wiedzieć, że jest takie miejsce w naszym mieście i czym się zajmuje.
0: Tak, tak, dokładnie. Ja naprawdę polecam przybyć. Wspomniała pani o spacerze w lipcu, tak? Który się odbędzie w sobotę w lipcu. Może pani więcej powiedzieć?
1: Tak, z reguły jest to jedna z pierwszych sobót lipca. Dokładną datę na pewno będziemy podawać, będę też informować o tym w komunikatach. Tutaj zapisy będę prowadzić u nas na miejscu, także będzie można zapisać się mailowo, nie będzie to żadna rejestracja elektroniczna, bo czasami nie każdy gdzieś tam ma też dostęp do tego, ale na pewno będziemy o tym mówić. To już też od kilku lat taki spacer, taka wizyta się odbywa z racji takiej odpowiedzi na to zapotrzebowanie, tak? Bo przychodzą do nas właśnie grupy zorganizowane w tygodniu, w godzinach pracy i później często odbieramy telefony od rodziców tych dzieci, które tutaj były, którzy dostają naszą ulotkę, dzieci opowiadają, gdzie były, są zachwyceni i też by chcieli do nas przyjść. No i wtedy pojawia się kłopot, bo w pracy nie ma kiedy, nie mają jak zorganizować grupy, więc to jest takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom tym mieszkańcom, którzy w tygodniu pracują i chcieliby w jakiś dzień wolny do nas przyjść i nas odwiedzić. Co roku rzeczywiście pełna taka grupa osób. Dodajmy, że tutaj limit osób to jest 30, dlatego...
0: Czyli to będzie jeden spacer.

0: świątowym, bo potem czas wakacji, też często są pytania, czy robimy półkolonie, czy organizujemy jakieś inne spotkania. Nie, u nas czas wakacji to nie tyle czas urlopów, pewnie dla części tak, chociaż większość naszych pracowników jednak jest wtedy pracy, ponieważ u nas trwa postój remontowy coroczny, który właśnie w okresie wakacyjnym, letnim jest zaplanowany po to, żeby być dobrze przygotowanym na sezon grzewczy i by instalacja była przygotowana, wszelkie remonty przeprowadzone, to co trzeba wymienić, wymienione, gwarancyjne kwestie, jeśli chodzi o jakieś urządzenia też muszą być załatwione, więc ten czas zostawiamy sobie właśnie na ten postój i później we wrześniu ponownie wracamy z wizytami w zakładzie.
1: Tak rozumiem, że nie ma miejsca na jakąś usterkę, pomyłkę w ekogeneratorze, więc to jest wszystko dokładnie sprawdzane, bo z tego co pamiętam, wspomniała pani, że ekogenerator działa 24 godziny na dobę?
0: Tak, ekogenerator działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i tutaj zawsze podkreślamy ogromne zadanie i odpowiedzialność naszych specjalistów, operatorów, którzy muszą być na tych zmianach, którzy pracują na 3 zmiany. Tak, nie można sobie pozwolić na to, ponieważ jedyny moment, kiedy wygaszana jest instalacja, kiedy powinno to się wydarzyć, to jest właśnie okres postoju. By do tego się dobrze przygotować, musi wszystko działać sprawnie, dlatego mamy teraz wiosną taki tak zwany krótki postój, kiedy wygaszamy linię, bo mamy dwie linie spalania na zmianę. Instalacja cały czas pracuje, unieszkodliwia odpady, ale wygaszając zamiennie te linie, jesteśmy w stanie zobaczyć, co tam się wydarzyło przez ten rok, jakie prace byłyby konieczne. To są często bardzo stałe elementy. Oczyszczanie pewnych urządzeń, wymiana, doglądanie po to, żeby właśnie później w czasie postoju tego głównego, w czasie postoju remontowego letniego wszystko zrobić, zaplanować to z wyprzedzeniem, ponieważ to nie są tylko prace wykonywane przez naszą brygadę remontową, ale też przez firmy zewnętrzne, które trzeba wyłonić wcześniej, zaplanować te wszystkie prace tak, żeby być gotowym na sezon grzewczy we wrześniu, by wpiąć się do sieci ciepłowniczej, ponieważ my przecież dostarczamy, jesteśmy jednym ze źródeł ciepła dla szczecińskiej energetyki cieplnej, dostarczamy ciepło do kranów i kaloryferów naszych mieszkańców.
1: No właśnie i o to chciałem na koniec naszej rozmowy zapytać, bo to też bardzo może zobrazować, dla mnie to zrobiło wrażenie. Zapamiętałem tylko kilka przykładów. Energia dla miasta z odpadów. Jaka to jest energia? Ja zapamiętałem m.in. oświetlenia na ulicach Szczecina, sygnalizacja świetna. Proszę wymienić jeszcze więcej. Bo to jest bardzo fascynujące i chyba to bardzo może zobrazować.
0: Tak. Tytułem wstępu chciałabym podkreślić i to, co zawsze mówimy przy pytaniach takich dotyczących energii, bo właściwie ekogenerator w tym się stał popularny. Odkąd zaczął zasilać tutaj jednostki miejskie, właśnie oświetlenie ulic czy sygnalizację świetli, można było sobie to bardziej zobrazować. Mówię, aha, czyli ten sygnalizator świeci z prądu ze śmieci. I jesteśmy kojarzeni właśnie z tym miejscem, które produkuje tę energię. Drodzy Państwo, najważniejsze zadanie naszej instalacji to jest unieszkodliwienie odpadów. I to jest najważniejsze zadanie i to jest największa korzyść dla naszego miasta, że możemy właśnie w taki bardzo efektywny sposób i bezpieczny dla środowiska sposób te odpady unieszkodliwić i zagospodarować. I to jest podstawowe zadanie. A produkcja energii rzeczywiście bardzo spektakularna i równie ważna, ale już jako dodatek do właśnie tego całego procesu.
1: Misja poboczna.
0: Tak, dokładnie, bo to jest właściwie odpad, ta energia, która nam zostaje. My możemy ją produkować, a tak naprawdę najważniejszym procesem jest właśnie unieszkodliwianie odpadów. Dlaczego? Bo dzięki temu te odpady nie jadą na wysypisko. Tak? Dzięki temu odpady mieszkańców naszego miasta nie są składowane, nie trują środowiska. No i jakby wpisujemy się w ten zapis dyrektywy unijną, która nakazuje likwidację wysypisk do 2035 roku do 10%, więc taka instalacja jak ekogenerator pozwala to zrobić, by tych odpadów nie składować. Ale jeśli chodzi o energię, rzeczywiście od 2022 roku uzyskaliśmy koncesję na obrót energią elektryczną i od tamtego czasu możemy startować w przetargach, które dotyczą sprzedaży energii. No i tak już od 2023 roku zasilamy jednostki

0: miejskie. Zaczęło się od Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, Technoparku Pomerania, mhm. później doszły tramwaje szczecińskie, szczecińskie autobusy. Jak to wygląda w tej chwili? Tak jak pan powiedział, największym naszym odbiorcą jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. To jest dokładnie 905 punktów poboru energii elektrycznej w całym mieście i to jest oświetlenie ulic w naszym mieście. Od Wałów Chrobrego, trasę zamkową poprzez boczne uliczki gdzieś tam w osiedlach. Sygnalizacje świetlne, czyli zielone, czerwone światła na ulicach, to też jest prąd wyprodukowany w ekogeneratorze. Jeśli chodzi o tablice informacyjne na przystankach, na przykład te, które nas informują, kiedy przyjeżdża autobus, tramwaj, one również. Tak jak powiedziałam, 905 punktów, więc sporo. Z takich ciekawych rzeczy to jest fotoradar przy szosie Stargardzkiej. Na przykład tablice informacyjne, te, które mamy na Gdańskiej czy Placu Zwycięstwa, które informują nas o korkach. Monitoring miejski, naprawdę mnóstwo miejsc, nawet toaleta publiczna, dyspozytornie Zarządu Dróg. To jest taka infrastruktura, która jest zasilana właśnie dzięki prądowi wyprodukowanemu w ekogeneratorze, ponieważ mamy podpisaną umowę z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego. Oprócz tego autobusy elektryczne, czyli ładowarki autobusów elektrycznych, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica, czyli wszystkie autobusy elektryczne, które jeżdżą w naszym mieście, są zasilane z prądu wyprodukowanego z odpadów w ekogeneratorze. Technopark Pomerania także przez cały rok, w 2026 roku także zakupuje od nas energię.
1: Ekogenerator należy w pełni do miasta Szczecin?
0: Tak, to jest w 100% spółka miejska, naszym właścicielem jest gmina miasto Szczecin.
1: Moim gościem była Anna Folkman, rzecznik Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, czyli ekogeneratora. Mam nadzieję, że zachęciliśmy naszych mieszkańców do segregowania, przynajmniej częstszego, jak najbardziej częstszego segregowania odpadów. No i zachęcamy, żeby odwiedzić ekogenerator. No i jeżeli dzieci do tego zachęcają, to na pewno jest co obejrzeć, co oglądać.
0: Tak, a dzieci zapraszamy przez cały rok. Szkoły, nauczycieli, zaglądajcie na naszą stronę internetową www.ekogenerator.eu. Tam jest zakładka zwiedzanie. Wszystko jest doskonale opisane, jak się do nas zgłosić. Nie zrażajcie się tymi terminami, bo czasami jak dzieci są w drugiej klasie, to lepiej, żeby były w trzeciej lub w czwartej. Wtedy naprawdę znacznie więcej wiedzy z tego spotkania wyniosą. Na pewno jest jeszcze lepszą korzyścią dla nich.
1: Super. Dziękuję pani bardzo za wizytę. Anna Folkman, dziękuję.
0: Dziękuję.
2: SK Szczecin.
1: Zmieniamy temat i przenosimy się do Stowarzyszenia Szczecińskiej Grupy Eksploracyjnej. Zapraszam również na swoją rozmowę. Moimi gośćmi są dzisiaj przedstawiciele Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna. Mówiąc dokładniej, moimi gośćmi są Łukasz Isterski, czyli prezes stowarzyszenia, oraz Marcin Majkowski, członek stowarzyszenia. Witam panowie.
3: Witam serdecznie.
1: No zacznijmy od tego. Myślę, że nasi słuchacze, przyznam, podobnie jak ja, mogą niewiele wiedzieć na wasz temat. Oczywiście dopóki nie zrobiłem researchu na potrzeby dzisiejszej rozmowy. Więc zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Czym zajmuje się Stowarzyszenie Szczecińska Grupa Eksploracyjna i przede wszystkim jak zaczęła się wasza przygoda?
3: Odpowiedź na to pytanie może być bardzo długa, chociaż streszczę ją.
1: Niby proste pytanie, prawda?
3: Niby proste pytanie, zgadza się. Zacznijmy może od tego, że pomysłem stworzenia grupy osób o wspólnej pasji poszukiwania historii, o pasji z detektorystyką, z poszukiwania za pomocą wykrywacza metali, narodził się, no i to będzie już ze 2,5 do 3 lat temu, wraz z kolegą Maciejem taki pomysł przyszedł do głowy. Na początku było nas tak naprawdę garstka osób, około 10 do 15 osób. Z biegiem czasu okazało się, że takich pasjonatów jak my w okręgu tutaj Szczecina i okolic jest o wiele więcej. Rozszerzyliśmy grono członków stowarzyszenia. Na tę chwilę jest chyba 47 osób, wow. Bądź 48 dokładnie. I tak to nasza przygoda się zaczęła od niewinnych wyjść co niedzielę do już takich sytuacji, w których naprawdę tą historią fajnie się zajmujemy wraz z członkami stowarzyszenia.
1: Czyli udało ci się skrócić troszeczkę odpowiedź na te pytanie,
3: Tak.
1: Cały czas przyjmujecie, jakby rozszerzacie swoją ekipę, przyjmujecie nowych członków? Czy to jest bardziej takie hermetycznie zamknięte grono?
4: To zależy.
3: To zależy, tak, bo można z jednej strony powiedzieć, że jest hermetycznie

0: Na grono. Im więcej osób, tym więcej obowiązków. Dużo na głowie z tego powodu mam. Dlatego taka typowa rekrutacja jest oficjalnie zamknięta. Natomiast jeżeli naprawdę zgłasza się do nas osoba, jedna czy druga, która no, po rozmowie takiej wstępnej z nami, ze mną bądź z Marcinem, bo tym się zajmujemy, okaże się, że faktycznie jest chętna nie tylko na poszukiwania, nazwijmy je w cudzysłowie, takie niedzielne, jako niedzielny poszukiwacz, tylko osoby, która naprawdę, czy to w różnych wydarzeniach, które też organizujemy i jesteśmy zapraszani, bierzemy udział, czy w różnych innych eventach pomaga, chce brać udział czynny w strukturach stowarzyszenia jak najbardziej.
1: Czyli dobrze rozumiem, że na samym początku, około te 3 lata temu, to było takie typowe hobbystyczne i faktycznie co niedzielne, a teraz no jako stowarzyszenie to faktycznie to jest na pewno szereg już obowiązków, a nie samo hobby.
0: Tak, jak najbardziej.
2: No na początku to było bardziej tak, też chodziliśmy na luzie, ale wielu z nas i tak już miało przygodę z wykrywaczem o wiele wcześniej. Mhm. Były osoby, w tym na przykład ja, które już 10 lat przeszło chodząc z detektorem u nas tutaj w rejonie. Dopiero później zaczęły osoby do nas nowe dołączać, kiedy te hobby stało się bardziej popularne. Osoby, które chciały dopiero poczuć tą przygodę, wyjść do lasu, pochodzić, wykopać coś w ziemi, co nie wiedzą, co to jest dokładnie. Czy to jest epoki brązu, czy z II wojny światowej, czego tutaj jest bardzo dużo. No, na tą chwilę jest już duża gromada u nas ludzi z dużym doświadczeniem. Osoby, które, że tak powiem, zachłysnęły się tym hobby, prawda, że o super, wyjdę do lasu, pochodzę sobie i coś znajdę, złoto, srebro, prawda, i inne takie rzeczy. No takie też osoby u nas były, ale się powykruszały, bo to jednak nie jest takie lekkie hobby, nie jest tanie hobby, nie? No, teraz została właśnie taka grupa, która chce cały czas brać w tym projekcie udział.
0: Tak, tu bardzo dobrą myślę Marcin powiedział, bo bardzo fajnie to przedstawił. W strukturach stowarzyszenia też są właśnie osoby, które są świeżymi osobami. Ja też jestem świeżą osobą. Ja tak naprawdę z wykrywacz metali pierwszy swój dotknąłem 3 lata temu. Zaczęło hobbystycznie na tą chwilę doświadczenie, które między innymi dzięki Marcinowi, bo tutaj w dużej mierze na doświadczonych Marcina, jeśli chodzi o wiedzę II wojny światowej i też starszych rzeczy zdobyłem. To się tak już rozwinęło właśnie dzięki takim członkom jak Marcin, którzy no, z tym wykrywaczem metali mają 10-krotnie dłuższe doświadczenie niż moje.
1: Też na pewno motywuje bardzo, jeżeli coś faktycznie się uda osobiście komuś własnymi rękoma znaleźć. Tak mogę się domyślać, tylko tak ja sobie próbuję jakby sobie wyobrazić, jakbym był w waszych szeregach i udałoby mi się coś znaleźć. No to na pewno by mnie to zmotywowało, żeby jednak pozostać w takiej ekipie. A może ci, którzy się wykruszyli, brakowało im jakby z tej determinacji, żeby... No bo to też nie jest takie hop-siup, tak? Mogę się domyślać.
0: Właśnie z tymi, nazwijmy to, wypadami do lasu, poszukiwaniami historii, między innymi II wojny światowej, to tak właśnie różnie jest. Są części lasu, które wchodzimy, poszukujemy i, no i wychodzimy tylko z łuskami pierścieniami czy odłamkami od dnia wybuchów. A są dni, w których naprawdę fajne rzeczy można znaleźć, śladów po tej II wojnie światowej. Marcin ostatnio właśnie w lesie znalazł ładny medal.
2: Odznakę.
1: Wow.
0: Kolega klamrę z Luftwaffe, bardzo w ładnym stanie zachowaną, więc takich śladów historycznych na co dzień się nie spotyka, ale jeżeli skrupulatnie do tego podchodzimy i naprawdę nie jesteśmy takimi wolnymi elektronami po tym lesie, tylko gdzieś ta strategia poszukiwań jest, to efekty przynosi.
1: Tak wspomniałeś o odłamkach niewybuchów, tak jakby to było nic takiego, a no, dla was pewnie, no, dla wszystkich w porównaniu do tego, do odznaki, o której wspomniałeś, no to wiadomo, że to nic takiego, aczkolwiek no, dla was to nic takiego, ale jednak to jest jakaś historia. Nawet taki odłamek nie wybuchł, prawda? No jednak jest to coś. Czy się mylę?
2: U nas tutaj dużo rzeczy, nawet tych niewybuchów. Możemy połączyć taki jakby, znaleźć kontekst tego, że dzięki nawet takim odłamkom wiele osób nie wie, że były różne rodzaje pocisków, artylerii i dzięki nim możemy na przykład połączyć kropki, że w tym miejscu znajdowała się taka jednostka, w tym miejscu doszło do takiego starcia. Tak jak niedawno chłopaki byli w pewnym miejscu, nie chcę tam zdradzać tych miejsc, wiadomo to tajemnica, znaleźli malutki przedmiot, a ten przedmiot wskazywał na to, że w tym miejscu znajdowała

0: znajdowała się rzadka bardzo sowiecka artyleria. W tym miejscu stały te dane armaty i możemy wtedy połączyć, że ta była ta jednostka, w ten i w ten dzień ona dokonywała strzałów, ten i ten element akurat może w tym momencie te osoby zgubiły. I tak jak Łukasz mówił z tymi poszukiwaniami, że różne te rzeczy znajdujemy, to na początku ludzie byli bardzo szczęśliwi, jak znaleźli monetę, jak srebrną, fajnie. Ale teraz z biegiem czasu nas coraz bardziej cieszy sytuacja, kiedy znajdziemy właśnie coś z kontekstem.
1: Tak jak Łukasz wspomniał, wątki historyczne tutaj tak
0: Łukasz wspomniał,
1: wchodzą.
0: Że ja znalazłem tą odznakę i dzięki naszemu koledze, tutaj znanemu też historykowi ze Szczecina, Jankowi Siniusowi, udało się ustalić, że ta odznaka należy najprawdopodobniej do jednej ze 150 osób, które znajdowały się w danym miejscu. Czyli to już jest mega frajda z tego powodu, że mam przedmiot, który należał do kogoś z tych ze 150 osób.
2: Że to jest w ogóle zawężone grono, bo to 150 osób no, na taką...
1: W przedziale kilkuset tysięcy wojsk, to jest naprawdę...
0: Że oni się znajdowali. Właśnie teraz te najlepsze takie znajdki to są z kontekstem, gdzie naprawdę możemy poczuć ten przedmiot i najprawdopodobniej osobę, która była w tym miejscu.
2: Ja mam ciary, jak o tym mówicie, bo właśnie też o to miałem pytać, bo to się miało związać z moim kolejnym pytaniem, że to nie jest, że jakby możecie otworzyć jakby kawałek historii. Że to nie jest tylko, że, wy, że znajdziecie, tylko właśnie mimo, że macie już ten przedmiot w rękach, to szukacie dalej, do kogo mógł należeć i tak dalej. To jest mega fascynujące.
1: Często można znaleźć, może nie często, ale takim jeden z przedmiotów, które fajnie pokazuje z imienia i nazwiska tak naprawdę, kto w danym miejscu się znajdował, są często wyryte własnoręcznie przez żołnierzy własne inicjały bądź imiona na manierkach wojskowych. To jest fajny artefakt przeszłości, właśnie między innymi dzięki Jankowi Syniusowi, którego Marcin przedstawił, to na podstawie bazy danych, a Janek jest osobą zamiłowania, która się tym zajmuje, bardzo szybko dochodzi, jaki żołnierz, w jakim imieniu, nazwisku, w jakim wieku, w jakiej jednostce służył. Wtedy fajnie ten kontekst, znalezienie takiego artefaktu historycznego pokazuje nam właśnie, co działo się, kto był

0: Właśnie niedawno mieliśmy taką sytuację w tym roku, nie wiem, z 2-3 miesiące temu. Nasz kolega Paweł wykopał duży przedmiot metalowy. Mhm. No wyglądało to jak element czołgu i właśnie szybki telefon do Janka. I Janek bardzo szybko ustalił, że to jest element wieży od sowieckiego działa samobieżnego Su-85. Byliśmy zadowoleni, ale po chwili Janek mówi, czekajcie, coś nam tam uświta w głowie. Mhm. Poszukał w dokumentacji i okazało się, że na tym odcinku frontu znajdowało się tylko 3. I z tych 3 jeden tylko w tym miejscu został zniszczony. Okej, dobra, Janek grzeb dalej. Janek doszedł do tego, że w papierach sowieckich, no teraz powiedzmy rosyjskich, mhm. jest cały opis tego wydarzenia i kto znajdował się w tym czołgu. Mamy...
1: Kto zginął, jak zginął, kto przeżył. Ja,
0: i tak nazwiska szok. Osób, które poległy w tym czołgu, który znaleźliśmy ten fragment. Mhm. Więc tutaj znowu wracamy do tego kontekstu, że to jest dla nas było genialne. Mogliśmy prześledzić prawie cały szlak bojowy osób, które znajdowały się w tym dziale samobieżnym i w nim zginęły.
2: Ja mam ciary, jeszcze raz powtórzę, bo nie no, to jest...
1: To są takie momenty,
2: zabrakło mi słów.
1: To są takie momenty, gdzie po jednym tak naprawdę kawałku złomu dochodzimy do czegoś, gdzie w

0: miejsca, które są bardzo znane, gdzie na mapach wiadomo, gdzie na przykład jednostka stała, gdzie doszło do jakiegoś bitwy, gdzie było jakieś grudzisko, jeżeli cofniemy się dalej w czasie. Gdyż teraz jest dostęp do internetu, do tych wszystkich map jest o wiele większy i często wchodzimy na ten teren, cieszymy się, że sobie tam pokopiemy, a tam się okazuje, że tam jest, jak my się śmiejemy, dołek na dołku, czyli ktoś wykopał i jeszcze w środku ktoś szukał. I często tak jest, planujemy, że nie tyle skupiamy się na danym miejscu, gdzie było te apogeum całego wydarzenia, tylko staramy się już szersze kręgi zataczać, szukać tego coraz dalej i dalej od tego właśnie miejsca, gdyż większość ludzi kiedyś się skupiała na danym punkcie, a tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę co się rozeszło. Może w tą stronę była jakaś kiedyś ścieżka, może w tą stronę na przykład ktoś poszedł za potrzebą i zgubił coś. Tak kiedyś na przykład w środku lasu w jednym miejscu znaleźliśmy 17 monet z XVIII wieku. Na mapach nie ma tam ścieżki, nie ma budynków, nie ma nic, po prostu cały czas tam był las, może kiedyś było pole, jak nie było map, i 17 monet leżało w jednym dołku z XVIII wieku.
1: Żadnego śladu historycznego, kontekstu, nic nie znaleźliśmy, po prostu leżały w dołku, dosłownie dołek 20 na 20 centymetrów, może 30 na 30. I skąd one się tam wzięły?
2: Ale może jest,
1: czy ktoś poszedł za potrzebą i wypadły z kieszeni? No nie ma.
2: Ale one były zakopane?
1: Tak, tak,
2: no,
1: tak,
2: tak, tak, tak.
0: W głębokości 20-30
2: centymetrów. No może ktoś ukrył po prostu.
0: Znaczy, wątpię, żeby ją ukrył, bo to były
2: uciekając po wojnie.
0: Nie, to były z XVIII wieku.
2: A z XVIII wieku,
0: tak,
2: przepraszam.
0: Tak, i patrząc na to, to były, jak na nasze teraz standardy, drobne. Tam były części talara, bo to było ogólnie części talara, i nawet dzisiaj, jak je się znajduje, to one nie stanowią jakiejś większej wartości historycznej nawet.
1: To ty popularny, popularna moneta.
0: Tak, jak komuś się portfel otworzył, drobne się wysypały. Okay. Za to może kupiłby tam, nie wiem, 3-4 chleby, jakieś picie i coś innego, nie? No, ale to nie było nic takiego i właśnie często idziemy w nieznane. Bo naprawdę te tereny, które są znane, są bardzo przekopane. Już w latach 90., końcówka lat 80., kiedy stało się popularne zbieranie militariów, bo od tego tak się najbardziej zaczęło, nie? Bo to było najpłudziej, nikt tego kiedyś nie zbierał, to wywalało się po lasach. Były grupy, które chodziły i naprawdę przeszukiwały te tereny i znajdowały naprawdę dużo rzeczy. My czasem się śmiejemy, że w chwili obecnej zbieramy te rzeczy, które kiedyś jeszcze w latach 80. dla innych poszukiwaczy były śmieciami.
2: A, okay.
0: Że po co komuś było pół hełmu, jak z boku miał

0: przez naszą nieuwagę mogą się dowiedzieć. I jak my przeważnie co weekend staramy się kopać, może co trzeci dzień, to są takie osoby też, które z tego żyją, zarabiają na tym i dla nich to jest nie problem, że na drugi dzień po nas tam się pojawić i naprawdę zrobić tam kretowisko.
1: Często, jeżeli znajdujemy jakieś elementy, czy to II wojny światowej, czy to elementy starsze, tutaj średniowiecze, epoka brązu, ale wiemy, że coś z tym miejscem jest nie tak, że dalej musimy tam wrócić, to tym bardziej takie zdjęcia próbujemy w taki sposób robić, żeby nikt nie wiedział, które to miejsca są w lesie, by do nich wrócić, rozwiązać tą zagadkę, stworzyć ten kontekst historyczny, bo, no bo mówię, tak jak tutaj krajobraz jak na Księżycu może się zdarzyć przy następnej wizycie właśnie w lesie.
0: Zdarza się u nas tak, że często jak na naszą grupę na Facebooku wrzucamy zdjęcia, to czasem jest tak, że je nawet cenzurujemy, zamazujemy właśnie takie punkty, które są bardzo charakterystyczne dla tego miejsca. To nie chodzi, że my mamy jakąś konkurencję, bo na przykład na daną działkę czy pole tutaj w rejonie może mieć kilka osób zgodę. Tylko o to chodzi, że dużo jest właśnie takich osób, no typowe hieny, które tylko czekają na to, że o, w tym miejscu coś wychodzi, no to jedziemy, kopiemy i się zwijamy.
2: Nie? No to bardzo nielegalne.
1: Takim przykładem jest też inne miejsce, gdzie znaleźliśmy można powiedzieć trzech Niemców, którzy zostali zgłoszeni. Przyjechała policja, kryminalni, zrobili cały raport, fotografie i tak dalej, wszystkie zeznania. Tutaj procedura prawnie odbyła się od deski do deski w pełnym szeregu tych zadań. Instytucja została powiadomiona o tym. My czekamy grzecznie, bo minęło już parę miesięcy, żeby ktoś przyjechał, zrobił ekshumację. A ostatnio byłem, bo od czasu do czasu przejeżdżam przez to miejsce i z ciekawości parkuję na poboczu, idę w las, sprawdzam, czy wszystko jest okej. No i tak z trzech Niemców, jeden prawdopodobnie, z tego co tam widziałem, jednego straciliśmy, jakby to nie zabrzmiało, ale tak, zgłosiliśmy trzech. W raportach wszystkie są trzy, a w praktyce, kiedy przyjdzie ekshumacja, nagle okaże się, że halo, halo, panowie zgłaszali trzech, a jest dwóch. Gdzie jest ten trzeci? To już nie jest.
0: Znaczy wiesz, no tam kości, zwłoki te nam zostały.
2: Szczątki.
1: Szczątki, tylko całe oprzyrządowanie, kto tam był i tak dalej. To wszystko prawdopodobnie zostało zabrane.
0: Najprawdopodobniej tam szczątki dwóch Niemców to były może najprawdopodobniej na zewnątrz i zostały tylko kości. I ciężko będzie tam o zidentyfikowanie tych osób, ale jest jeden tam żołnierz, który najprawdopodobniej został ranny, czy zginął i wpadł do dołka strzeleckiego i tam został w całym swoim wyposażeniem. Przez tyle lat go nikt nie odkrył.
1: I to właśnie to jest ten.
0: Go odnaleźli, tam była manierka, magazynki były.
1: Buty, mundur.
0: I oczywiście jak zaczęły wychodzić pierwsze kości, i oczywiście zorientowaliśmy się, że są to kości, od razu wtedy przestajemy kopać, zawiadamiamy policję i to zostaje. I powiadomiliśmy policję, policja przyjechała, wszystko zrobiła dokumentację, a tu się okazało, nie wiemy czy to z naszej winy, może ktoś gdzieś usłyszał i ktoś najprawdopodobniej rozkopał ten grób, nazwijmy to po prostu grobem. I jedynie co nam zostaje nadzieja, że zabrał sobie całe jego wyposażenie, oporządzenie, ale zostawił nieśmiertelnik. Po tym nieśmiertelniku to jest dosłownie dowód osobisty tego żołnierza. I te osoby, które zginęły podczas II wojny światowej, do tej pory znajdują się na listach Czerwonego Krzyża. I ten nieśmiertelnik może być jego, właśnie tak mówię, dowodem. I dzięki niemu możemy zidentyfikować tą osobę, która tam znajduje się w tym grobie. I mam nadzieję, że naprawdę te osoby zabrały tylko wyposażenie, ale zostawiły ten nieśmiertelnik. I teraz ta osoba, która jest na dzień dzisiejszy NN, będzie osobą z imienia i nazwiska, może z twarzą, bo zdjęć jest też dużo tych żołnierzy. Miejmy no nadzieję właśnie, że ten nieśmiertelnik został na miejscu.
2: Mam też taką nadzieję. Tym zakończymy, ale powiedzcie mi, czy możecie, nie wiem jak określić, znalezisko, nie chcę brzydko powiedzieć, bo rozchodzi się tutaj o ludzi. Czy jest to najbardziej fascynujące, co znaleźliście? Czy oceniacie to jako największe odkrycie? Czy ciężko jednak porównywać?
1: Ciężko porównywać jedno do
2: drugiego. Przedmiotów do jednak osób, które żyły.
0: Ciężko, to zależy, kto czym jakby się interesuje. Mhm. Są osoby, które interesują się na przykład Napoleonem, są osoby, które interesują się średniowieczem. I

0: Każdy z nas, każdy z naszych członków ma swój charakter, swoje upodobania i każdemu się z osobna podoba rzecz, którą on znajduje. No, dla mnie jest dużo przedmiotów. Dla mnie na tą chwilę są właśnie najlepsze te z kontekstem. Dla chłopaków też. Zwykła moneta, nawet złota, no ucieszy bardzo. Ale złota moneta, fajnie się ucieszę. Ale jeżeli znajdę na przykład właśnie menażkę z podpisem, imię i nazwiskiem i dopasuję, znajdę zdjęcie, znajdę historię tego osoby, no to ja jestem wielce zadowolony z tego powodu.
1: I takich wykopalisk, znalezisk jak najwięcej wam życzę. Na dzisiaj to wszystko. Moimi gośćmi byli panowie ze Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna, Łukasz Istelski, prezes stowarzyszenia, oraz Marcin Majkowski, członek stowarzyszenia. Dziękuję.

0: osoby, no to ja jestem wielce zadowolony z tego powodu.
1: I takich wykopalisk, znalezisk jak najwięcej wam życzę. Na dzisiaj to wszystko. Moimi gośćmi byli panowie ze Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna, Łukasz Istelski, prezes stowarzyszenia, oraz Marcin Majkowski, członek stowarzyszenia. Dziękuję.

0: serdecznie za zaproszenie.
1: I do usłyszenia.
0: Do zobaczenia.
2: SK Szczecin.
1: A już na sam koniec posłuchajcie o sztuce, jaką jest capoeira. Zapraszam na rozmowę Oliwii Rudnickiej.
3: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka i rozpoczynamy kolejną rozmowę. W ten weekend w Szczecinie zagoszczą brazylijskie klimaty. A więcej na ten temat mój gość. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Ochęcka. Jesteśmy stowarzyszeniem sportowym Klub Capoeira. Prowadzimy treningi w Szczecinie przy ulicy Chorzej 6. Są to treningi dla małych i również zdarzało się też dla grup seniorów, czyli właściwie dla każdego.
3: A jakby mogła nam pani powiedzieć, czym w ogóle jest capoeira? Dla tych, którzy nie wiedzą.
4: Capoeira jest też brazylijska sztuka walki, która wywodzi się od niewolników, ponieważ no, musieli się jakoś bronić, przyjechali z całego świata. I po prostu każdy przywiózł jakiś styl walki, obojętnie z jakiego kraju przyjechał. A żeby oszukać właścicieli ziemskich, to wygląda jak taniec. Wtedy, kiedy ich pytano, to co robicie, to oni się odpowiadali, bawimy się. Nie polega walka, to co państwo widzą często na te wszystkie gwiazdy, auto się nazywa akurat w capoeirze.
1: Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że byliście z nami. Krzysztof Baziuniak, do usłyszenia, cześć.
2: SK Szczecin. To jest Radio SK. SK Szczecin News.
1: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina będzie głównie sportowo. Koniecznie zostańcie z nami.
2: SK

0: Polskiego Klubu Tenisowego. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry.
0: Dziś, tak jak powiedziałem na wstępie, porozmawiamy o tenisie, bo przed wami bardzo dużo wydarzeń, ale zacznijmy od tego, że w sumie pod koniec tego weekendu, pod koniec tego tygodnia rozpoczynacie trzecią ligę, trzecią edycję Ligi Amatorskiej Tenisa. Jak to będzie wyglądało, panie prezesie?
1: Tak, trzecia edycja ligi. Mamy tym razem ligę tylko dla osób dorosłych. Tutaj mamy przygotowane rozgrywki na prawym brzegu, czyli na osiedlu Bukowym oraz tutaj w naszym centralnym punkcie na Wojska Polskiego 127. Będzie liga dla kobiet, ekstraliga, pierwsza liga, ekstraliga dla mężczyzn, pierwsza liga dla mężczyzn. No i też dwie ligi na osiedlu Bukowym.
0: Czyli Liga Bukowe, tak? Tak
1: się Liga Bukowe, tak to potocznie nazwałem, tak żeby to się też wyróżniało. Gramy w edycji wiosennej i edycji zimowej. Edycja wiosenna rozpoczyna się właśnie już 10 maja, myślę, że będzie już po losowaniu. Są stworzone grupy 6-7-osobowe, każdy gra z każdym w grupie. Kończymy rozgrywki w połowie września. Jest taki turniej podsumowujący. Oczywiście są awanse i są spadki do edycji zimowej. No i edycja zimowa zacznie się w październiku, a kończymy w połowie grudnia.
0: Powiedział pan, że mecze są każdy z każdym. Czy daty też są takie twarde, że nie można ich przekroczyć? Czy jeżeli ktoś powie, Marian, gramy jutro nasz mecz, a nie pojutrze, to mogą przyjść zawodnicy i rozegrać ten mecz dnia, nie wiem, szybciej, czy jeden dzień później? Jak to wygląda?
1: Tak, tutaj jesteśmy bardzo elastyczni. Sugerujemy zawodnikom jakieś tam terminy kolejek ligowych, ale tutaj oczywiście oni mogą dopasować sobie do swojego grafiku, do swojego planu.
0: Tylko oczywiście wtedy musi być, korty muszą być wolne, tak? Że nikt inny tam nie gra.
1: Jest rezerwacja kortów, tutaj gracze ligowi nie płacą w ogóle za korty, dostają komplet świeżych piłek, także tutaj są naprawdę komfortowe warunki dla wszystkich, no jedynie trzeba z tym partnerem ustalić termin, żeby...
0: Ktoś musi być po tej drugiej stronie siatki.
1: Tak, no bo sam ze sobą ciężko zagrać.
0: Chyba, że przyjdzie i powie walkover.
1: Tego
0: są
1: też
0: w ogóle w tenisie walkovery?
1: Są walkovery. No jeżeli, nie wiem, ktoś próbuje 3-4 razy umówić się z partnerem, a ten partner cały czas ma jakieś ważne sprawy, no to no niestety, ten mecz już musimy wtedy poddać walkoverem. Mhm. Ale tutaj na szczęście takich sytuacji nie mamy. No osoby, które się zgłaszają do ligi, też zależy im oczywiście na tym, żeby być jak najwyżej w tabeli, no ale przede wszystkim, żeby sobie dobrze pograć, żeby zagrać mecze
0: poruszać
1: z osobami,
0: też,
1: tak, no, których się też nie zna, można poznać wiele osób. No i to jest przede wszystkim cel tej ligi.
0: A są jeszcze jakieś miejsca? Jeszcze można się zapisywać? Czy już lista
1: jeszcze
0: startowa zamknięta?
1: Tutaj tradycyjnie, jeżeli będzie więcej osób niż przewidujemy, no to tworzymy dodatkowe grupy, także tutaj nikogo nie chcemy odprawić z kwitkiem, tylko zależy nam, żeby jak najwięcej osób wzięło udział w tej rozgrywce.
0: W przyszłym tygodniu, jeżeli dobrze tutaj sprawdzam, to rozpoczynacie między innymi turniej lekarzy, ale nie tylko, będą też jakieś mistrzostwa Europy, dobrze pamiętam?
1: Tak, 16 i 17 maja

0: wrócił do Szczecina po roku przerwy. Cieszymy się, że możemy być organizatorem tego wydarzenia.
1: Tutaj zawodnicy U14 i U16.
0: Tak, U14, tak? U16 z całej Europy. No też będziemy mieli przedstawicieli tutaj z województwa zachodniopomorskiego, ze Szczecina, z naszego klubu. No także to będzie takie w maju największe wydarzenie, które zagości na naszym obiekcie.
1: Następnie turniej WTK, czy WTK, czy w nawet nie wiem, jak to przeczytać.
0: WTK, WTK, czy to jest wojewódzki turniej dla dzieci do lat 12. To jest właśnie po Tennis Europe, czyli 23-25 maja. To jest bardziej przeznaczone dla takich zawodników, którzy dopiero wchodzą w ten tenis wyczynowy. Ale też cieszy się on dużym zainteresowaniem, bo to również są te dzieci do lat 10, które grają w Kia Polmotor Kids Cup i już patrzą na tą wyższą kategorię. No i tutaj właśnie też na obiekcie odbędzie się to wydarzenie, które niejako będzie kontynuacją tego wielkiego tygodnia Tennis Europe.
1: A później bardzo wielkie wydarzenie, wielkie święto dla wszystkich dzieciaków, bo też będzie Dzień Dziecka.
0: Tak, 30 maja tym razem od godziny 11. Tradycyjnie to będzie forma festynu dla dzieci, dla całych rodzin.
1: Będzie głośno i sportowo.
0: Tak, głośno, radośnie, sportowo. Tutaj przygotowaliśmy już dla dzieci tradycyjnie dużo atrakcji, poczęstunek, medale, nagrody. No i przede wszystkim też zależy nam, żeby rodzice uczestniczyli w tym wydarzeniu też w strojach sportowych razem z dziećmi. Tutaj dużo ciekawych konkursów, konkurencji na korcie i nie tylko.
1: Następnie Kia Polmotor Kids Cup, kolejna edycja?
0: Tak, 6-7 czerwca. To jest kolejny tydzień. Tak nam wychodzi, że praktycznie każdy tydzień na nasze korty będą żyły. Będzie wydarzenie. No i w sumie w sezonie wiosenno-letnim jest to rzecz normalna, inaczej być nie może. Mm-hmm. Także 6-7 czerwca Kia Polmotor Kids Cup. Też mamy nadzieję, że może pobijemy ten rekord frekwencji. Ostatnio mieliśmy 70 dzieci.
1: Cały czas liczymy.
0: No przynajmniej 80, żeby się zjawiła.
1: No okej, to oczywiście na pewno na naszych antenach jeszcze będziemy o tym informować i może też pomożemy pobić ten rekord. A później wiem, że wszystkie wydarzenia w kalendarzu, które tutaj pan przedstawia, są ważne, ale chyba taki fenomen na skalę kraju to na pewno 15 czerwca zaczyna się Rafa Nadal Academy Tennis Cup. I co tu będzie? Bo teraz na tym się najbardziej skupmy.
0: Co tu będzie? No tutaj będzie
1: Światowo.
0: Nasze korty zamienią się przez te dwa tygodnie w Akademię Rafa Nadal. No jest to dla nas kluczowe wydarzenie, patrząc na skalę tego roku i nie tylko. Także są intensywne przygotowania, żeby wszystko odbyło się jak należy. No, jesteśmy oczywiście gotowi, już nie możemy się doczekać. Korty będą przygotowane, my będziemy przygotowani. Są oczywiście już zapisane osoby nie tylko ze Szczecina, ale z całej Polski i nie tylko. Także czekamy z utęsknieniem na tego 15 czerwca, żeby hucznie rozpocząć to wydarzenie.
1: A jak te zajęcia będą w ogóle wyglądały? Bo wiadomo, że czy to będą prowadzili trenerzy, pana trenerzy, tak? Pan, czy tu przyjadą specjalnie inni trenerzy? Jak to będzie wyglądało? Jakby pan tak mógł chociaż troszeczkę zdradzić tych informacji.
0: Przyjadą oczywiście trenerzy z Majorki, z Akademii Rafy Nadala. Będą trenerzy od tenisa.
1: A sam Rafa też będzie? Może chociaż na chwilę wpadnie?
0: Trzeba się go zapytać. Raczej nie jest jakby w składzie oficjalnie, ale czemu
1: może
0: nie?
1: Przyjedzie do Polski, może, nie? Na wakacje przyjedzie. Takie swoje, nie?
0: Pewnie, będzie już, myślę, że ciepło, słonecznie. Nie. Czemu nie? No mamy tutaj trenerów od przygotowania też fizycznego, trenerów tenisowych. Dla dzieci mamy takie bloki od godziny 9 do godziny 17.

0: dwa treningi tenisa, przygotowanie fizyczne, takie warsztaty Building a Champion, czyli to, co jest istotne poza sferą tenisową, czyli nie tylko odbijanie piłki, ale
1: mentalność,
0: odżywianie, sama postawa na korcie, radzenie sobie z tym właśnie z emocjami, z tym wszystkim, co często nas ogranicza. Także też bardzo ważny element. No i oczywiście też przygotowaliśmy program dla osób dorosłych, czyli też to mamy przygotowanie fizyczne plus 2 godziny treningu w grupach czteroosobowych.
1: Czyli śmiało można powiedzieć, że zawodnicy, którzy wezmą udział w tym kampie, mogą pokonać sami siebie, w sensie wskoczyć na ten wyższy level?
0: Na pewno jest to dla mnie, jeżeli ja bym się cofnął w czasie o jakieś 30 lat.
1: No to miałby pan z 5.
0: Trochę więcej. Na pewno bym chciał skorzystać, żeby zobaczyć ten tenis na światowym poziomie, tak? Bo to jest odwzorowanie tego, co jest na Majorce, czyli sam program, prowadzenie treningów i ułożenie tego planu dnia jest jeden do jednego odzwierciedleniem tego tej akademii, która jest jedna z najbardziej znanych na całym świecie i na Majorce to świetnie funkcjonuje i liczymy na to, że w Szczecinie wcale nie będzie gorzej.
1: Właśnie skąd taki pomysł, żeby taki kamp odbył się w Szczecinie?
0: Skąd taki pomysł? No to tutaj jest wielu takich przyjaciół klubowych. Spotykamy się, rozmawiamy, co tutaj jeszcze można wprowadzić, co nowego wprowadzić na tym obiekcie. No mamy tutaj takiego przyjaciela Sebastiana, który sypie te pomysły z rękawa. No i czasami właśnie narodzi się właśnie taka, no, wydawałoby się niemożliwa rzecz, tak, jak Akademia Rafy Nadala w Szczecinie. To się pięknie złożyło w czasie, bo obiekt w zeszłym roku został zmodernizowany. Wygląda teraz naprawdę już na bardzo wysokim poziomie. No, czekamy jeszcze na kolejne etapy, czyli ten budynek z siłownią, która tutaj bardzo by nam się przydała. No ale teraz jesteśmy gotowi, żeby takie wydarzenie właśnie stworzyć, żeby to było zrobione na bardzo wysokim poziomie. No udało się przekonać Akademię, że Szczecin to jest właśnie to miejsce, gdzie oni też mogą przyjechać, promować ten tenis, tak? Bo głównie na tym nam zależy, żeby to była promocja tenisa, promocja Szczecina, no i też promocja naszego obiektu. No i przede wszystkim, żeby to nie było wydarzenie jednorazowe, tylko żebyśmy mogli cyklicznie stworzyć taką Akademię w Szczecinie.
1: To tak jeszcze na koniec, czy są jeszcze jakieś kolejne plany, zadania niemożliwe do wykonania, które SKT zrobi jednak?
0: Na pewno. Na pewno.
1: Wyczerpująca odpowiedź, naprawdę.
0: Na pewno będą, to się wszystko rodzi czasami w takich sytuacjach, nie wiem, jesteśmy na turnieju, rozmawiamy, no i później wiadomo, no musimy trochę czasu poświęcić, żeby to wszystko przygotować, ale no nie ma rzeczy niemożliwych i tutaj będą z pewnością ciekawe pomysły, ciekawe wydarzenia.
1: To panie prezesie, gdzie jeszcze możemy poszukać więcej informacji o tych wydarzeniach, o których właśnie tutaj rozmawialiśmy?
0: Wszystko na naszych social mediach, strona internetowa sktszczecin.pl, no i oczywiście na łamach Eski.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecin.
3: Tak jak zapowiadałem, pozostajemy w temacie sportu. Już dzisiaj odbędzie się 7 szczeciński bieg nocny oraz 3 bieg świetlików i właśnie na jego temat będziemy rozmawiać. Zapraszam na swój materiał.
4: Dzisiaj mam przyjemność gościć w Weskowym studio panią Celinę Wołosz, rzecznik Centrum Żeglarskiego w Szczecinie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzisiaj porozmawiamy, wręcz pobiegniemy w stronę tematu, jakim jest bieg nocny, a konkretnie 7 szczeciński bieg nocny, ale to nie wszystko, bo to również 3 bieg świetlików. Obydwa wydarzenia odbędą się z 8 na 9, oczywiście w nocy, jako że jest to bieg nocny. 7 edycja, oczywiście do biegu świetlików przejdziemy, no ale 7 edycja to już brzmi poważnie. Szczęśliwa siódemka, można by powiedzieć. Zaczniemy od konkretnych

0: Takiego pytania też podstawowego. Jaka trasa w tym roku?
1: W tym roku oczywiście mamy dwa warianty, 5 i 10 kilometrów. Trasa zostanie przeprowadzona przeprowadzona przez główne ulice miasta, ale jakby zacznijmy od samego startu, czyli spotykamy się około godziny 19:20 w naszym miasteczku biegowym na Jasnych Błoniach. Od tego momentu my już tam będziemy i biegaczy oraz ich znajomych i rodziny też zapraszamy. Wystartujemy punktualnie o północy i zanim ruszymy już na trasę biegową, będziemy mieć oczywiście wspólną rozgrzewkę. I tak z tych Jasnych Błoni pobiegniemy ulicą Szymanowskiego w ulicę Monte Cassino, później w Królowej Korony Polskiej dobiegniemy ulicą Bohaterów Warszawy aż do Turzynu. Przy Turzynie skręcimy w stronę Placu Kościuszki i później na wysokość Placu Zwycięstwa biegniemy w Aleję Wojska Polskiego i później Aleją Wojska Polskiego będziemy się kierować już w stronę Jasnych Błoni, jednak nie tak bezpośrednio, bo jeszcze będziemy mieli parę ulic do pokonania. I ta pętla będzie miała 5 km. Osoby, które zapiszą się na dystans 10-kilometrowy, powtórzą tą trasę jeszcze raz, więc gdy wbiegną na Jasne Błonia, niech nie biegną do kolejki po medal, tylko robią drugą rundę i pokonują tę trasę raz jeszcze. Tak jak mówiłam, dwa dystanse 5 i 10 km. To oczywiście jest dla jednych dużo, dla innych mało, w zależności od naszego stanu przygotowania. Jednak my zawsze powtarzamy, że w naszych biegach, które organizujemy jako żegluga, tu chodzi o tą dobrą zabawę, o propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, o to, abyśmy wyciągnęli swojego sąsiada, przyjaciółkę i pokazali inną formę spędzania piątkowego wieczoru i wspólnie po prostu pokonali te kilometry dla własnej satysfakcji i dla własnego zdrowia.
0: Mhm. Piątkowego majowego wieczoru, nocy, tak. Więc też liczymy na dobrą pogodę.
1: No jeszcze się nie zdarzyło, żeby była zła pogoda, więc no, był jeden może bieg, gdzie było troszkę chłodniej, natomiast nie było deszczów i żadnych takich anomalii pogodowych, więc mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie.
0: Okej. Czyli dobra pogoda czuwa nad tak. wydarzeniem co roku. Wspomniała Pani, że wydarzenie nie jest tylko kierowane do profesjonalistów, ale takich też na pewno nie brakuje w tym biegu.
1: Oczywiście mamy wśród naszych zawodników, wśród osób zgłoszonych biegaczy, którzy naprawdę zajmują czołowe miejsca w różnych biegach ulicznych w całej Polsce, więc liczymy się z tym, że szybkość i prędkość zostanie mocno nabrana i ta nasza trasa będzie miała swoich tutaj oczywiście najszybszych biegaczy, którzy pewnie pokonają te 10 kilometrów, dajmy na to 40 minut. Mhm. Więc to też jakby te osoby się zdarzają i uczestniczą w naszym biegu. Natomiast my też nie kierujemy i nie dzielimy tego biegu na bieg profesjonalny, na bieg amatorski. Jakby pokazujemy, że jakby te dwa dystanse są też po to, żeby wyjść właśnie z ofertą dla każdego. Dla tego, który dopiero zaczyna, albo który jest po prostu takim biegaczem amatorskim, dla którego 5 kilometrów jest super wystarczające, ale też na przykład z kolei ta przysłowiowa dyszka może być dla osób, które się przygotowują już do jakiegoś dłuższego biegu, nie wiem, półmaratonu, maratonu i na przykład chcą się sprawdzić, w jakim momencie są, jak wygląda ich forma, więc oni na pewno pobiegną na 120% ten bieg i właśnie wykręcą dobry czas. Więc mamy tutaj to zróżnicowanie po to, aby jedni mogą powiedzieć, po to, abyśmy mieli jak najwięcej biegaczy. Też, ale głównie po to, aby wyjść po prostu z ofertą do każdego, bo mamy w Szczecinie i w okolicach i w ogóle w całym województwie, bo to biegacze z różnych regionów województwa przyjeżdżają, biegacze na różnym poziomie po prostu zaawansowania. Mhm.
0: Tak, i jednocześnie prosimy właśnie amatorów, żeby się nie zniechęcali, bo
1: oczywiście.
0: Tak jak Pani mówi, że to jakby nie ma podziału.
1: Nie ma to znaczenia.
0: Nawet jeżeli ktoś by wziął udział i podczas biegu stwierdził, że no dobra, nie da rady dalej i by nie ukończył, przecież nic się nie stanie.
1: Proszę mi wierzyć, że w trakcie biegu to zawsze jest też tak, że to ta psychologia tłumu nas niesie, bo ja sama też gdzieś tam biegam i startuję w różnych zawodach i wiadomo, że jest ten stres i się zastanawiamy, czy podołamy, natomiast jak już biegniemy w tym tłumie, to biegniemy, po prostu biegniemy z kimś, a

Porozmawiamy na trasie, a to ktoś nam na tej trasie zacznie kibicować, dopingować, więc ten wyrzut dopaminy jest i jakby biegniemy szybciej i nawet się nie zorientujemy, kiedy pokonujemy ten dystans, więc to jest naprawdę

a to ktoś nam na tej trasie zacznie kibicować, dopingować, więc ten wyrzut dopaminy jest i jakby biegniemy szybciej i nawet się nie zorientujemy, kiedy pokonujemy ten dystans, więc to jest naprawdę

0: wspiąć się na wyżyny swojej siły i jednak pokonać ten dystans, bo to jakby przecież trenujemy zazwyczaj albo rano, albo gdzieś tam po południu, tak. No czasami wieczorem też chodzimy na treningi, natomiast nikt o północy raczej tak. Nie biega,
1: no właśnie.
0: Więc to też jest taki wysiłek duży dla naszego organizmu i taki sprawdzian, jak zachowamy się w takich warunkach. Mhm.
1: No i tym bardziej wspomniała pani właśnie o tym niesieniu przez tłum, tym bardziej, że nie jest to mały tłum, bo limit wynosi 2000 osób, tak?
0: Tak.
1: I jak na tę chwilę wyglądają zapisy? Czy już jest osiągnięty limit?
0: Jeszcze mamy, na miesiąc przed jeszcze mamy trochę tych miejsc wolnych, bo jak wczoraj sprawdzaliśmy, to było około 1500 biegaczy na liście już zapisanych, więc jeszcze te 500 osób może do nas dołączyć i z praktyki to też wygląda tak, że po prostu w tym ostatnim momencie jest najwięcej tych zapisów, bo też musimy sobie powiedzieć, że biegacze dzielą się na dwie grupy. Na osoby, które już w styczniu sobie planują starty i zapisują się od razu po uruchomieniu tych startów w różnych biegach, ale są też tacy, którzy na zasadzie zobaczę, co mi tam przypadnie i wtedy się zapiszę. Mhm. I zazwyczaj w naszym biegu ta druga właśnie część zawodników, którzy jak mi przypadnie, to pobiegnę, to zgłasza się

0: stawiać rzeczy na ostatnią chwilę, to jest jakby normalne i wszechobecne, ale ja rozumiem, że są ludzie, którzy od razu już się zapisują.
1: Oczywiście, są ludzie, którzy już po zakończeniu biegu, nawet jakby w dniu, właściwie nad ranem, po ceremonii rozdania statuetek i w trudnym momencie, bo zaczynaliśmy w momencie pandemii. I pierwsze nasze biegi, które organizowaliśmy, to były biegi na bulwarach, bo mieliśmy podzieloną w ogóle pulę biegaczy. Ruszaliśmy po 150 osób w 3 czy 4 startach, bo wtedy były jeszcze te obostrzenia, żeby nie było tych zgromadzeń, więc naprawdę byliśmy w trudnym momencie i nam się bardzo, dla nas dużą satysfakcją to, że dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie po pierwsze biegacze chętnie się zapisują, dopytują o ten bieg. Nasz bieg jakby jest wpisywany już w kalendarz biegów ogólnopolskich. Jakby jesteśmy już marką, która po prostu stanowi sama o sobie. Jakby zyskaliśmy renomę, zyskaliśmy zaufanie i zyskaliśmy zawodników. Mhm. Więc to jest dla nas naprawdę ogromny sukces, gdzie startowaliśmy w bardzo, bardzo trudnych warunkach, bo no mówię, pierwsze biegi to był rok 2020, w momencie wybuchu pandemii i tych wszystkich obostrzeń i utrudnień, które mieliśmy w planach od razu właśnie ruszać przez centrum miasta, jakby robić to po mieście. Jednak robiliśmy to po bulwarach ze względów epidemiologicznych, ze względów na panujące obostrzenia, więc super, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Mhm,
0: super. No a to jest na pewno ogromna satysfakcja właśnie zacząć w tak ciężkich czasach jak pandemia i jest pewnie taka myśl, że skoro się udało w tak ciężkich czasach, no to czemu by w łatwiejszych, o wiele łatwiejszych, nawet nie ma co porównywać, móc działać. Tak jak pani mówi, że to jest już marka i renoma, też na pewno poczta pantoflowa, która jest moim zdaniem niezawodna do dzisiaj, już nawet w dobie internetu, więc ta poczta pantoflowa zawodników, którzy biorą udział i przekazują dalej i faktycznie ze 150 osób do 2000, no nie wiem, 4-5 lat tak mniej więcej od pandemii, jeżeli dobrze liczę, no to naprawdę jest duży sukces.
1: Tak, no dla nas naprawdę jest to duża satysfakcja i bardzo się cieszymy, że mamy to zaufanie i tych zawodników, którzy po prostu chcą być razem z nami.
0: No to już o 7. szczecińskim biegu nocnym już chyba powiedzieliśmy wszystko, co najważniejsze na pewno, no ale przejdźmy do 3. biegu świetlików, bo jest to, mimo że 3. edycja, to jest traktowana troszkę jako nowość wciąż, czy już jest takie oswojenie 3. edycja i już lecimy z tym dalej?
1: Te biegi dla dzieci, one zawsze mają taką troszkę inną specyfikę.
0: Urocze są.
1: Urocze są, to tak. I to jest zawsze takie wdzięczne, jak te maluszki tam startują. Przez pierwsze lata biegu nocnego skupialiśmy się wyłącznie na tym biegu nocnym, bo jakby mieliśmy takie podejście, że to jest noc, że jakby późny wieczór, że no raczej nie będziemy mieć tutaj rodzin z dziećmi. Co się okazało, my mieliśmy te rodziny z dziećmi, tak? Że one przychodzili, jakby ci rodzice startujący zabierali swoje dzieci.
0: Które kibicowały.
1: Które kibicowały, które czekały do tej północy, które gdzieś tam w tym miasteczku biegowym czekały na atrakcję, więc myślimy sobie, no okej, no to skoro jest, no to robimy. I rzeczywiście 3 lata temu postanowiliśmy zorganizować pierwszy bieg, który bardzo szybko się tutaj wypełnił chętnymi, młodymi zawodnikami. I w tym roku myślę, że to też pokazuje, że raz, że dzieci chcą brać udział, a dwa, że rodzice trenujący na różnych poziomach, już niezależnie, czy ktoś jest amatorem, czy ktoś tam, powiedzmy, zawodowo biega i zdobywa punkty, medale i tak dalej. Wystarczy tym dzieciom pokazać, że można. Że ta aktywność fizyczna, no dzisiaj, kiedy jesteśmy ze wszystkich stron po prostu okrążeni grami komputerowymi, smartfonami, tabletami, różnego rodzaju telewizją internetową, która jakby jest dostępna 24 godziny na dobę i kiedy społeczeństwo nam po prostu zasiada przed komputerem czy przed telewizorem, to super opcją jest to, żeby wyjść z tym dzieckiem i pokazać mu inną formę rozrywki, inną formę spędzania czasu. Bo te biegi dla dzieci, one oczywiście są adekwatne, jakby długości są dostosowane do wieku naszych zawodników. Natomiast niosą ze sobą też tą integrację, niosą ze sobą zabawę. Mamy zawsze miasteczko biegowe, w którym są różnego rodzaju gry, konkursy, gry sprawnościowe, jakieś zadania dla dzieci. I te dzieciaki nie przychodzą tam, żeby tylko przebiec, żeby spędzić 5 minut, tylko zostają tam naprawdę, jak przychodzą o tej 18, 19,

0: 11, to zostają do 21-22, a nawet jeśli jego rodzice startują, to czekają do momentu wystartowania tego rodzica. Więc to pokazuje nam, że można inaczej, można jakby zaszczepić w tych naszych latoroślach tą smykałkę do sportu, do w ogóle bycia na dworze, bycia w naturze i obcowania z innymi dziećmi, po prostu gdzieś tam z rówieśnikami, tak aktywnie, a nie tylko przy komputerze, bo to prędzej czy później też przyjdzie na to pora, nie?
1: Tak, przyszła mi taka myśl do głowy, że jak na przykład będziecie już robili, powiedzmy, 50. szczeciński bieg nocny i któreś z tych dzieci będzie już dorosły, tak, i przyjdzie, no bo już z tym 50. się zagalopowałem, ale rozumie pani, o co mam na myśli, i przyjdzie i powie, to dzięki wam zacząłem biegać, i bo faktycznie jak byłem mały, to brałem udział w biegu świetlików. To byłoby na pewno, to byłaby świetna nagroda. Myślę, że jest to bardzo...
0: My mamy takie sytuacje, może jeszcze jakby w tym biegu nocnym nie, ale na przykład na naszych biegach bulwarowych takie sytuacje się już pojawiają, bo te biegi mamy od 9 sezonów prowadzone i najpierw zaczynaliśmy też jakby z innego trochę poziomu. W każdym razie jakby te dzieci, które 9 lat temu startowały w biegach dla dzieci, one dzisiaj już startują w biegach dla dorosłych.
1: Okej, czyli to już się dzieje.
0: To już się dzieje, tak. I mamy właśnie kilku takich zawodników, którzy te 8-7 lat temu stawiali pierwsze kroki na dystansie 600 metrów, a dzisiaj pokonują tą trasę 5-kilometrową i w ogóle mówią, że super, że w ogóle my tu będziemy zawsze, organizujcie biegi, bo my od małego i biegamy. I to są młodzi ludzie, no bo to są osoby po 18-20 lat i no super jest to, że po prostu my trochę się przyczyniliśmy do takiego aktywnego spędzania czasu i mamy taką jakąś, powiedzmy, swoją wspólną tradycję,
1: tak?
0: Więc to jest bardzo budujące i mamy nadzieję, że rzeczywiście takich osób będzie jak najwięcej.
1: Świetna historia i chyba lepszej reklamy nie może być. Jeszcze zapytam, jaki jest przedział wiekowy w biegu świetlików mniej więcej, bo jest narzucony do...
0: I oczywiście mamy tam po pierwsze różne kategorie wiekowe, bo to są dzieci... Jakby nie możemy puścić pięciolatki razem z trzynastolatkiem, no bo to wiemy, że to się nie uda, po prostu kolokwialnie mówiąc. Więc ten 2021-2022 rocznik to jest taką graniczną, tą najniższą granicą wiekową.
1: Czyli, przepraszam, że się wtrącę.
0: Taki 5-6-latek.
1: Czyli to jest rocznik... Tego roku, kiedy wy zaczynaliście organizować.
0: Dokładnie, tak.
1: To też jest fajne.
0: Tak, że tutaj mamy taki też miły akcent, więc takie dzieci w wieku 5-6 lat mogą już u nas startować i te dzieci do tego 13 roku życia serdecznie zapraszamy i wtedy w zależności od tego, której kategorii wiekowej jesteśmy, przebiegamy albo 200, 400, 600 lub 1000 metrów mamy do pokonania. Dzielimy też, jeżeli mamy dużą liczbę chętnych, to dzielimy też na dziewczynki i chłopców, bo o ile w przypadku tych 5-6-latków jeszcze może nie ma takiej dużej różnicy jakby między dziewczynką a chłopcem, natomiast już przy tych 8-10-12-latkach naprawdę tutaj już dziewczynki biegają trochę inaczej, nie chcę powiedzieć, że wolniej, no ale niestety tak jest, że chłopcy mają trochę więcej pary w nogach zawsze i tak to będzie, i tak świat po prostu jest skonstruowany.
1: No, tak po prostu jest.
0: Tak po prostu jest. Więc wtedy dzielimy tych chłopców i dziewczynki na jakby te kategorie jeszcze po prostu płciowe i organizujemy to w ten sposób.
1: Jest dużo organizacji przy takim wydarzeniu.
0: Dużo jest organizacji.
1: Jakich takich tych słucham?

0: w ten drugi weekend maja, a my go przygotowujemy tak naprawdę już od listopada, bo to jest teraz jakby ze samo uruchomienie zapisów, później no, przygotowanie trasy, spotkania, zamknięcia ulic, przygotowanie atestu trasy, zorganizowanie wszelkiego rodzaju tych atrakcji pomiędzy, tak, właśnie w tym miasteczku biegowym, zamówienie i przygotowanie pakietów startowych, oznakowanie trasy, przygotowanie jakby ludzi do tego, aby tę trasę zabezpieczyli, więc naprawdę to jest taka no, logistyka, która gdzieś tam się rozkłada na wiele miesięcy przed i myślę, że tylko osoby, które organizują biegi i już nie mówię też że tak o nas, ale w ogóle czy o szczecińskie biegi, czy ogólnopolskie biegi górskie, uliczne, nie ma to znaczenia, przed tymi osobami jest naprawdę kawał trudnej i długiej, żmudnej pracy do wykonania, a to, co widzimy na samym końcu, czyli to ten start, meta, medale, jakby to dla nas to już jest po prostu taki moment, że wiemy, że to się udało. Że jakby dowieźliśmy to do końca.
1: Dobiegliśmy
0: do końca, gdzie jakby dla niektórych to jest dopiero początek tego wyzwania. To dla nas okej, udało się, nie? Jeszcze tylko, żeby przebiegli i już mamy wszystko super. Więc jest to praca, ale tak naprawdę każde wydarzenie wymaga dużego przygotowania. Tak jak czy to bieg, czy nie wiem, żagle, czy konferencja. I to wszystko, to się odbywa już na wiele miesięcy przed, a osoby, które w tym uczestniczą, po prostu widzą ten efekt końcowy, ten produkt finalny.
1: Mhm. Tym bardziej, że Centrum Żeglarskie w Szczecinie działa bardzo prężnie i naprawdę chyba na wielu płaszczyznach.
0: No tak, no działamy na różnych...
1: Nie tylko na wodzie, ale tak. Również na lądzie, no bo jak, ktoś mógłby pomyśleć, bo
0: Centrum
1: Żeglarskie
0: jest ulica przestrzenna i tam jesteśmy stricte właśnie skierowani ku wodzie, ale jest jeszcze żegluga Szczecin.

0: uczestniczymy. Wspólnie jeszcze najczęściej ze Szczecicką Agencją Artystyczną tworzymy te takie już wielkie, masowe wydarzenia typu żagle czy trollshipy, ale jeszcze musimy pamiętać, że jako żegluga jesteśmy operatorem obiektu Enea Arena, więc naprawdę mamy tutaj dosyć szerokie spektrum działań, no i staramy się za każdym razem to stanąć na wysokości tego zadania i przygotować naprawdę produkt wartościowy, produkt dobry, który będzie po prostu odpowiadał potrzebom różnych grup, nie tylko wiekowych, ale też jakby poziomów zaawansowania i który przyciągnie po prostu swoją jakością tych czy uczestników biegu, czy uczestników koncertu, czy po prostu osób, które przychodzą na żagle z rodzinami, rodzin z dziećmi, które biorą udział w naszych wydarzeniach. Więc to jest taki proces długi, ale bardzo, bardzo interesujący i bardzo dający dużą satysfakcję, żeby robić po prostu coś dobrego dla innych.
1: Jasne. Pani Celino, na sam koniec, żebyśmy mogli spiąć sobie klamrą naszą rozmowę o 7 szczecińskim biegu nocnym oraz o 3 biegu świetlików, gdzie można się zapisać? Wspomniała Pani, że zostało 500 miejsc, więc nasi słuchacze, żeby mogli jeszcze z tego skorzystać. Jaka jest najprostsza droga?
0: Najprostsza droga jest taka, aby wejść na stronę www.protiming24 i tam wybieramy szczeciński bieg nocny, wybieramy sobie dystans 5 lub 10 km, czy też szczeciński bieg świetlików. Zapisujemy dziecko też w odpowiedniej kategorii wiekowej i czekamy po prostu na potwierdzenie, że nasze zapisy się udały i jesteśmy już na liście startowej.
1: A jeszcze dopytam na sam koniec, bo jestem bardzo ciekawy. Bieg świetlików. Jak powstała nazwa? Bo jest tak wdzięczna i urocza. Skąd się wzięły te świetliki? Czy to był Pani pomysł?
0: To był pomysł koleżanki, która właśnie jakby odpowiada za w ogóle organizację biegu nocnego. No jakby jest ona wdzięczna. Świetliki. Szukaliśmy czegoś, co będzie nawiązywało trochę do biegu nocnego, ale nie będzie biegiem małych nocnych sówek na przykład. Więc te świetliki nam się tak też skojarzyły. Tym bardziej, że my te miasteczko biegowe i w ogóle te jasne błonia troszeczkę zawsze aranżujemy, zmieniamy, dodajemy różne światła, bawimy się tym światłem i pomyśleliśmy, że właśnie te dzieci będą takimi świetlikami napędzającymi po prostu całe to wydarzenie. I tak się przyjęło i fajnie to się przyjęło, bo i już grafika i to granie tymi świetlikami gdzieś tam też jest takie wdzięczne, więc taka była jego historia.
1: Świetnie. My oczywiście zapraszamy na 7 szczeciński bieg nocny oraz na 3 bieg świetlików, który odbędzie się w nocy z 8 na 9 maja, oczywiście tego roku. Moim gościem była pani Celina Wołosz. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Posiadamy kilka salę kinową. Mieszkańcy Szczecina na pewno znają jako kino pałacowe, bo tam oczywiście kiedyś się mieścił Pałac Młodzieży. Mamy przepiękne 3 sale warsztatowo-szkoleniowe. Jak to u nas mówimy, nie ma głupich pomysłów i tylko trzeba im czasami tylko troszeczkę pomóc. No i też mamy piękny ogród, gdzie teraz w końcu zacznie się właśnie, a i zawsze prowadzący też są różni, bo to są osoby z naszego zespołu Inku, ale my też jakby szukamy kreatywnych osób, które jakby chcą z nami współpracować i to jest fajne.
1: Nam także zależy na takiej właśnie współpracy transgranicznej, dlatego cieszymy się, że są takie właśnie fundusze, dotacje, gdzie możemy realizować projekty polsko-niemieckie, bo właśnie Sztuka Łączy był takim projektem i jest, który właśnie łączy tą taką współpracę, żeby razem się spotykać, rozmawiać, robić kreatywne rzeczy, wymieniać się doświadczeniem i tworzyć kolejne super projekty.
2: To co czeka na nas w najbliższym czasie?
1: Zaczniemy może od tego, że planujemy ogłosić kolejny nabór do naszego konkursu mikrogranty, który polega na tym, że minimum 3 pełnoletnie osoby, może to być grupa właśnie nieformalna składająca się z tych trzech osób, bądź organizacje pozarządowe, mogą złożyć taki u nas projekt na realizację jakiegoś wydarzenia dla lokalnej społeczności i my później możemy ocenić, czy taki projekt zasługuje na otrzymanie tej naszej dotacji w wysokości 2000 zł brutto maksymalnie i później zrealizowanie czegoś fajnego tutaj dla mieszkańców Szczecina.
0: Na pewno jeszcze przed nami kilka warsztatów kreatywnych, to na pewno, ale też w najbliższym teraz tutaj miesiącu, no to właśnie o czym wspominałaś, te warsztaty dla rodziców i dzieci, Bawmy się razem, muzyka i żonglerka, ale także właśnie uwolni stres i napięcie z ciała poprzez własny taniec. My tutaj właśnie na te warsztaty udostępniamy przestrzeń i tutaj warsztaty będzie prowadziła pani Beata Matusiak, także też serdecznie zapraszamy na te zajęcia. Oczywiście jest wystawa, która trwa. Za chwilę będą kolejne też wernisaże i tutaj będziemy odsłaniać nasze karty. Mamy w planie też kilka pokazów filmowych w naszym kinie, więc tutaj myślę, że też jakby Szczecinian zaskoczymy paroma pozycjami, że tak powiem, z naszego lokalnego podwórka, bo nawiązaliśmy właśnie też współpracę z senioralnym takim klubem, którzy po prostu robią filmy w Szczecinie i to jest właśnie to, a jeszcze nigdy nie były ich pokazywane te filmy, więc tutaj czekamy właśnie na tytuły.
2: A czy do kina można przyjść tak na co dzień, czy od święta?
0: Na co dzień owszem można, co prawda my wykorzystujemy kino nie tylko właśnie na filmy, ponieważ w naszym kinie odbywają się spektakle, odbywają się właśnie zakończenia różnych projektów. Ostatnio Stowarzyszenie Atomy miało taką wielką imprezę, Samodzielny Atom, i tam były występy, słuchowiska i tak dalej, więc jakby kino jest wykorzystywane naprawdę na wszelaki sposób, jak to sektory kreatywne właśnie, to jest wielki worek i nie ograniczamy się tylko do szeroko pojętej kultury, ale tutaj są też i zajęcia sportowe, bo co czwartek Kamienica 1 na przykład zrobi zajęcia dronowe właśnie w naszym kinie i też można do nich dołączyć, na ich sociale wejść, więc też tutaj to polecamy.
2: I jak wyglądają takie rzeczy?
0: Jeśli chodzi o zajęcia dronowe, to jest grupa w ogóle droniarzy, to jest grupa już konkretna osób, jakby, którzy mają jakby swoje drony, uczą się latać, mają tory i to jest normalnie przymocowane w kinie, oni mają podświetlane i uczą się latać na różnych, że tak powiem, takich torach. Ostatnim czasem też były u nas właśnie zawody dronowe, to z całej Polski zawodnicy zjechali. Tam było około 40 zawodników i Kamienica właśnie jeden, jakby to też promuje i jakby tym się zajmuje. Czasami też na ogrodzie można, jak ktoś sobie przyjdzie, jeszcze trochę wystawimy leżaki, będzie można już przyjść, poczytać książkę, to proszę cię nie zdziwić, jak tam czasami jakiś dron przeleci, bo i dzieci, i dorośli właśnie próbują jakby uczyć się w ogóle jakby tej całej techniki, bo to nie jest wcale takie łatwe, jak nam się wydaje.
2: Czy w takim razie, jak przyjdzie do was młodzież, która ma jakiś pomysł na siebie, na jakieś zajęcia dla również młodych ludzi, czy na coś innego, czy mogą podjąć współpracę z wami i coś takiego stworzyć?
1: Oczywiście, że tak. My współpracujemy już też z bardzo wieloma środowiskami młodzieży. Cieszymy się właśnie, że młodzi ludzie przychodzą do nas, chcą zrealizować coś dla swojej tutaj lokalnej społeczności, czy nawet dla swoich znajomych. Są to różnego rodzaju spotkania, które na przykład organizują też takie integracyjne, bo uważam, że też w tych czasach bardzo jest ważne, żeby młodzież się spotykała, rozmawiała ze sobą, nie tylko wirtualnie, ale też przede wszystkim tak twarzą w twarz. Realizują różnego rodzaju spektakle też, realizują różne warsztaty, organizują czasami jakieś gale wręczania nagród, więc cieszymy się, że jesteśmy takim miejscem umożliwiającym

0: Umożliwiającym młodym ludziom tworzenie takich właśnie kreatywnych rzeczy, jakichś takich spotkań integracyjnych. Także gdyby jakaś taka właśnie tutaj lokalna młodzież, grupa miała ochotę coś zrealizować dla swoich nawet znajomych, zapraszamy serdecznie do nas, do współpracy.
1: Jeśli nie uda się u nas, to my pokierujemy ich dalej, bo nie zawsze wszystkie wydarzenia jakby mogą się u nas udać ze względu na przykład na dostęp sali, bo jakby mamy duże ostatnio bardzo obłożenie, ale to też jakby nie chcemy ich zostawić samych sobie, ale właśnie sieciujemy, mówimy, dobra, spróbujcie dalej, może tutaj się uda, bo mówię, no, zapotrzebowanie jest różne, więc...

0: miejsce właśnie, ale to już to jest właśnie takie bardzo... No chcemy zrobić tego show i chcę to pokazać tak bardzo mocno, ale na pewno dowie, jako Eska na pewno dowie się pierwsza i przyjdziemy wtedy tutaj zareklamować u was. Nie zdradzam jeszcze nazwy, bo to jest jeszcze nasza taka, właśnie to jest takie nasze nowe dziecko, że tak powiem, w Inku, więc wszystko, wszystko jeszcze przed nami.
1: A do czego ma być stworzone to dziecko?
0: Będzie to przestrzeń kreatywna, dokładnie, dokładnie tak. I tam będzie można tworzyć przeróżne inicjatywy. Inkubatorze.
1: Czyli na tym zostawiamy, tak?
0: Tak.
1: Nie mówimy nic więcej. No tak dobrze,
0: jest.
1: No.
0: Tylko przed nami.
1: Tak czy siak, wy będziecie pierwsi oczywiście, którzy się dowiecie. I co jeszcze w Inku? Co teraz się dzieje? Wystawy, warsztaty, jeszcze właśnie te inne organizacje. Czy coś jeszcze macie dla nas?
0: My też musimy podkreślić, bo my w tym momencie zrzeszamy ponad 40 organizacji pozarządowych, jakby część wynajmuje u nas pomieszczenia na biuro, część ma adres korespondencyjny i na przykład jeśli jakaś organizacja pozarządowa potrzebuje adresu korespondencyjnego, to my możemy takiego adresu udzielić, on jest całkowicie darmowy, więc jeśli nas słyszą NGOsy szczecińskie, czy z naszego tutaj, z naszych lokalnych miejscowości, to serdecznie zapraszamy, więc my zawsze też takie wsparcie merytoryczne też od siebie dajemy. No, mocno już pracujemy nad tak naprawdę kongresem kreatywnym, który już robimy od kilku dobrych lat. Myślimy nad całym programem i tak dalej, więc jakby to nam też dużo czasu już zajmuje. Nie nudzimy się, ale właśnie to jest też fajne, że każdy dzień pracy nasz jest naprawdę inny. I to jest, myślę, że w naszej pracy

0: też taka szkoleniowo-dotacyjna, tak? Choćby takie właśnie małe projekty, jakieś małe dotacje czy mikrodotacje. No jakby gdzieś tam pomagamy po prostu organizacjom się w tym odnaleźć, bo mówię, bo my jako stowarzyszenie realizujemy już duże projekty i to doświadczenie już jakieś tam mamy i tych praktyków, więc tutaj staramy się też dzielić w miarę możliwości oczywiście naszej pracy swoją po prostu wiedzą.
1: A co to ma być za kongres?
0: To jest Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus. Teraz to już będzie 9. edycja. Ostatnio celebrowaliśmy dosłownie Szczecin celebrowaliśmy i w tym roku zawsze zapraszamy jakby osoby z tego właśnie obszaru designu, ale to są osoby, które jakby i tworzą sztukę, ale mają też ciekawe firmy. Bardzo też mocno chcemy też tutaj właśnie mówić o Szczecinie, bo bardzo dużo rzeczy fajnych się u nas dzieje. Mamy też taki konkurs How to Grow właśnie dla młodych lokalnych firm zaczynających, firm czasami to są jakieś koncepty i też staramy się szukać właśnie takich osób, żeby po prostu pokazały mieszkańcom, że coś takiego u nas fajnego można zrobić. Ale zapraszamy też zawsze

0: że te właśnie pojedyncze osoby później nawiązywały ze sobą gdzieś tam relacje i znajomości po naszych warsztatach, więc uważam, że młodzież jest zaangażowana i jest chętna, tylko po prostu trzeba im czasami pokazać, jakie mają możliwości, z czego mogą korzystać.
1: Jasne,
0: i dlaczego to jest fajne, angażować się w coś i być częścią jakiegoś tam wydarzenia czy projektu.
1: Czyli można powiedzieć, że wychowujecie trochę.
0: Wychowuję, tak, jesteśmy tutaj takie ciotki. Ciotki,
2: za
0: opiekunki.
2: To za duże słowo, bo oni się po prostu kształtują. O, może tak, w taki sposób. Ale no mówię, właśnie teraz mamy, jest z nami Adam i Artem właśnie na staży, to jest, mają 18 lat. I tak mega kreatywne osoby, którzy właśnie tworzą różne grafiki, mają pomysły, mówią właśnie, zrobimy dzisiaj to, zrobimy to. I mówimy, wow, im się chce, tak? A no nie musieli do nas przyjść, tak? Oczywiście tam ze szkoły muszą sobie zaliczyć tą praktykę, więc to też nie jest tak, ale mogli wybrać całkowicie inne miejsce, a wybrali akurat nasze. Więc to jest też fajne, że jednak ci młodzi ludzie do nas wracają.
3: I tutaj stawiamy kropkę, jednocześnie dziękując, że byli się dzisiaj z nami. Oczywiście zapraszamy Was na nasze kolejne rozmowy w naszych lokalnych magazynach. Zapraszamy Was również na stronę sk.pl i na nasze social media. Krzysztof Baziuniak, cześć!
4: SK Szczecin! SK Szczecin!

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

Radio SK.

0: sytuacja?
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Brody Łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl. Autopro.